0: SK2. Biała Podlaska. Biała Podlaska.
1: Biorę wdech, żeby dłużej milczeć. Parę światu mija, miliony istnień. Pełne bagno i podróż do nigdzie.

0: Magazyn lokalny.
1: Zaprasza Agata Bogucka. Rak trzonu macicy to najczęściej wykrywany kobiecy nowotwór. Wczesna diagnoza ratuje życie. W Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Białej Podlaskiej na dużą skalę operuje się nowotwory przy użyciu najnowocześniejszego robota Da Vinci. To mało inwazyjny zabieg, po którym pacjentki mogą opuścić szpital już po 3 dniach. O tym i nie tylko rozmawia Arek Michlewicz.
2: Dzień dobry, nazywam się Bożdżar Tylus, jestem lekarzem kierującym oddziałem ginekologiczno-położniczym w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Białej Podlaskiej.
3: I nie obce są panu tematy onkologiczne?
2: Tematami onkologicznymi zajmujemy się na co dzień i w obecnych czasach coraz więcej spotykamy się z pacjentkami, które dotyka ten problem.
3: Z jakimi nowotworami najczęściej pacjentki przychodzą?
2: Obecnie największe statystycznie jest to rak trzonu, w dalszej kolejności rak jajnika, rak szyjki, inne dużo rzadsze.
3: Muszę zapytać o to, jakie pierwsze objawy dają takie nowotwory?
2: Najczęściej jest to pierwszy objaw krwawienia menopauzalne, pomenopauzalne, które pojawia się w jakimś czasie w odstępie od ostatniej miesiączki. Jest to objaw, który jako pierwszy jest zawsze wymieniany i powinien zwrócić uwagę, żeby udać się do ginekologa. Kolejnymi wzrost obwodu brzucha, który może sugerować nowotwory z jajnika wywodzące się lub przez wszelkiego rodzaju niepokojące objawy z dróg rodnych, czy krwawienie, plamienie, upławy, cokolwiek, co by nas niepokoiło.
3: Są zbadane przyczyny nowotworów trzonu?
2: W raku trzonu macicy najczęstszą przyczyną powstawania raka jest rozrost endometrium, gdzie w niektórych przypadkach rozrost powoduje powstanie komórek atypowych, a na podłożu atypii w dalszym etapie rozwija się rak trzonu macicy.
3: Co niektórzy mówią, że teraz nowotwory to tak praktycznie jak grypa.
2: No jest teraz coraz więcej nowotworów, zwłaszcza tego, że zwiększyła się wykrywalność, świadomość pacjentek, a także dostępność do różnego rodzaju badań. Co za tym idzie, wykrywalność nowotworów zwiększa się i więcej pacjentek dotyka ten problem.
3: I w jaki sposób możemy wykryć szybko nowotwór?
2: Jeżeli chodzi o raka szyjki, najlepszym momentem jest zrobienie cytologii wraz z badaniem na obecność wirusa HPV. W raku trzonu jest to pierwszym etapem jest ultrasonografia, a następnie biopsja endometrium, czy to aspiracyjna, czy nowocześnie najlepsza histeroskopia, gdzie możemy pod kontrolą wzroku dokładnie obejrzeć endometrium, pobrać celowane wycinki i wtedy mam pewne rozpoznanie. Rak jajnika, ultrasonografia, badaniem wspomagającym może być rezonans. W innych typach, czy na przykład rak sromu, no to oglądanie wycinki, tutaj też jest kolposkopia, wulwoskopia, także mamy szeroki zakres możliwości.
3: A jeśli chodzi o operowalność?
2: Operujemy w zależności od stopnia zaawansowania. Na wczesnych etapach jesteśmy w stanie zoperować pacjentkę doszczętnie i wyleczyć ją. I to jest ten moment, gdzie najlepiej by było, żeby każda pacjentka do nas trafiała. Wtedy mamy możliwość najszerszego wachlarza możliwości i zaproponowania jej takiej terapii, żeby tak naprawdę ten nowotwór jej na przyszłość tak bardzo nie tyczył i nie przeszkadzał.
3: Średnie wieku osób, kobiet, u których występuje nowotwór?
2: Taki pik jest po 50 roku życia. Oczywiście no, rak szyjki, w zależności od tego, kiedy nastąpiła infekcja HPV, jaka jest predyspozycja pacjentki. Spotykamy i 30-letnie pacjentki z nowotworem w stopniu zaawansowanym bardzo znacznym, ale co do zasady większość nowotworów jednak jest w tej późniejszych latach. Ale no tak jak mówię, nie wyklucza to też wczesnych 30 lat, to już koniecznie regularny wizyt.
3: Czy najlepsza profilaktyka?
2: Tak, najlepsza profilaktyka to dbanie o siebie i regularnie odwiedzanie ginekologa, zgłaszanie się z każdymi problemami, które trafią się, jeżeli jest jakakolwiek wątpliwość, lepiej rozwiązać na wczesnym etapie, niż potem żałować, że się nie odbyło tej konsultacji.
3: Tutaj taka ciekawostka, bo wiem, że pan operuje przy pomocy nowoczesnego robota Da Vinci.
2: Tak, zgadza się. Mamy możliwość od ponad roku wykorzystywać najnowocześniejszą technologię. No i z powodzeniem i z jakby uciechem i radością pacjentek to robimy.
3: Zastanawiałem się, w jaki sposób to się odbywa, bo rozumiem, że najpierw trzeba było przejść odpowiednie szkolenie i ta precyzja jest lepsza od ręki?
2: Tak, no jest to certyfikacja ogólnoświatowa. Taki chirurg musi być wycertyfikowany, wyszkolony i wtedy zyskuje możliwość zalogowania się do konsoli i wykonywania tej operacji. Operacje, można powiedzieć skrótowo, tak obrazowo, jest to taka laparoskopia rozszerzona, bardziej precyzyjna. Eliminujemy ruchy, drżenie, zmęczenie rąk. Operuje robot, ale to my tak naprawdę kierujemy nim. Robot sam w sobie nigdy nie operuje. To są moje ruchy przełożone na operację robotyczną, co daje mi niezwykłą precyzję, powiększenie i możliwość bardzo dokładnego zoperowania. Tutaj w grę wchodzi wycięcie węzłów chłonnych, gdzie jesteśmy bardzo blisko dużych naczyń i ta precyzja jest wtedy konieczna. A drugą, ważniejszą chyba dla pacjentek jest to, że jest to operacja bardzo mało inwazyjna, dzięki czemu pacjentki po naszych operacjach na drugi dzień do domu wychodzą.
3: I szybsza.
2: Szybsza rekonwalescencja. Jeżeli trzeba, to szybsze wdrożenie leczenia onkologicznego następowego, co jest niezwykle ważnym benefitem.
3: To jeszcze wróćmy do nowotworów, bo nie każdy sobie robi szczepienie na wirus HPV czy badania wykrywające nowotwory. Tych nowotworów jest całe mnóstwo, ale jakie są takie pierwsze sygnały, że powinniśmy udać się do lekarza?
2: Objawami są wszelkiego rodzaju niepokojące sygnały wywodzące się z dróg rodnych lub z brzucha. Krwawienie pomenopauzalne, krwawienie po stosunkach, krwawienie przygodne, niezwiązane z miesiączką, czy różnego rodzaju bóle pochodzące z jamy brzusznej, czy tak jak mówiłem, zwiększony obwód brzucha, zaparcia, dyskomfort. Różnie mogą mieć maski nowotwór, więc myślę, że każdy objaw, który nas niepokoi, odbiega od jakiegoś normalnego funkcjonowania, czy normalnej codziennej rutyny dnia, powinien być zweryfikowany.
3: Tutaj jeszcze zanim włączyłem nagrywanie, to powiedział pan, że wystarczy się szczepić, żeby niektórym nowotworom zapobiegać.
2: Tak, w obecnej wiedzy medycznej jesteśmy na takim etapie, że wiemy, że rak szyjki jest HPV zależny, czyli istnieje korelacja między infekcją wirusa HPV, a rozwojem raka szyjki w przyszłości. Na tym etapie pobieramy cytologię, która już jest mniej istotna, aniżeli badanie na obecność HPV wysokoonkogennych typów. Na podłożu tego wiemy, że dana pacjentka predysponuje do rozwoju danego raka. Co za tym idzie, stworzona została szczepionka, która nie jest to jakaś nowość, ale w obecnych czasach możemy się zaszczepić. Jest program w ramach NFZ-u szczepienia dzieci i młodzieży na HPV, co w przyszłości dla nich jest to tak naprawdę paszport bezpieczeństwa i ochronności przed rakiem szyjki. I tu szczepimy nie tylko kobiety, ale też i mężczyzn. Staramy się szczepić populacyjnie. Są już doniesienia, że HPV nie jest tylko związany z szyjką, są różne typy wirusa HPV i postuluje się, że w przyszłości możemy też odkryć inne typy nowotworów, które też są HPV zależne. Są kraje, które szczepią populacyjne wszystkie i odnotowują drastyczne spadki zachorowalności na raka szyjki macicy, co wydaje się być bardzo, bardzo dobrym pomysłem też w naszej populacji.
3: Czyli nagle może się okazać, że wystarczy się szczepić przeciwko niektórym wirusom i nie mieć nowotworu.
2: Tak, czyli może się okazać, że dany nowotwór w cudzysłowie zniknie. Tak jak mówiliśmy o hepatoceluralę, czyli raku wątroby przy wdrożeniu szczepień na WZW.
3: A ktoś może to odebrać jako cud.
2: Tak, jakby pozbyliśmy się raka.
3: To jeszcze nawiążę do tych operacji robionej przy pomocy robota, bo w jaki sposób pacjenci do tego podchodzą? Nie mają obaw, że to urządzenie ich uszkodzi, a nie naprawi?
2: Początkowo pacjenci, jak do każdej nowości, podchodzili sceptycznie. Jak zaczynaliśmy operacje laparoskopowe, pacjenci nagle orientowali się, że było mówione, że będę miał operację, czyli rozcięty brzuch. Nagle ja jestem po operacji, ja mam tylko dwie, trzy dziurki zrobione. To mieliście mnie zoperować, nie zoperowaliście mnie? No i z czasem się okazywało, że jednak, Boże, ja jestem zoperowana, a nic nie widać, że jestem zoperowana. No po operacji wstałam, chodziłam, od razu mnie nakarmili, nie było problemu. I też wymagało to trochę czasu, że dopóki pacjenci się nie przyzwyczaili, że operacją mało inwazyjną możemy zrobić bardzo duże operacje. Nawet i radykalne operacje w ginekologii.
3: Czy to w zasadzie tak trochę jak zabieg. Zrobiony, wychodzę.
2: Tak, poniekąd tak. Zresztą to szybki zabieg w cudzysłowie i przyszłam, 3 dni w szpitalu leżałam, ja jestem zoperowana, a nowotwór miałam. W operacji w przypadku robotycznej podobny był etap, też był strach przed niewiedzą i przed nowością, gdzie trochę powstała taka mylna informacja, że to robot operuje, z czego my się troszeczkę śmiejemy. No to jest narzędzie, które nic samo nie zrobi. To nie ma sztucznej inteligencji, jak teraz wszędzie jest popularność. To są wszystkie ruchy, które wykona narzędzie, to są moje ruchy, to wszystko, każda jedna decyzja, co wycinamy, co przecinamy, za co łapiemy, co robimy, to jest tak naprawdę decyzja chirurga. Tu nie ma żadnej samowolki robota. Wszystko jest przemyślaną decyzją chirurga. Wdrożenie tej technologii spowodowało przeskok technologiczny, jeżeli chodzi o precyzję i jakość wykonywanych tych tych zabiegów. Obecnie pacjentki już na tyle wdrożyła się świadomość, że coraz chętniej i coraz częściej pytają, czy jest możliwość wykonywania tego typu zabiegów w jej przypadku. W obecnej chwili teraz NFZ refunduje nam możliwość wykonywania tych operacji w raku trzonu macicy, ale liczymy, że ta dostępność będzie coraz większa. Wchodzi już endometrioza zaawansowana. Myślę, że w perspektywie czasu będziemy mogli wykorzystać robota do wszystkich możliwych operacji ginekologicznych z benefitem dla pacjenta.
3: W sumie ile takich operacji jesteście w stanie dziennie wykonać?
2: Standardowo, w zależności od długości i rozległości zabiegu, 2-3 zabiegi jesteśmy w stanie wykonać.
3: A jedyne ograniczenia to NFZ.
2: No, świadczenia są nielimitowane. Może tu bardziej jakby świadczenia onkologiczne są nielimitowane w ramach NFZ-u. Ilość operacji jest prosto proporcjonalna do pacjentek, które się zgłoszą i które mają rozpoznanie, które możemy wykorzystać do operacji robotycznej. Limitów nie mamy. Jeżeli jest pacjent, który kwalifikuje się do danej operacji, zostanie zoperowany.
3: Czyli można powiedzieć, że jesteście dzięki chociażby temu robotowi nowoczesnym oddziałem i wciąż się rozwijacie, to co można powiedzieć, że jeśli to będzie na tyle dobrze postępowało, to drugiego robota kupicie?
2: Jeżeli będziemy w tym trendzie wzrostowym, który jest obecnie, prawdopodobnie znajdzie się przestrzeń do tego, żeby faktycznie myśleć o zakupie kolejnego robota. Rozwijamy się bardzo dynamicznie, wszystko jest zgodnie ze światowymi standardami. Pacjentki mają coraz lepszy dostęp i zakres usług, które możemy im zaproponować, więc myślę, że tak, onkologia tutaj ma bardzo dobrą perspektywę na przyszłość.
3: A jeśli chodzi o położnictwo?
2: No tutaj jesteśmy też, myślę, że bardzo dobrze rozwijamy tą część naszej działalności. Zyskaliśmy, myślę, że duże zaufanie wśród pacjentek, co przekłada się na rankingi, które są ogólnopolskie, robione przez Rodzić po Ludzku Fundację, gdzie awansowaliśmy na pierwsze miejsce w województwie lubelskim, a także do top 10 w Polsce, więc myślę, że jest to oczywiście zasługa całego personelu i pacjentki na tym korzystają.
3: Na razie na brak porodów nie narzekacie, bo pytam dlatego, że niektóre oddziały położnicze po prostu są zamykane.
2: Wszędzie odnotowujemy w Polsce spadki ilości nowych urodzeń. Staramy się na tyle zwiększyć atrakcyjność i bezpieczeństwo pacjentek, żeby te, które jeszcze się wahają albo nie wiedzą, to miały to poczucie bezpieczeństwa i wiedzy, że jakość w Białym Szpitalu jest zapewniona i będą zaopiekowane w najlepszy możliwy sposób, co mam nadzieję w przyszłości zwiększy ilość porodów, czyli populacyjnie będzie tylko lepiej. W naszym szpitalu funkcjonuje trzeci stopień referencyjności z zakresu położnictwa, czyli trzeci najwyższy stopień. Jesteśmy w stanie zadbać o każdego noworodka od najwcześniejszych etapów do donoszonej ciąży. Dodatkowo funkcjonuje u nas struktura KOC, czyli Koordynowana Opieka Ciężarnej, gdzie poradnia wraz ze szpitalem pełni całkowitą opiekę nad pacjentką od samego początku przez okres całej ciąży aż po poród, gdzie pacjentka ma zapewnione w takiej opiece wszystkie możliwe aspekty, w tym konsultacje, gdzie pacjentka ma możliwość konsultacji psychologicznych, urofizjologicznych, dietetycznych i certyfikowanych doradców laktacyjnych, więc każdy aspekt przyszłej mamy jest zabezpieczony tutaj. Dzięki temu

0: Polskiego, ale także nasz zasięg jest szerszy po okoliczne jednostki, gdyż najbliższa, chociażby z punktu widzenia referencyjności, trzeci stopień referencyjności oddziału jest dopiero w Lublinie, w Warszawie i w Białymstoku. Więc jest to mniej więcej taki bufor. Większość oddziałów pieszo-rzutowych została już tutaj tak bardzo ograniczona. Czyli zamknięte zostały oddziały w Łodawie, w Radzyniu, w Parczewie Położniczy. Więc wszystkie pacjentki z tego rejonu mają wybór albo Biała Podlaska, albo niżej województwo lubelskie. Czyli w zasadzie Puławy, Lubartów. No tutaj ściana zachodnia to jest Łuków, tak naprawdę Siedlce. No i to wszystko między rozdziela się na te szpitale. Czyli zasięgiem trzeciego stopnia referencyjności te szpitale obejmujemy my, a jeżeli pacjentka nie wymaga trzeciego stopnia referencyjności, no to powiedzmy dzieli się to między te wszystkie szpitale w tym rejonie.
1: I tak oto mamy nowoczesny oddział ginekologiczno-położniczy w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Białej Podlaskiej, który również dysponuje robotem Da Vinci, którym to wykonujecie bardzo skomplikowane operacje nowotworów. Bardzo dziękuję za rozmowę.
0: Bardzo dziękuję.
2: Bialski Szpital jest przodownikiem, jeśli chodzi o wykonywanie operacji usuwania nowotworów przy pomocy najnowocześniejszego robota Da Vinci. Pracownicy i studenci Zakładu Architektury Akademii Bialskiej prowadzą wspólne działania zmierzające do uświadamiania samorządów o tym, aby te, wydając zgody na zabudowę obszarów miejskich, pamiętali o przyrodzie. Rozmawia Arek Michlewicz.
3: Główna tematyka seminarium to architektura krajobrazu wobec zmian klimatycznych. Tak naprawdę zmienia się ten krajobraz?
4: Dzień dobry, ja nazywam się Patrycja Niemczuk, jestem z Zakładu Architektury Krajobrazu Akademii Bialskiej oczywiście. Krajobraz się zmienia, zmienia się też nasz klimat, więc my musimy jako architekci krajobrazu w jakiś sposób działać, żeby przeciwdziałać tym złym zmianom, no starać się ulepszać naszą tkankę miejską o tereny zielone, od wprowadzania nawet takich najmniejszych zmian w naszych ogrodach przydomowych, no i też kształtować tą przestrzeń wspólną jako taką najbardziej przyjazną nie tylko ludziom, ale też właśnie zwierzętom i innym organizmom żywym.
3: Dzisiaj ściągnęliście specjalistów. Skąd specjaliści i jaką tematykę poruszają? Rozumiem, że związaną z głównym tematem, ale może odkrywają jakieś karty tajemnicze przed Wami dzisiaj.
4: Mamy wielu specjalistów, ponieważ z kierunkiem architekturą krajobrazu stworzyliśmy taki ogród pokazowy, który można przyjść, zobaczyć. Jest mnóstwo roślin. Oprócz tego mamy firmę specjalizującą się w oświetleniu. Mamy wielu specjalistów z różnych dziedzin, bo wszyscy są połączeni z architekturą krajobrazu, więc jakby każda tutaj działka związana z ogrodem znajduje się.
3: Czyli rozumiem, że chcecie też, zaprosiliście takie firmy, które pomagają Wam w tej architekturze i tą architekturę tworzyć.
4: Tak, to prawda. Firmy te też między innymi zajmują się projektami zieleni, także też w jakiś sposób kształtują i tą przestrzeń publiczną w naszym mieście i w okolicznych miejscowościach, a także projektują ogrody przydomowe, więc mają naprawdę bardzo duży wpływ na to, co nas otacza.
3: Co jest teraz ważne w tej architekturze? Jak ją trzeba tworzyć, żeby ona była zgodna z tym, no, jakie mamy teraz warunki klimatyczne?
4: Najważniejsze jest to, żeby krajobraz był ze sobą połączony, czyli budynek tak naprawdę może funkcjonować sam, ma swoje własne przyłącza, więc on jest taki samowystarczalny. A jeżeli chodzi o krajobraz, o tereny zielone, to bardzo dobrze, jeżeli one są ze sobą połączone, ponieważ wtedy jest możliwy przepływ i migracja zwierząt, roślin, grzybów. Także najważniejsze jest jakby ciągłość tych przestrzeni zielonych, tych korytarzy ekologicznych i powiązania ich ze sobą.
3: Tutaj widzę budynek rektoratu Akademii Bialskiej. Mieliście jakiś swój udział tutaj w tworzeniu tej architektury na zewnątrz?
4: Niestety jeszcze nie. Póki co to są takie prace studentów opierające się na modelowaniu 3D, a więc na uczeniu się wyciągania przestrzeni w programach graficznych. No i bazujemy na budynku, którym znamy, więc akurat tutaj właśnie znalazł na tych planszach się budynek rektoratu.
3: Zamierzacie zrobić taki konkurs Upiększ budynek rektoratu Akademii Bialskiej?
4: Cały czas próbujemy. Na Dniach Otwartych mieliśmy stworzony model 3D rektoratu. Był wydrukowany przez drukarkę 3D. I mieliśmy tam narzędzia, którymi mogliśmy doprojektować właśnie zieleń do naszego budynku. No i cały czas czekamy na realizację. Mamy nadzieję, że zostanie to zauważone.
3: Tutaj widzę mnóstwo takich wizualizacji stworzonych przez studentów. Chcecie je wykorzystać w przyszłości?
4: Na razie je projektujemy, żeby też przećwiczyć różne obszary. Mamy zaprojektowaną zieleń przy karuzeli. Marzymy o tym, żeby po prostu ta przestrzeń stała się tam bardziej zielona. Mamy również projekty przy domu społecznym w Kozuli. Też tam byliśmy ze studentami, wykonywaliśmy inwentaryzację dendrologiczną i też zaplanowaliśmy to w jakiś sposób, zaprojektowaliśmy te przestrzenie, żeby były takie sprzyjające mieszkańcom, którzy tam żyją na co dzień. Także projektujemy w różnych miejscach, wykonujemy te projekty, próbując po prostu zmieniać tą przestrzeń na bardziej

0: zieloną, najbardziej przyjazną.
1: A co zarządzający tymi obiektami, na których chcielibyście zmiany zrobić?
0: Tego jeszcze też nie wiemy. Będziemy się właśnie z czasem przebijać z tymi projektami, jak powstanie ich po prostu coraz więcej i wtedy będziemy próbować w tym kierunku działać.
1: Ale jakieś wstępne zainteresowanie jest?
0: Myślę, że zainteresowanie jest, gorzej jest na pewno z funduszami na takie przedsięwzięcia.
1: Pani podczas tego seminarium ze swoim wykładem.
0: To był wykład dotyczący korytarzy życia, a więc takich korytarzy migracyjnych w mieście, które służą głównie zwierzętom do przemieszczania się w tej naszej tkance miejskiej, która niestety często jest pocięta przez infrastrukturę, przez liczną zabudowę w miastach, przez drogi, które no niestety muszą w jakichś tam miejscach biegnąć, żebyśmy mogli przemieszczać się z punktu A do punktu B. No ale niestety zabudowując miasta zapominamy o tym, że żyją też w nich zwierzęta, które też są tak naprawdę naszymi naturalnymi sprzymierzeńcami, ponieważ po pierwsze są odpowiedzialne za jedzenie, które tak naprawdę trafia na nasze talerze, no ale też są naszymi naturalnymi sprzymierzeńcami w ogrodach, ponieważ walczą ze szkodnikami, zjadają owady, które nam latem dokuczają, takie jak komary. Także też warto, projektując zieleń, projektując tą przestrzeń publiczną, a nawet projektując ogrody przydomowe, myśleć właśnie o tych drobnych zwierzętach. Czasami takie naprawdę bardzo małe rozwiązania, jak nawet bramki dla jeży zlokalizowane w ogrodzeniu, umożliwiają po prostu tym zwierzętom przemieszczanie się, a nie zamykają je w jakichś małych przestrzeniach, gdzie często nie są to odpowiednie warunki dla ich życia.
1: To rozumiem, że już Biała Podlaska została pod tym kątem odpowiednio zweryfikowana, czy jest przyjazna zwierzętom?
0: Poniekąd została zweryfikowana. Na razie wyniki nie są zbyt obiecujące, no ale właśnie też w tym semestrze ze studentami zajmujemy się projektem na terenie miasta, od Zofilasku do rzeki Krzny. Zatem zbadaliśmy właśnie ten teren i no na razie wyniki nie są obiecujące, ale właśnie próbujemy ze studentami stworzyć te przestrzenie bardziej przyjazne zwierzętom, bardziej przyjazne też poniekąd ludziom, bo jeżeli te tereny będą przyjazne zwierzętom, to i będą bardziej przyjazne ludziom. Warto też wspomnieć, że ważne są też elementy zielone w miastach i kształtowanie tej struktury zieleni piętrowo, tak jak wygląda to w lasach, a więc mamy i warstwę wysoką w postaci drzew, gdzie mogą schronić się ptaki, gdzie mogą schronić się nietoperze. Ważna jest również warstwa krzewów, która często ma jadalne owoce dla ptaków, a dla drobnych organizmów też często służy jako schronienie przed drapieżnikami, czyli na przykład przed kotami, które żyją w pobliskich blokach. No a ta najniższa warstwa roślin w postaci bylin czy traw też jest ważna dla zapylaczy, więc jakby tego też uczymy na zajęciach, żeby nie pozostawiać takich pustych trawników, pustych przestrzeni, tylko jak już kształtujemy tą zieleń, żeby ona była tak samo piętrowa, jak to wygląda w naturze, jak to wygląda w lesie.
1: A biorąc pod uwagę fakt, że osiedla blokowisk powstają jedno po drugim, to trzeba generalnie chyba mieć to na uwadze, żeby tym zwierzętom ułatwić życie.
0: Tak, więc tak jak powiedziałam, nawet jakieś takie małe zabiegi w postaci, czy to podniesienia ogrodzenia o te 10-12 cm do góry, żeby nie przylegało do powierzchni terenu, albo robienie właśnie bramek, a więc takich otworów w ogrodzeniu, to już naprawdę jakby to jest bardzo mała rzecz, jaką możemy zrobić, a efekt będzie bardzo duży, ponieważ udrożnimy te korytarze, stworzymy możliwość migracji zwierząt w miastach.
1: Architektura krajobrazu przyjazna zwierzętom w mieście. Dziękuję bardzo za rozmowę.
0: Dziękuję bardzo.
2: Temat dbania o naturę był poruszony podczas jednego z kwietniowych seminariów w Akademii Bialskiej. Wojewoda Krzysztof Komorski niedawno wizytował w Białej Podlaskiej, aby podpisać umowy na dofinansowanie budowy dróg z przedstawicielami powiatów bialskiego, parczewskiego oraz radzyńskiego.
3: Zaczynamy wielką drogową ofensywę. Rządowe Fundusze Rozwoju Dróg Lokalnych na rok 2026 jest już rozstrzygnięty. Dzisiaj jesteśmy w Białej Podlaskiej po to, aby z pobliskimi powiatami, jednostkami samorządu terytorialnego podpisać umowę. Mamy 17 jednostek, 22 zadania, inwestycji do zrealizowania na 165 milionów złotych, z czego blisko 100 milionów złotych to kwota dofinansowania. To drogi gminne, powiatowe, to zatoki autobusowe, to ścieżki rowerowe, chodniki, to infrastruktura poprawiająca bezpieczeństwo, to bardzo ważne narzędzie, tak chętnie wykorzystywane przez wszystkich naszych samorządowców do rewitalizacji tej infrastruktury, która przekłada się na bezpośrednio na jakość życia naszych mieszkańców, rodziców, dzieci, które dochodzą do szkół, do domów kultury, zwiększają dostępność do usług publicznych. Bardzo nam zależy na tym, aby te środki były pożytkowane jak najefektywniej. Z zeszłego roku nasze doświadczenia są bardzo dobre, dlatego że udało się zrealizować wszystkie zadania, które zostały zgłoszone przez samorządowców, wszystkie 116 projektów. Udało się to również dzięki temu, że wygenerowane zostały blisko 30-35% oszczędności, za co również trzeba dziękować samorządowcom za sprawnie przeprowadzone procedury przetargowe. Skoro jesteśmy w takim gronie, ja również chciałem bardzo serdecznie podziękować wszystkim przybyłym samorządowcom za wzorową współpracę i bardzo dobrą kooperację przy wdrażaniu programu o ochronę ludności i obronę ojczyzny. Mamy bardzo przyzwoite wykonanie. Jak na tak krótki czas, to świadczy również o waszym wysokim zaangażowaniu, o sprawności waszych służb i przeprowadzaniu tych wszystkich procedur. Wiemy, że nie mieliśmy dużo czasu na zrealizowanie tych wszystkich formalności, ale udało się to zrobić. Mamy nadzieję, że również w ramach Funduszu Rozwoju Dróg i formalności uda się jak najszybciej przeprowadzić, a z drugiej strony wygenerować oszczędności, które pomogą nam zrealizować dodatkowe projekty. Dzisiaj zaczynamy w Białej. Mamy w tym roku do dyspozycji więcej pieniędzy i to, co warto pokazać i o czym mówić, to jesteśmy naprawdę wygranymi, można powiedzieć, tej puli, dlatego że w tym budżecie, który został podpisany i rozstrzygnięciu konkursowym, pan premier Donald Tusk 16 lutego podpisał ostateczną listę, która również różniła się od tej pierwotnie zakładanej, dlatego że my mieliśmy jako województwo zarezerwowanych 257 milionów złotych, a ostatecznie dostaniemy 277 milionów złotych, co jest drugim wynikiem po województwie mazowieckim. Jesteśmy drugim województwem w Polsce z największym budżetem na drogi, więc to tylko świadczy o tym, co ja również zawsze podkreślam za naszymi ministrami i panem premierem, że nie tylko Polska metropolitalna, nie tylko Polska dużych miast, ale mniejszych miejscowości, powiatów, gminnych. To są miejsca, gdzie również chcemy bezpośrednio wspierać, współpracować po to, żeby podnosić jakość życia nie tylko w dużych miastach wojewódzkich, stołecznych, ale w małych miejscowościach, tak aby w myśl zrównoważonego rozwoju ta zasada była wprowadzana w sensie praktycznym, a nie tylko o tym mówić. Budżet jest większy. Budżet za każdym razem jest zatwierdzany tak, jak, że tak powiem, to ogólnopolskie warunki pozwalają. Natomiast ja mogę z całą pewnością powiedzieć na podstawie naszych doświadczeń, że jest to najchętniej wykorzystywane narzędzie, zawsze cieszące się bardzo dużym zainteresowaniem. Czy większym? Nie wiem, bo już większego chyba nie może być. Zawsze każda jednostka te dwa projekty stara się składać. Wszyscy nauczyli się z tego korzystać. Nasz Wydział Infrastruktury zawsze jest z panem dyrektorem z Dunem na czele do dyspozycji i nasi urzędnicy, nawet jeżeli samorządowcy spotykają się z jakimiś formalnymi problemami, jesteśmy do dyspozycji po to, żeby pomóc przygotować te wnioski, żeby były przygotowane, ale one są na bardzo dobrym poziomie. To, że ktoś jest na liście rezerwowej, a nie na liście głównej, to wcale nie znaczy, że jakiś strasznie zły wniosek złożył. Po prostu to zainteresowanie jest bardzo duże i konkurencja jest bardzo wysoka, w związku z czym zawsze ktoś to napisze lepiej, ktoś gorzej. Kryteria są bardzo czytelne, przejrzyste. Chodzi o zagęszczenie sieci komunikacyjnej, o zwiększanie bezpieczeństwa, zwiększanie dostępności do usług publicznych, więc te aspekty, na które na pewno warto zwrócić uwagę, to, a ja mogę tylko posłowi Krzysztofowi Grabczukowi podziękować jako przedstawicielowi dzisiaj parlamentarzystów za to, że wywalczyli ten budżet tak wysoki, dlatego że w całej Polsce on był troszkę korygowany i zazwyczaj niestety w tą stronę niższą, a województwo lubelskie jest przykładem tego województwa, gdzie posłowie przypilnowali tego i z ministrem finansów, ministrem Domańskim osiągnęli kompromis, gdzie udało się wywalczyć nam ten większy budżet, więc myślę, że to jest bardzo ważne, dlatego że często w jakimś takim dyskursie politycznym te argumenty są wykorzystywane, że my jako województwo lubelskie gdzieś jesteśmy dyskryminowani czy niedoceniani. Nie, nieprawda, dlatego że widać to i zarówno jeśli chodzi o budżet na Tarczę Wschód, na obronę cywilną, jak i na fundusz drogowy, o żłobkach, o dostępności do opieki nad dziećmi do lat 3. Również to widać, my już te białe plamy załataliśmy na poziomie ponad 60%. Mniej tych białych plam, czyli miejsc bez dostępności do opieki żłobkowej. Nasi samorządowcy są naprawdę bardzo zaangażowani, aktywni, kompetentni, doświadczeni, w związku z czym jeszcze raz bardzo serdecznie im za to zainteresowanie i bieżącą współpracę dziękuję. To, o co chciałem również zaapelować, wiecie państwo, że na początku tygodnia mieliśmy bardzo ciężki czas w związku z tą sytuacją meteorologiczną i anomaliami pogodowymi, które niestety inaugurują ten sezon taki wichurowo, przymrozkowo, gradowy. Pamiętajmy o tym, że nasze lokalne ojczyzny są nas niestety na takie różnego rodzaju zwroty akcji. Muszą być przygotowane, abyście byli w kontakcie, śledzili komunikaty pogodowe, dlatego że wy tymi szefami obrony cywilnej jesteście. W ostatnim czasie sprzęt zakupiony z tego programu już zaczął pracować. Mieliśmy 570 interwencji, mieliśmy uszkodzone dachy, mieliśmy zerwane dachy, mieliśmy wiatrołomy. Nasza straż pożarna, nasze służby, również służby serwisowe PGE pracowały na najwyższych obrotach i z tą czasową przerwą w dostępności do energii elektrycznej udało się uporać. Na początku dnia, we wczesnych godzinach porannych, ten problem dotknął prawie 20 tysięcy odbiorców. W kilka godzin nasze służby dokonały rzeczy wręcz nieprawdopodobnych. Udało się to wszystko zneutralizować. Dzisiaj to już jest nawet i po pracach porządkowych, ale ważne, żebyśmy sobie zdawali sprawę z tego, w jakiej sytuacji się znajdujemy, żebyśmy nie reagowali po, tylko żebyśmy wyprzedzali, że tak powiem, ten bieg wypadków, który jest możliwy do wydarzenia się, żebyśmy wiedzieli, że ten czas między marcem, kwietniem, nawet do czerwca, zawsze mogą być sytuacje meteorologiczne, mogą się powtarzać. Na gradobicia jeszcze troszkę za wcześnie, bo to wymaga wysokich różnic temperatur i ciśnienia, ale trzeba być na to gotowym, w kontakcie ze swoimi mieszkańcami. Chodzi o zabezpieczenie mienia, zabezpieczenie nieruchomości, zabezpieczenie zwierząt i swoich najbliższych, a co najważniejsze, zdrowie i życie ludzkie.
2: Materiał przygotował Arek Michlewicz. Magazyn lokalny. Zaprasza Agata Bogucka. Z Białej Podlaskiej bezpośrednim pociągiem na Mazury albo Podkarpacie to pomysł polityków PSL, którzy wniosek z takowym projektem skierowali do Ministerstwa Infrastruktury. W Białej Podlaskiej odbyła się konferencja w tej sprawie, którą otwierał europoseł Krzysztof Hetman.
4: Zaprosiliśmy Państwa dzisiaj na konferencję prasową w sprawie wschodniej magistrali kolejowej. To jest niezwykle ważny projekt kolejowy dla całej Polski Wschodniej, szczególnie dla województwa lubelskiego. Pomysł na tą wschodnią magistralę kolejową pojawił się, tu z pewnością jeszcze pan prezes powie na ten temat, pojawił się parę lat temu. Uznaliśmy wszyscy tutaj samorządowcy, parlamentarzyści, że jest to doskonały pomysł i fantastyczny projekt, który z jednej strony podniesie konkurencyjność Polski Wschodniej, także wpłynie na zwiększony komfort życia, ale także będzie impulsem do rozwoju gospodarczego tej części kraju, szczególnie województwa lubelskiego. Chciałbym zwrócić uwagę także, że o tej magistrali, wschodniej magistrali kolejowej już wielokrotnie mówił pan radny, były marszałek województwa lubelskiego, pan Sławomir Sosnowski, który tą sprawę podnosił już od kilku lat. Dzisiaj mamy sytuację taką, w której państwo polskie, nasz rząd, rząd naszej koalicji niezwykle inwestuje w rozwój transportu kolejowego w Polsce. Pan minister Dariusz Klimczak robi fantastyczne projekty. Dlatego chcielibyśmy to okno pogodowe dla transportu kolejowego także wykorzystać dla Polski Wschodniej, tutaj dla województwa lubelskiego. Dlatego proszę Państwa, że tak jak podaje chociażby Urząd Transportu Kolejowego, średnio mieszkaniec województwa lubelskiego, podkarpackiego czy podlaskiego rocznie korzysta z transportu kolejowego 3 razy. Dla porównania, mieszkaniec województwa pomorskiego z transportu kolejowego rocznie korzysta 24 razy. To jest, proszę Państwa, najlepszy przykład obrazujący problem, który mamy tutaj w Polsce Wschodniej. I on wynika przede wszystkim z zaszłości historycznych, przede wszystkim z tego, że był to zabór rosyjski. Tutaj nie budowano takiej sieci kolejowej jak w innych częściach Polski. I dzisiaj, w sytuacji, w której mamy do dyspozycji między innymi środki europejskie, chcielibyśmy te zapóźnienia zniwelować. Chciałbym zwrócić uwagę, że jesteśmy w szczególnym momencie, ponieważ w tej chwili także w Polsce, ale w całej Unii Europejskiej planujemy nowy budżet po roku 2027, w którym będą zapisane środki finansowe niezwykle duże na rozwój transportu kolejowego. Będą one w programach Łączące Europę, będą to programy krajowe, będą to programy regionalne. Dzisiaj, jak wiecie Państwo, bardzo mocno stawia się na transport kolejowy. Także proszę pamiętać o tym, że udało nam się przekonać Komisję Europejską i naszych partnerów w Unii Europejskiej. To jest także sukces naszego rządu i powstał Pakt dla Regionów Wschodnich. To jest taki pakt dla wszystkich regionów graniczących z Rosją, Białorusią oraz Ukrainą. Dzięki temu paktowi mają pojawić się dodatkowe środki dla tych regionów, patrząc od Finlandii aż po Rumunię. Także jeśli chodzi o Polskę Wschodnią, te regiony przygraniczne, tak jak Warmia, Mazury, Podlaskie, województwo lubelskie czy też podkarpackie. I z pewnością będą to środki finansowe na to, aby zwiększać konkurencyjność tych regionów, aby, proszę Państwa, także zwiększać bezpieczeństwo, bo nie mamy najmniejszych wątpliwości, że ten projekt także będzie wpływał na bezpieczeństwo tego regionu. Te pieniądze będą przede wszystkim skierowane na to, aby były nowym impulsem dla rozwoju gospodarczego dla tych regionów i wreszcie podnosić komfort życia mieszkańców. Bo jak słusznie zauważył w swojej wypowiedzi już chyba 2 lata temu pan marszałek Sosnowski, dzięki tej nowej nowemu, wykorzystując te odcinki, które mamy, a także budując nowy odcinek kolejowy, może to zostawię naszemu ekspertowi, panu prezesowi, mamy to na tych planszach wskazane, budując nowy odcinek, skrócimy czas przejazdu o połowę pomiędzy miastami wojewódzkimi w Polsce Wschodniej, między Białymstokiem, Lublinem, między Lublinem a Rzeszowem, ale także, co bardzo istotne, dlatego jesteśmy tutaj dzisiaj w Białej Podlaskiej. To jest jedno chyba już z niewielu miast, a może jedyne w Polsce, byłe miasto wojewódzkie, które nie ma połączenia, takiego bezpośredniego, szybkiego, bezpośredniego połączenia kolejowego z miastem wojewódzkim, którym jest Lublin. Uważamy, że ta inwestycja także będzie miała ogromny impuls rozwojowy dla takich terenów, jak chociażby powiat parczewski, jak sama miejscowość Parczew. Jest ze mną, są ze mną i pan starosta, członek zarządu, jest przewodniczący Rady Powiatu, pan Janusz Zieliński. Oni od dłuższego czasu zabiegają, proszę państwa, o to, aby zmodernizować, zrewitalizować dworzec kolejowy w Parczewie. Były składane odpowiednie wnioski. Niestety zbyt mała liczba pasażerów dzisiaj, którzy korzystają dzisiaj z tej infrastruktury dworcowej, no niestety powoduje, że nie ma w tej chwili takiego uzasadnienia, aby ten dworzec kolejowy modernizować. Tego typu projekt, możliwość połączenia tą ścieżką nową daje także możliwość takim miastom średniej wielkości, mniejszym miejscowościom, między innymi Parczewowi, ale także będzie to świetne dla Białej Podlaskiej i wielu innych miejscowości, tak naprawdę na nowe życie. I na tym polega idea tego całego projektu, aby tutaj w Polsce Wschodniej, na terenie województwa lubelskiego realizować takie projekty, które będą wpływały na zwiększony rozwój gospodarczy, będą tym nowym impulsem rozwojowym, będą podnosić jakość życia mieszkańców, a także będą projektami, które będą wpływały na bezpieczeństwo. I mówimy tutaj o projekcie, co do którego mamy pewność, że mogą być one taki projekt może być sfinansowany ze środków europejskich, czyli mamy źródła finansowania. Dlatego wszyscy, jak tu stoimy, podpiszemy się pod pismem z prośbą do pana ministra Dariusza Klimczaka, ministra infrastruktury, o to, aby ten projekt, magistralę wschodnią, magistralę kolejową, włączyć w kolejnych latach do całej rzeszy projektów rozwoju transportu kolejowego w Polsce. To gwoli prowadzenia, które pewnie krótkie nie było, ale chciałem nakreślić tą sytuację, dlaczego się tu dzisiaj spotkaliśmy i o co będziemy tu, jak wszyscy stoimy, walczyć. I poproszę w tej chwili pana prezesa Kowalczyka o to, aby powiedział więcej na temat projektu. Jest uznanym ekspertem od kilkudziesięciu lat, mogę tak powiedzieć, jeśli chodzi o transport kolejowy, wykorzystywany, tak, jego wiedza, kompetencje, doświadczenie były na przestrzeni kilkudziesięciu lat wykorzystywane, jeśli chodzi o rozwój transportu kolejowego. I mogę powiedzieć, że jest trochę ojcem tego pomysłu, dlatego chciałbym mu teraz oddać głos.
5: Józef Kowalczyk, prezes Stowarzyszenia Ekspertów i Menedżerów Transportu Szynowego.
6: Zacznę może od tego, że zapewne Państwo wszyscy w Polsce wiemy, że w ostatnich latach na infrastrukturę, w szczególności na infrastrukturę kolejową, idą duże nakłady. No, najbardziej znany projekt to jest projekt kolei dużych prędkości, ale i tak jak marszałek wspomniał, mogłyby się w tym całym planie przedsięwzięć kolejowych zmieścić inne projekty, w tym ten projekt, o którym za chwilę szerzej powiem. Moment jest ważny, moment jest bardzo dobry, także tutaj podziękowania dla obydwu marszałków, do pana marszałka Hetmana i Sosnowskiego, że podjęli tą inicjatywę. Dlaczego moment jest ważny? Bo trwają prace, końcowe prace nad systemem zintegrowanej sieci kolejowej, który będzie w ciągu najbliższych kilku miesięcy ostatecznie zatwierdzony. Jest wiele wariantów na ten moment. W związku z tym ważne, żeby ten czas wykorzystać i żeby ten projekt się w tej planie zintegrowanej sieci kolejowej znalazł, bo ten przyjęty przez Radę Ministrów plan sieci kolejowej będzie podstawą do alokacji nakładów zarówno do roku 2030, ale i po 2030, co najmniej do roku 2035. Po prostu takie są założenia. I teraz tak, przechodzę do projektu. Idea, do której przyłożyłem rękę, przyznaję się, dlatego, że jestem z ziemi lubelskiej, konkretnie z ziemi radzyńskiej, w związku z tym te sprawy nie są mi obce, no i leżą na sercu, z tymi stronami utrzymuję rodzinny mi kontakt. Idea zasadza się w gruncie rzeczy na prostym założeniu, żeby możliwie najprostszymi szlakami kolejowymi połączyć dawne miasta wojewódzkie Polski Wschodniej, poczynając tak jak na tej planszy jest od Białegostoku przez Białą, Lublin i Rzeszów. To jest taki pożądany przebieg. Żeby to wykonać, nie ma potrzeby w planie, o którym tutaj opowiadam, budowania zupełnie nowych szlaków kolejowych, tylko chodziłoby o wykorzystanie dotychczasowych linii kolejowych z ich zmodernizowaniem, zwiększeniem parametrów i dobudowanie w niektórych miejscach, w niektórych rejonach odcinków brakujących, żeby, że tak powiem, zmierzać do takiego wyprostowania całego przebiegu tej magistrali kolejowej. Ta wschodnia magistrala kolejowa, licząc od Białegostoku przez Białą, Lublin i Rzeszów, w zależności od przebiegu ostatecznego to jest jakieś 350-400 km. Na tej planszy, jak widać, według dzisiejszego stanu istnieje szereg linii kolejowych, poczynając tak po kolei króciutko wymienię. Od Białegostoku linia 32, która, ale może jeszcze jedno zdanie wtrącę. Pojęcie magistrala, no wschodnia, wiadomo, że chodzi o terytorium wschodnie. Pojęcie magistrali oznaczałoby, że powinna być linia dwutorowa i zelektryfikowana z prędkościami rozkładowymi 160 km na godzinę. Taki jest cel i takie jest założenie, czyli prostujemy szlak, dobudowujemy odcinki i zmierzamy do generalnie znacznej poprawy parametrów eksploatacyjnych, co w dzisiejszych czasach jest kluczową sprawą, żeby pozyskać potoki pasażerów i skonkurować przejazdy samochodowe. Tego dowodzą ostatnie statystyki, jeśli chodzi o wzrost przejazdów kolejowych pasażerskich, gdzie od dwóch, trzech lat mamy, notujemy kilkunastoprocentowe w skali kraju roczne przyrosty, tylko dlatego, że wcześniej te linie były zmodernizowane, podniesione prędkości eksploatacyjne i dodano do tego bardzo nowoczesny tabor po prostu. W związku z tym takim samym założeniem i tu należy się kierować, czyli zaczynamy od modernizacji i rozbudowy szlaków. I tak jak tu na tej planszy przedstawiliśmy, na tej linii od Białegostoku poczynając numer 32 byłaby konieczna budowa drugiego toru i elektryfikacja. Zastrzegę się, że te wszystkie linie, które wchodzą w skład tej przyszłej magistrali kolejowej, one są na dzień dzisiejszy zrewitalizowane po prostu. Jest sporo tam nakładów poniesiono. To nie jest tak, że zupełnie o nich zapomniano. Nawet tutaj, jak patrzymy na dworcu, to też, że tak powiem, tych nakładów było, nie? Sporo. Ale to, o czym rozmawiamy, to nie jest prosta, nie jest kontynuacja prostej rewitalizacji, tylko przejście do fazy modernizacyjno-rozwojowej, nazwijmy tak to powiem, czyli wejście na inny poziom rozumowania inwestycyjnego. Czyli tam drugi tor i elektryfikacja. Potem, zanim dojedziemy do linii, tu jest linia 31 kawałeczek, to jest podobny problem, a dalej mamy istniejącą linię 30 od Łukowa do Lublina, a dalej, żeby dojechać do Rzeszowa, jest linia 68, powiedzmy tak najogólniej rzecz biorąc. I teraz, nawiązując do tego, co powiedziałem, żeby uzyskać taki pożądany przebieg, kluczową sprawą jest wybudowanie odcinka, ładne słowo, odcinek, to jest 100 km można powiedzieć, brakujących 100 km linii kolejowej, zaczynając z linii numer 30, tu miejscowość Milanów, do miejscowości Fronołów na linii numer 31 w województwie podlaskim po prostu. Wtedy uzyskamy ten efekt, o którym tam mówi, i wtedy uzyskamy te efekty w przyszłości eksploatacyjnej, o którym pan marszałek Hetman wspomniał po prostu. To jest kluczowa sprawa. To jest najbardziej złożone zagadnienie inwestycyjne, bo w tym przypadku nie mamy linii, nie mamy toru, nie mamy nasypu. Trzeba dokonać wykupu gruntu, wytrasowania ostatecznego tej linii i przejść do fazy inwestycyjnej. Podobny problem jest tutaj zamarkowany na linii numer 68, żeby taki tam efekt uzyskać wyprostowania. Tu są poligony wojskowe, to się nie da tego bardziej, że tak powiem, wyprostować, ale miejscowość konkretnie od Łętowni do Rzeszowa, bo dzisiaj jeździmy aż tutaj i dopiero zakręcamy do Rzeszowa po prostu. Nie, więc ten odcinek, ja go tutaj nie narysowałem na czerwono jako priorytet, bo priorytetem jest największym, najwięcej trudności po prostu i nakładów tutaj. Ta brakująca linia numer 631, taki numer został nadany wstępnie, powiedzmy, dla tej linii. W warunkach dzisiejszych realizacji inwestycji kolejowych trzeba powiedzieć, że przeciętnie kilometr budowy linii kolejowej zelektryfikowanej waha się od 40 milionów przy jednotorowej do 60 milionów przy linii dwutorowej. To jest ten rząd nakładów, powiedzmy. Więc jak mówimy o 100 kilometrach, no to łatwo policzyć, jeśli jednotorowa 4 miliardy, jeśli dwutorowa 6 miliardów złotych. W przypadku pozostałych linii, gdzie istnieją tory, jeden tor powiedzmy, ale na przykład jak na linii numer 30, którą znam doskonale, bo stamtąd po prostu pochodzę, jest również nasyp, nie, na którym można spokojnie drugi tor położyć. Zresztą notabene, jak ta linia była pod koniec XIX wieku zbudowana, były dwa tory na tej linii po prostu, tylko w czasie I wojny światowej Niemcy rozebrali, jak szli dalej na wschód. W związku z tym kluczowa sprawa jest tak, w mojej ocenie. Musi być inicjatywa lokalnych społeczności, samorządu, i dzisiejsze spotkanie i ta inicjatywa panów marszałków jest bezcenną rzeczą, bo takich wnioskodawców po prostu w innych lokalizacjach kraju o inwestycje o podobnym charakterze jest sporo po prostu. W związku z tym trzeba za tym chodzić. I biorąc pod uwagę fakt, że inwestycje infrastrukturalne, w szczególności kolejowe, są bardziej złożone, nawet jeśli od początku je budujemy, niż drogowe, to cykle realizacji są znacznie dłuższe. To one sięgają do 10 lat, tak trzeba sobie powiedzieć, powiedzmy, jeśli startujemy od zera, w takim sensie, że trzeba wykupić grunty, przeprowadzić proces wywłaszczeń, zrobić studia wykonalności środowiskowe, wszystkie analizy po prostu i tak dalej, projektowanie i tak dalej. Nie? To można skrócić przy dobrym procedowaniu, przy dobrej zgodzie po prostu do 5-7 lat powiedzmy. Na szybsze, na dalsze skracanie raczej nie ma co czekać. W związku z tym na tym etapie, w dzisiejszym dniu, nazwijmy to w dzisiejszym czasie, najważniejszą rzeczą jest, żeby ten projekt zaistniał w zintegrowanej sieci kolejowej po prostu, żeby nie umknął z pola widzenia po prostu. Będzie to czas na dopracowanie. Ja, prowadząc to Stowarzyszenie Ekspertów Menadżerów Transportu Szynowego, mamy sporo informacji i wiedzy i jesteśmy też gotowi wesprzeć argumentami merytorycznymi po prostu taki wniosek, który będzie ze strony lokalnych samorządów skierowany.
5: Mówi Sławomir Sosnowski, radny Sejmiku Województwa Lubelskiego.
7: Dokładnie pamiętam te 2 lata temu, kilka metrów dalej na tym peronie, co powiedziałem. Dzisiaj przypomniałem to na swoim Facebooku i chcę państwu powiedzieć, że ja już wtedy byłem bardzo mocno przekonany do słuszności tego przedsięwzięcia. Biała Podlaska, region Białej Podlaskiej, jest dobrze skomunikowany wschód-zachód. Zarówno jeżeli chodzi o kolej, gdzie widzimy ten dworzec i modernizację tej linii, która się odbyła, jak również i autostrady. Natomiast jeżeli chodzi o budowanie spójności terytorialnej naszego województwa z miastami subregionalnymi, no to połączenie ma wiele do życzenia, jest wiele narzekań, jest wiele niedogodności, dzisiaj szczególnie, musimy być bardzo cierpliwi, zanim dziewiętnastka zbuduje się do końca, ale myślę, że pan wojewoda też trzyma rękę na pulsie i upora się z tym bardzo szybko, tak jak i z innymi odcinkami. Natomiast ta zintegrowana sieć kolejowa bez wschodniej magistrali kolejowej byłaby niepełna. Widzicie to państwo na tej planszy. Widzę to ja i na planszy w swojej wyobraźni. Jako marszałek województwa pierwszy zainwestowałem w linię numer 30. To samorząd województwa zainwestował w modernizację linii numer 30 wtedy, kiedy nadarzyła się do tego sposobność i okazja. Wtedy, kiedy Unia Europejska zaproponowała niskoemisyjny transport, pieniądze na ten niskoemisyjny transport, była okazja i dzisiaj o tych przyszłościowych okazjach mówił kolega poseł Krzysztof Hetman. Bylibyśmy naprawdę wielkimi nieudacznikami, gdybyśmy nie skorzystali z tych pieniędzy, które do nas będą szły. Dlatego, drodzy państwo, koledzy samorządowcy, bez względu na to, z jakiego samorządu jesteście, czy to powiatu na czele tutaj z dwoma starostami, czy z gmin, przewodniczący Rady Powiatu również, to przedsięwzięcie jest również w waszych rękach. Ja jako radny Sejmiku Województwa na pewno postaram się tutaj wspólnie z Andrzejem Romańczukiem, swoimi kolegami, byśmy również w tej sprawie wyraźne, merytoryczne, przekonywujące stanowisko podjęli, zaproponowali podjęcie tego stanowiska sejmikowi. Natomiast oby jak najczęściej takie szumy przejeżdżały przez ten dworzec. Natomiast, drodzy państwo, oczekuję również i upraszam wszystkich samorządowców, gmin, powiatów, które są tym zainteresowane, a myślę, że są i to jest ich bardzo wiele, o podejmowanie takich stanowisk. Ja bardzo chętnie również mogę służyć swoją radą i wiedzą na ten temat taką, na jakim poziomie ją posiadam. Natomiast panu Markowi Kowalczykowi dziękuję bardzo serdecznie, bo od wielu lat też już z tym tematem się borykamy i mam nadzieję, że dzisiaj jest taka fala, jest taka możliwość i skorzystajmy z tej możliwości. O to bardzo was serdecznie proszę, o działanie. Działajmy.
5: Józef Kowalczyk, prezes Stowarzyszenia Ekspertów i Menedżerów Transportu Szynowego.
6: Proszę państwa, zawsze jest przy takich inwestycjach większych pytanie o potencjał rynku, no bo takie są czasy i na to trzeba mieć odpowiedź po prostu, nie? Ten potencjał rynku zasadza się, jeśli chodzi o przewozy pasażerskie, w tych czterech dużych miastach, powiedzmy. To jest w sumie prawie 1 000 000 mieszkańców. Po drugie, razem z miastami powiatowymi po drodze, do tego to będzie 1 300 000 gdzieś, tak szacujemy w związku z tym. I biorąc pod uwagę to, co marszałek Hetman powiedział, że ilość podróżujących i ilość podróży
8: na dzień dzisiejszy
6: jest niewielka, to potencjał możliwości wzrostu ilości przewozów jest ogromny po prostu. W związku z tym to się da ekonomicznie uzasadnić. Nie? Jeśli chodzi natomiast o przewozy towarowe, to jesteśmy w Białej Podlaskiej. Ja znam doskonale Małoszewicze, bo przez 5 lat byłem prezesem PKP Cargo. Nie? No, wtedy więcej dużo woziliśmy. Obecnie, bo nie było takiej sytuacji nadzwyczajnej związanej z wojną. Ale stąd, nie? Czyli niedaleko stąd, z granicy, towary nie jadą na południe pociągami, bo nie ma jak. Tu przyjeżdżają pociągami ze wschodu ładunki i w większości są wywożone ciężarówkami. W interesie użytkowników dróg po prostu jest to, żeby odciążyć drogi i przerzucić ładunki na tą linię, jeśli ona by powstała.
8: Dziękuję panie prezesie.
5: Mówi Andrzej Maj, wicewojewoda lubelski.
9: Szanowni państwo, ja już krótko, bo ten temat w ogóle tlił się już od jakiegoś czasu. No dzisiaj on zapłonął. Mam nadzieję, że będziemy szybko procedować i ministerstwo wprowadzi tą inwestycję do programu, który jest niezbędny, żeby ruszyć do przodu. Ja się zobowiązuję ze swojej strony, że zainteresuję też wojewodów. Zrobię takie spotkanie z wojewodami Podkarpacia i Podlasia, żebyśmy mogli mogli wspólnie też jeszcze wzmocnić ten przekaz, jeżeli chodzi o Ministerstwo Infrastruktury, także bierzemy się do pracy. To dobry dzień dzisiaj dla tego regionu. Powiem tylko tyle, że dzisiaj wydaliśmy też ostatni odcinek S19, także wszystkie odcinki dzisiaj są już na województwie lubelskim, jak gdyby w procesie inwestycyjnym, takim fizycznym. Także dokumentacyjnie jest temat skończony, także to kolejna dobra inwestycja też dla waszego regionu. Dziękuję bardzo.
5: Mówi Mariusz Filipiuk, starosta bialski.
10: Szanowni Państwo, na temat samego projektu już było bardzo dużo powiedziano, bo zarówno pan ekspert Kowalczyk, jak również panowie Hetman i Sosnowski mówili. Ja chciałem z tego miejsca przede wszystkim bardzo serdecznie podziękować tym wszystkim, którzy jakby tę inicjatywę podjęli, bo ten proces już jakby od kilku lat się rozpoczął. Wierzę w ogromną skuteczność posła Krzysztofa Hetmana i wiem, że jeżeli on będzie tą sprawę pilotował, to zadanie się uda zrealizować. Także panowie, bardzo serdecznie dziękuję wam za waszą determinację, za wasze zaangażowanie. Wiem, że dzisiaj będziemy podpisywać oficjalne pismo do pana ministra Klimczaka. No i oczywiście tutaj jest pełna deklaracja ze strony samorządowców, zarówno kolegów z Parczewa, jak również nasz zespół powiatowy, że będziemy tutaj też bardzo mocno pana ministra wspierać i prosić, aby ta inwestycja się zrealizowała. I mam taką cichą nadzieję, że w niedługim czasie uda się odwiedzać kolegę Janusza w Parczewie, już jadąc pociągiem do Parczewa. Także jeszcze raz wszystkim osobom zaangażowanym bardzo serdecznie dziękuję.
5: Józef Kowalczyk, prezes Stowarzyszenia Ekspertów i Menedżerów Transportu Szynowego.
6: Teoretycznie są dwa scenariusze, można powiedzieć, podejścia do takiego przedsięwzięcia. Jeden, on tak de facto troszeczkę jest realizowany. Na przykładzie linii 30, powiem, jako jednej z istotnych, powiedzmy, wchodzących w skład tej przyszłej magistrali, gdzie zrewitalizowano tą linię i jest zadanie wpisane w planie elektryfikacja tej linii, nie? Więc to jest taka metoda, krok po kroku robimy po prostu, nie? To samo jest na górze w linii 31. Jest możliwe i osobiście uważam, że byłoby sensowne i celowe podejście takie kompleksowe po prostu, czyli wpisujemy całe zadanie do realizacji, całe zadanie rozumiane jako linia dwutorowa, zelektryfikowana, z prędkościami takie, jak wspomniałem, bo te 160 na dzień dzisiejszy to staje się wymogiem wręcz koniecznym, dlatego że wszystkie pojazdy nowe kupowane do przewozów pasażerskich mają 200 km na godzinę. Dlatego czy to są produkowane przez polskie zakłady, czy importowane. I te łuki tych linii, które są historyczne, one wytrzymują to. Da radę po prostu je tak eksploatować, nie, do tego. Ale dzisiaj jest przedwcześnie, żebyśmy tutaj określali jakieś kwoty.
5: Mówi Krzysztof Hetman, europoseł.
4: Dla nas kluczowy odcinek jest ten, proszę Państwa, od Fronołowa przez Białą do Milanowa, przez Parczew do Lublina, bo ten odcinek trzeba na nowo wybudować i to jest kluczowy odcinek dla tej całej wschodniej magistrali kolejowej i jeśli mówimy o tym samym projekcie, to w pierwszej kolejności byśmy zwracali uwagę na to, że w pierwszym zadaniu trzeba byłoby zrealizować ten nowy odcinek. To jest najważniejsza inwestycja. Oczywiście mówimy o tym, jesteśmy absolutnie realistami i mówimy, tak jak i pan prezes zwrócił na to uwagę, mówimy o, proszę państwa, o całym przebiegu tej magistrali kolejowej, ale oczywiście jeśli dojdzie do skutku, mamy taką nadzieję, będziemy o to zabiegać i będziemy o to bardzo mocno się starać. Będzie oczywiście realizowana odcinkami, ale tak jak powiedziałem, kluczowy jest odcinek ten, który otwiera nam całkowicie nowe możliwości, jeśli chodzi o komunikację transportem kolejowym tutaj na tym kierunku północ-południe. I jest on tak naprawdę, powiem Państwu tak, ten Pakt Regionów Wschodnich, który został w Brukseli stworzony, on został stworzony ze względu na sytuację, trudną sytuację, w której znalazły się te regiony przyfrontowe. Tak jak się to dzisiaj mówi, zaczynając tam od Finlandii, aż przez Rumunię, patrząc przez pryzmat naszej Polski Wschodniej i tych czterech regionów. Ale ja chciałbym Państwu powiedzieć, że oprócz tej trudnej sytuacji, w której się tutaj znaleźliśmy, ze względu na skutki wojny w Ukrainie, Ukrainie i tą nieuzasadnioną agresję Rosji, ci wszyscy ludzie, którzy stoją wokół mnie, oni są wyrazicielami ambicji tej Polski lokalnej, Polski wschodniej, tutaj w województwie lubelskim, tej powiatu bielskiego, powiatu parczewskiego, którzy po prostu mają swoje plany. Mają pomysł na to, jak rozwijać gospodarczo te regiony. Wiedzą, jak zatrzymać ludzi tutaj mieszkających. Mało tego, my mamy ambicje nie tylko zatrzymywać tych ludzi, bo często mówimy o tym, że no musimy coś zrobić, żeby ludzie stąd nie wyjeżdżali. Szanowni Państwo, my jak tu wszyscy stoimy, naszą ambicją jest to, żeby tu ludzie przyjeżdżali, żeby tu się osiedlali. Oczywiście to się stanie, jeśli ten komfort życia będzie na odpowiednim poziomie. Jeśli te regiony będą na tyle gospodarczo i infrastrukturalnie atrakcyjne dla nowych inwestycji, także realizowanych przez rodzimych przedsiębiorców, którzy mają takie plany. Do tego potrzebujemy ambitnej polityki, jeśli chodzi o budowę infrastruktury. Dzisiaj województwo lubelskie, tak jak powiedział pan wojewoda Andrzej Maj, jest wielkim placem, drogowym placem budowy. Ogromnym, wielkim, drogowym placem budowy. Jest realizowana droga ekspresowa 19. 12, 17, droga krajowa 74. Będziemy mieli doskonale i na wschód, i na północ, południe, zachód skomunikowane województwo, jeśli chodzi o transport drogowy. Teraz musimy zrobić bardzo ważny krok w kierunku transportu kolejowego, który tak naprawdę wszyscy zdajemy sobie sprawę jest przyszłością, ale przede wszystkim jest szansą na tą aktywność gospodarczą tutaj w tym obszarze.
2: Materiał przygotował Arek Michlewicz. SK2. Magazyn lokalny. Zaprasza Agata Bogucka. Do niedawna prodziekan do spraw kierunków medycznych w Bialskiej Akademii Wychowania Fizycznego w Białej Podlaskiej. Z funkcji zrezygnowała, pozostając nauczycielem akademickim i specjalistką od fizjoterapii człowieka. Niedawno poszerzyła swoje horyzonty wiedzy, dokształcając się w kierunku rehabilitacji zwierząt. A mowa o Bialczance Martynie Jarockiej.
11: Cześć, nazywam się Martyna Jarocka. Jestem fizjoterapeutą, zoofizjoterapeutą i też nauczycielem akademickim na Bialskim AWF-ie.
5: Nauczycielka akademicka i do tego fizjoterapeutka. Wcześniej ludzi, a teraz coś się odmieniło i jesteś rehabilitantką zwierząt.
11: Tak, zgadza się. Może nie tyle, że się odmieniło, ale tak troszkę się uzupełniło albo zmodyfikowało. Tak, od pewnego czasu zajmuję się również rehabilitacją zwierząt. Tych małych, ale też również tych dużych.
5: A te zwierzęta potrzebują rehabilitacji często?
11: Bardzo często. I tak jak pokazuje nasza praktyka gabinetowa, ale też wiele doniesień naukowych, bo jednak jako nauczyciel akademicki gdzieś tam też posiłkuje się cały czas tą częścią naukową, coraz więcej tych zwierząt potrzebuje takiej stałej rehabilitacji.
5: Tutaj zanim włączyłem nagrywanie, to już słyszałem, że niektórzy właściciele potrafią przekarmiać zwierzęta i obciążać te zwierzęce stawy.
11: Zgadza się. Jednym z podstawowych wyposażeń naszego gabinetu jest waga, na której ważymy naszych małych pacjentów, ponieważ ten problem przekarmiania, no co tu dużo mówić, nadwagi i otyłości, jest coraz częstszy, a to się bezpośrednio przekłada na problemy z aparatem ruchu.
5: No właśnie, i jakie problemy mają wtedy zwierzęta?
11: Mają zespoły przeciążeniowe, po pierwsze. Po drugie, szybszy rozwój choroby zwyrodnieniowej. To jest też to, co my jako ludzie z wiekiem, gdzieś tam ten problem u nas wynika. U naszych podopiecznych nadwaga i otyłość zdecydowanie przyspiesza ten problem i te zwierzęta dlatego też w dzisiejszych czasach częściej potrzebują rehabilitacji, bo są częściej przekarmiane jako no, chyba taki dowód miłości, prawda? Te smaczki są gdzieś tam ciągle przemycane, ale w efekcie końcowym no, zwierzę przez to jest bardziej poszkodowane.
5: Podejrzewam, że trafiły się już jakieś rekordy, jeżeli chodzi o wagę zwierzęcia.
11: Rekordy to ciężko tak powiedzieć, ponieważ każda masa właściwa ciała u każdego zwierzęcia jest atrakcji. No jeden przykład Yorka, bo Yorki są, czy mini Yorki są bardzo popularną rasą, taką domową, rozpieszczaną. I jeżeli taka masa właściwa powinna wynosić 3800, góra 4 kilo, a mamy takich pacjentów ważących 5 kilo z kawałeczkiem, to się wydaje tylko kilogram więcej.
5: Czy z Yorka robi się bulldog?
11: Na przykład. Tak. I ten kilogram więcej przy masie właściwie, to jest 1/3 masy właściwej więcej. To tak jak gdyby ktoś, kto waży 60 kg, założył plecak 30 kg więcej i chodził z nim cały czas. To naprawdę mogą zacząć boleć stawy.
5: Na czym w takim razie ta rehabilitacja zwierząt polega? Bo tutaj rozglądam się w koło i całe mnóstwo wszelakich urządzeń.
11: Zawsze zaczynamy naszą terapię od takiej wizyty diagnostycznej troszeczkę, ponieważ musimy pacjenta sobie zobaczyć, zbadać, zapoznać się też z jego dokumentacją medyczną, bo bardzo cenimy sobie współpracę z weterynarzami. Tak jak wcześniej wspomniałam, jestem też fizjoterapeutą ludzkim i od 25 lat współpracuję w takim duecie właśnie ortopeda, zoofizjoterapeuta, bo to jest dla mnie najbardziej takie holistyczne podejście tej fizjoterapii ortopedycznej. I tak samo tutaj, w momencie, kiedy mamy dobrą współpracę z weterynarzami, czy też wiemy, jakie są choroby współistniejące, pies jest przebadany radiologicznie, ma badania krwi, to też łatwiej nam postawić diagnozę taką z zakresu aparatu ruchu i dobrać odpowiedni proces rehabilitacji. Inaczej zajmujemy się pieskami młodymi, takimi rosnącymi, inaczej zwierzątkami w sile wieku, a też inaczej seniorami, które są też bardzo często obciążone chorobami nowotworowymi. Więc, bo tak się zdarza, więc staramy się zawsze indywidualnie dobrać taki program, od czego zaczynamy, tak jak powiedziałam wcześniej, od zważenia zwierzęcia. Więc nasza opieka to jest też wspomaganie żywieniowe, bo czasami trzeba odchudzić, prawda, to zwierzę. I dobieramy tutaj różne zabiegi i fizykoterapeutyczne, czyli mamy bieżnię wodną, taką pielę, które są tak bardzo, no, fajnie odbierane przez nasze zwierzęta.
5: Ja myślałam, że to jest basen do relaksu po pracy.
11: Oj, to tak, to po godzinach. Nie, to jest właśnie taki basenik z bieżnią dla zwierząt. Woda daje fantastyczne odciążenie, dlatego dla tych piesków właśnie otyłych czy z chorobą zwyrodnieniową to jest dobre rozwiązanie, bardzo bezpieczne. Mamy też laseroterapię, pole magnetyczne, no i mamy coś, czego w regionie nikt nie ma, to jest ten Indiba Animal Health, czyli taki bardzo głęboko działające urządzenie z prądami. I tutaj dodam, bo to jest, myślę, że ważne, bezpieczne też dla pacjentów onkologicznych. I to jest dla nas istotne przy pracy z takimi zwierzętkami starszymi. Co jeszcze robimy? No robimy masaż. Ta terapia manualna, masaż jest też bardzo wysoko ceniona i fajnie przez psy odbierana. I tak patrzę i jeszcze rozglądam się po tym gabinecie. Jeszcze mamy elektrostymulację do pracy mięśniowej, bo czasami po pewnych operacjach czy zabiegach musimy też za pomocą prądów te mięśnie pobudzić do pracy i staramy się kompleksowo w ten sposób pacjenta wyposażyć, ale też starając się nie przebodźcować, bo to wcale nie jest tak, że im więcej zabiegów, tym lepiej. Czas i rozsądek tu jest podstawową rzeczą.
5: A prowadzicie tak zwane statystyki, jeżeli chodzi o konkretne dolegliwości zwierząt?
11: Najwięcej mamy piesków z problemami kręgosłupowymi. To są psy albo po operacji kręgosłupa, albo po urazach tej dyskopatii. No i te pieski jednak z chorobą zwyrodnieniową, spowodowane albo otyłością, albo właśnie już tym wiekiem takim starczym. To, co jest też fajne w naszej pracy, w przypadku piesków tych starszych, że możemy poprzez edukację opiekuna tym pieskom pomóc. Edukacja, czyli podstawowa rzecz, jaka podłoga powinna być w domu. To jest tak prozaiczne, że czasami nam gdzieś to wypada z głowy, że w przypadku piesków starszych podłoga powinna być może no nie taka siermiężna jak u nas gumowa w gabinecie, ale pieski starsze nie powinny chodzić po śliskich powierzchniach. Powinny mieć gdzieś tam chodniczki rozłożone w miejscach ich głównej komunikacji pod kątem wchodzenia czy schodzenia po schodach, prawda? Więc takie podstawowe rzeczy edukacyjne, które też przekazujemy właścicielowi i my mamy taką pewność, że ten piesek jest też w domu fajnie zaopiekowany. I efekty naszej pracy tutaj uzyskane w gabinecie są podtrzymywane w domu, a dobro tego czworonoga jest najważniejsze przecież, żeby on się czuł jak najlepiej.
5: Nie masz takiego zboczenia zawodowego, że zobaczysz u kogoś otyłego pieska i zwracasz pani uwagę, że warto by było odchudzić go?
11: Staramy się nie zaczepiać na ulicy właścicieli, aczkolwiek jest coś takiego, że już zapala się lampka, kurczę, nawet patrz, gdyby ten piesek, nawet jeżeli on się jeszcze porusza dobrze, ale już patrząc na takiego otyłego pieska, ja już wiem, że za rok, dwa będzie duży problem, a wystarczyło po prostu zredukować troszeczkę żywienie, albo no nie dawać aż tylu smaczków. No to jest ten główny problem.
5: Jednak ta otyłość jest chorobą dobrobytu, niestety.
11: Tak, to też twoje pytanie wcześniejsze, dlaczego coraz więcej tych piesków wymaga tej rehabilitacji, bo kiedyś nie było dostępu też do takiego żywienia, do takich różnych karm, prawda, i do tych smaczków. I też nam się często, nam jako właśnie domu, my też sami mamy zwierzęta w domu, że jak on tak prosi przy tym stole, to ja mu tą skórkę dam, ja mu ten kawałeczek kiełbaski, niech on wie, że ja go kocham. Ale pies tak nie patrzy. On po prostu mówi, a coś ładnie pachnie, to ja to chcę. On tego nie rozpatruje w kategoriach kocha, nie kocha, tylko to jest apetyt, to jest instynkt.
5: Czyli tak naprawdę ile razy dziennie pies powinien jeść?
11: 2 razy dziennie. I 2 razy dziennie, i nie wiem, czy to zaskoczy słuchaczy, czy nie, pies nie musi mieć zróżnicowanej diety. On może jeść 2 razy dziennie to samo przez większość swoich lat. To nam, ludziom, się wydaje, że troszkę więcej białka tu, może więcej warzyw, może śniadanie inne, kolacja inna. Nie, nie. Pies, jak ma dobrze ułożoną dietę, gdzie jest to kombinacja warzyw, kasz, czy też i mięsa, może jeść dokładnie to samo przez całe swoje życie. Co uważam jest wygodne, bo nawet jak ktoś ma mniejsze zwierzę w domu, może gotować dokładnie codziennie to samo lub co kilka dni, zakręcając sobie dane porcje w słoiki, czy też mrożąc. Także kwestia czasami przeorganizowania sobie takiego domowego zaplecza i zmiany myślenia, że naprawdę pieski nie potrzebują dużego urozmaicania diety. To czasami my powodujemy, że te alergie gdzieś zaczynają występować, bo my dodajemy różne rzeczy, a gdyby ta monodieta była faktycznie przez kilka lat prowadzona, to sądzę, że byłoby to ze zdrowiem dla czworonoga.
5: A propos tych porcji, to jak mierzyć tę porcję dla psa? Najpierw go zważyć i zobaczyć, ile powinniśmy dawać tego jedzenia?
11: Tak, są pewne założenia, wytyczne stowarzyszeń żywieniowych czworonogów, które są co 2-3 lata aktualizowane, chyba z tego, co dobrze pamiętam, i adekwatnie do rasy, ale też do wieku danego psa. Wiadomo, że inna porcja powinna być u zwierzaka rosnącego, który rośnie w siłę, w masę mięśniową, a inna u tego geriatrycznego, który już troszeczkę ma inną aktywność. Także są wytyczne, mamy też takie miary obrazkowe, gdzie pieska możemy sobie zważyć, zmierzyć, możemy też patrząc na jego obwody w talii, bo pies powinien mieć talię. Ja wiem, że niektóre psy nie mają już talii, on powinien mieć tą talię, to wcięcie.
5: Ta talia czasami z głową już się równa.
11: Zgadza się, tak. Więc mamy takie pewne narzędzia, którymi możemy tego pieska zmierzyć, zważyć, ocenić wizualnie i na tej podstawie dobiera mu się właśnie podstawową porcję żywieniową.
5: Czy tutaj nie zdarza się tobie mylić rehabilitacji z człowiekiem, bo skoro i tych rehabilitujesz, to można się pomylić. Czy to tak samo się robi?
11: Wiesz co, wbrew pozorom wiele technik jest podobnych i chyba to była jedna z przyczyn, dlaczego się tym zainteresowałam, ponieważ ja jako posiadaczka konia swego czasu szukałam rehabilitacji dla mojej klaczy i gdy przyjechała zoofizjoterapeutka, ta właśnie końska, patrząc na to, co ona robi, się kurczę, ona robi dokładnie, no prawie dokładnie to samo, co ja robię na ludziach. I to się tak zaczęło, tak weszłam w tą tematykę zoofizjoterapii. Faktycznie wiele technik jest, tak wiem, implikowanych z ludzi na zwierzęta. To jest bardzo dobrym trendem i też takich pacjentów mamy coraz więcej, też pourazowych. Pytałeś o rodzaj tych pacjentów i dlaczego też ich jest coraz więcej potrzebujących rehabilitacji zwierząt. Wynika to też z tego, że coraz więcej się operuje. Kiedyś operacja czworonoga to był przypadek jeden na ileś tam, prawda? Natomiast w regionie mamy coraz więcej ośrodków weterynaryjnych, które oprócz diagnozy również wykonują operacje naprawcze, tak jak u nas na ludziach, na biodra, na kolana, na stawy skokowe. I te zwierzęta też potrzebują potem rehabilitacji. To tak jakby byśmy po operacji kolana siedli potem, usiedli za biurkiem i nie robili nic. No to chyba sporo osób wie, czym to by się skończyło. Dlatego też te zwierzątka po operacji też potrzebują, nawet na krótki czas, ale jednak tego wspomagania rehabilitacyjnego. No i urazówka. Chyba ta mnogość pacjentów po urazach też wynika z tego, że te zwierzęta w naszym życiu codziennym też uczestniczą w coraz bardziej skomplikowanych może formach też naszych aktywności. Towarzyszą nam w różnych wędrówkach, wydarzeniach i tych urazowych pacjentów też jest sporo. Tych właśnie, tak jak my mówimy, u ludzi skręconych kostek czy wybitych barków, podobne urazy mamy również u zwierząt.
5: Macie jakieś czasami zabawne sytuacje? Na przykład przychodzi pani i pyta, czy na NFZ jej zwierzątko wybrało
1: wyleczycie?
12: Jeszcze nie, ale wiemy, że są coraz częściej zwierzęta są ubezpieczane. Są firmy, które zajmują się ubezpieczaniem zwierząt. My takiej sytuacji jeszcze nie mieliśmy, ale wiemy, że są, bo mamy kontakt z innymi przychodniami, takimi jak nasza w Polsce. I czasami faktycznie niektóre firmy ubezpieczenia pokrywają koszty rehabilitacji zwierzęcia po operacji lub urazie. Więc ten trend gdzieś tam się rozwija. Więc to jest taka naprawdę, sądzę, przyszłościowa gałąź.
1: To może tutaj już pomysł podsunęliśmy na to, żeby powstał taki fundusz dla zwierząt.
12: Ja sądzę, że to jest dobre. Tym bardziej, że pamiętam jakiś czas temu, słuchając definicji rodziny, która zaczęła też się modyfikować w naszym języku polskim. Rodzina to też jest element międzygatunkowy już teraz, co pamiętam. Mnie wtedy jako słuchacza tej audycji zaskoczyło, ale faktycznie biorąc pod uwagę to, jak my kochamy nasze zwierzęta domowe, no to ma to sens. Faktycznie jest to międzygatunkowe, bo te czworonogi są z nami całe życie. Czasami są to raczej relacje, przecież kilkunastoletnie, prawda? Więc tak jak dbamy o członka rodziny, tak samo dbamy o, no, tego zwierzaka. Więc rodzina obecnie to też jest element międzygatunkowy, więc dbamy o to. Więc fundusz, być może NFZ, nie wiem czy koniecznie to, sądzę, że to jest przyszłość i to jest dobry, fajny trend.
1: Narodowy Fundusz Zdrowia Zwierząt.
12: Jak najbardziej.
1: Otwieramy, mamy pomysł na biznes. Bardzo dobry zresztą.
12: Zgadza się, jestem jak najbardziej za. Tym bardziej, że widząc, jak się rozwija rehabilitacja zwierząt ogólnie w Polsce, to

0: To jest około miesiąca czasu. To też zależy, czy spotykamy się z pacjentem raz w tygodniu, czy dwa razy w tygodniu. Wiadomo, że inaczej to są pacjenci w tych przypadkach ostrych, czyli pourazowi, pooperacyjni, a inaczej, kiedy to jest kazwierzaczek geriatryczny i na przykład czasami jest tak, że spotykamy się przez 2-3 tygodnie częściej, żeby go rozruszać, tak mówiąc bardzo ogólnie, a następnie spotykamy się co 2, czasami co 3 tygodnie na podtrzymanie tej terapii. To, co nas cieszy. Coraz więcej mamy takich pacjentów, którzy przychodzą do nas takim pacjentem geriatrycznym starszym. Mówią, ja wiem, że on już nie będzie w dużo lepszej formie, ale bardzo bym chciał jego opieką, żeby te jego ostatnie lata życia były bez bólu, w dobrej formie. Ja mówiąc o tym aż się wzruszam, jak to mówię, bo to jest bardzo przyjemne i to mnie osobiście bardzo cieszy, że jest to tak coraz częściej postrzegane jako dbanie o ten dobrostan tego czasami najstarszego członka rodziny.
1: To jest takie fajne, podejrzewam, jak jesteś wśród znajomych i nagle widzisz znajomego, który coś ma na przykład z barkiem, poczekaj, ja ci go nastawię, o i widzę, że pies też co ma coś i też mu nastawię.
0: Tak, zdecydowanie. Czasami jest tak, że temat do rozmów przy stole rośnie, prawda? Tych tematów jest coraz więcej. Czy zdarzają się takie sytuacje? Zdarzają się po prostu. No już może nie wywołujemy syndromu białego fartucha, bo nie chodzimy w białym fartuchu, ale faktycznie pod kątem i barku czy kolana boli nie dniem uraz, chcesz mi coś tam dorać, a potem, ale wiesz, moja tam sunia też ostatnio coś zaczęła kuleć. No i automatycznie tutaj coraz częściej rozmawiamy. Natomiast te tematy, czy ten multitasking zawodowy się rozszerza. To też jest fajne, bo ja też jako ten nauczyciel akademicki wychodzę z założenia, albo mam gdzieś to tak już zakodowane, że rozwój jest ciągle wpisany w naszą pracę, a dopóki nam się chyba chce rozwijać, to dobrze, to też jest dobre dla nas jako dla ludzi, że ciągle szukamy nowych wyzwań i nam się chce po prostu iść gdzieś tam z duchem czasu, czy mieć nowe pomysły na swoją pracę, zainteresowania.
1: Rehabilitacja rehabilitacją, ale zdarzają się też przypadki takie, które utkwiły Wam mocno w pamięci?
0: Zgadza się. Takim najbardziej chyba wzruszającym momentem był przypadek Rico, 11-letni husky, który miał babesziozę. Babeszioza, osób, które mają pieski, to wiedzą, to jest odkleszczowa choroba, tak jak my mamy boreliozę jako ludzie, tylko u piesków znacznie gorszej postaci to wszystko przebiega. Został zaopiekowany weterynaryjnie. Niestety bardzo szybko ta choroba u niego postępowała i on do nas został przyniesiony. Właściciel go wniósł na rękach, bo on już nie chodził, nie był w stanie podnieść się ani nawet samodzielnie pójść załatwić na dwór. I to było wzruszające, bo po pierwszym dniu wizyty, głównie masaży, bo to taka terapia była taka bardzo ostrożna, bo tu też trzeba właśnie bardzo delikatnie postępować, żeby nie zakłócić tego procesu zdrowienia. Po pierwszym dniu już była poprawa, na drugi dzień zaczął mieć chęć wstawania. Pierwsze kroki zrobił po 4 dniach. I to było tyle wzruszające, że w momencie, kiedy właściciel przyszedł do nas i zobaczył te pierwsze 4 kroki, on płakał, my płakaliśmy, pies już stał na własnych nogach, był zaskoczony, bo nie wiedział, o co chodzi. Na dzień dzisiejszy Rico po tych kilku tygodniach terapii u nas chodzi samodzielnie, chodzi. On biega, chodzi na pełne spacery. Czasami wraca do nas na taką terapię podtrzymującą, ale to jest chyba taka największa satysfakcja. Ze zwierzęcia, które po prostu jest już przyniesione, bo nie jest w stanie chodzić, podnieść głowę samodzielnie, po kilku dniach jest piesek, który samodzielnie wychodzi, ma tą pełną radość życia, gdzie u 11-latka, wiadomo, to te procesy naprawcze też już nie są takie dobre jak u młodego pieska, więc takie wzruszające momenty też mamy. Kiedy tej nadziei już nie ma, a nagle ona gdzieś tam się pojawia, ona się rozwija i ten pies naprawdę wraca do pełnej sprawności. Także to są piękne momenty w naszej pracy.
1: To jest twoja wiedza.
0: Wiedza też oczywiście i też taka uważność na to, bo można byłoby tutaj naprawdę zbombardować go różnymi zabiegami fizykalnymi, tak jak mówiłam, mamy Indibę, najbardziej nowoczesny sprzęt, ale trzeba do tego było podejść ostrożnie, żeby nie przebodźcować i żeby ten organizm miał czas na tą regenerację, więc dobra opieka weterynaryjna, która była na początku, u nas wizyta właśnie pod kątem tej terapii manualnej, tu mamy takie podwieszki, widzisz, na suficie, on był podwieszany, żeby w pozycji takiej podwieszonej, specjalnym, w takim kaftaniku mu te kończyny tam mobilizować w pozycji takiej stojącej. Wsparcie też żywieniowe, to co powiedziałam, żeby odżywić jego organizm. No i poszło, kurczę, poszło. Rico biega, jest uśmiechnięty, zadowolony z życia, właściciele są szczęśliwi. No to czego chcieć więcej, prawda?
1: To jeszcze tak na zakończenie.

0: zakończenie zapytam, bo wydaje mi się, że rehabilitacja zwierząt nie jest jeszcze aż tak bardzo popularna w Polsce, bo mało jest chyba takich miejsc, gdzie rehabilituje się zwierzęta.
1: Zgadza się. My jesteśmy tutaj pionierami, przecieramy te szlaki jak taki czołg po prostu. Czasami mam wrażenie, że wchodzimy, ale z dobrą intencją. Na pewno na zachodzie Polski to jest zdecydowanie bardziej popularne. My jesteśmy też absolwentami uczelni szczecińskiej, gdzie tam robiliśmy studia podyplomowe i tam jest to bardzo modne. To jest normalne, że pies chodzi na rehabilitację w takim czy innym stanie. Do nas dopiero ten trend wchodzi, to raczkuje, ale patrząc na to, jak z jaką dynamiką się to dziś w Polsce rozwija, głęboko wierzę, że to u nas też się zakorzeni i być może takich placówek jak nasza po prostu będzie więcej w regionie, bo naprawdę jest to potrzebne.
0: I to była Martyna Jerocka, rehabilitantka zwierząt i nie tylko. Dziękuję za rozmowę.
1: Bardzo dziękuję.
2: Materiał przygotował Arek Michlewicz. Bialska pisarka Anna Siedlecka z nową książką zatytułowaną Połączone na zawsze. To historia kobiety dotkniętej problemami życia codziennego, która zapomina o poświęceniu czasu sobie. Rozmawia Arek Michlewicz.
0: To już trzecia książka. Widzę, że chyba pani wpadła w to takie tempo szybkiego pisania. Czy mi się wydaje?
3: Anna Siedlecka, autorka powieści obyczajowych. Witam wszystkich słuchaczy bardzo serdecznie.
4: Czy ono jest szybkie? Nie jestem tak przekonana w 100%. Chciałabym pisać szybciej i więcej.
0: Tak jak Remigiusz Mróz?
4: Niekoniecznie aż tak. Marzy mi się, by wydawać dwie książki rocznie, ale chciałabym zachować w tym wszystkim styl pisania, jakość pisania i chciałabym, by pisanie było nadal taką przyjemnością, a nie obowiązkiem czy pisaniem sztuka dla sztuki.
0: Chociaż taki rąbek tajemnicy uchylmy, o czym ta najnowsza książka jest.
4: Najnowsza książka, tak jak poprzednie, nie jest książką łatwą, prostą. Poruszam jak zwykle trudne tematy. Książka kipi od emocji. Moja główna bohaterka Ola jest żoną i matką dwóch córek. Od lat tkwi w wirze codziennych obowiązków, które pochłaniają ją bez reszty. Jest jak taki chomik w kołowrotku. Zapomina o sobie, o swoich potrzebach, o swoich marzeniach. Jednak pewnego dnia spotyka pewną osobę w swoim życiu, która, można powiedzieć, zmienia diametralnie jej całe życie.
0: I tutaj postawimy kropkę, żeby za dużo nie mówić. Co było inspiracją do napisania tej książki? Prawdziwa historia?
4: Nie. Tak jak dotychczas moje książki były wytworem mojej wyobraźni. Wszystko już zostało napisane. O miłości, o rozwodach, o wyjazdach w góry, nad morze, o składaniu się na nowo. I tak jak szukamy gdzieś szczęścia daleko, tak często okazuje się, że ono jest blisko nas, więc staram się poruszać tematy, które nas dotykają na co dzień, które są gdzieś obok.
0: To już trzecia książka, to zapewne już tych spotkań autorskich sporo było. Przestała pani liczyć już?
4: Przestałam liczyć.
0: Częściej te spotkania autorskie są tutaj w naszym regionie, w powiecie, czy już w Polskę pani jeździ z tymi spotkaniami?
4: Jeśli chodzi o spotkania autorskie w Polsce, to na razie skupiam się na naszym regionie, natomiast biorę udział w targach książek. Ostatnio byłam w Białymstoku, w maju czekają mnie targi książki w Warszawie.
0: To już nie pytam, bo to są pewnie tajemnice, ale dobrze się sprzedaje?
4: Tak, jest coraz lepiej.
0: Jeżeli chodzi o social media, to gdzieś tutaj też promocja jakaś działa?
4: Ja aktywnie staram się przekazywać wszystkie informacje czytelnikom. Widzę, że jest progres, że jest to potrzebne. Moja, że tak powiem, baza czytelników rośnie, spływają do mnie informacje zwrotne, feedbacki. Jeśli czytelniczka jako pierwszą książkę przeczytała ostatnią, to sięga po pierwszą i po drugą i tak to właśnie działa, że to grono czytelników się buduje z każdą książką.
0: Trzecia książka to zapewne już kolejna jest w trakcie.
4: Dokładnie tak, jestem, można powiedzieć, w połowie czwartej książki. Mam też zaczętą piątą książkę. Nie będzie to prosta książka, nie w odbiorze dla czytelników, tylko nie jest to łatwe dla mnie, ponieważ cofam się do 20-lecia międzywojennego w Białej Podlaskiej, więc jestem na etapie dokonywania researchu. Czytam...
0: Czy będzie to na faktach?
4: Też, to będzie połączone. Będzie to powieść obyczajowa, współczesna, w której będziemy się cofać właśnie do tego okresu. Jestem w trakcie zbierania informacji, korzystam z naszej biblioteki, ze wszystkich materiałów, które są dostępne oraz czytam dwutygodniki Głos Podlaski, Głos Społeczny, jeśli dobrze pamiętam, w których są bardzo cenne informacje, które bardzo mi też będą przydatne do tej, mam nadzieję, piątej książki.
0: Jeszcze zapytam, bo cały czas tutaj porusza się pani w książkach obyczajowych. Czy będzie może thriller, horror, kryminał?
4: Na dzień dzisiejszy nie planuję, ale nigdy nie planowałam też dylogii ani trylogii. Natomiast czytelniczki bardzo mnie prosiły, a wręcz oczekują, by nastąpił kolejny tom Kochanej córeczki. Ja przeprosiłam czytelniczki, że tak nie będzie miała miejsca taka sytuacja, ale gdzieś ten sam pomysł zaczął do mnie napływać i już mam tak jakby plan rozpisany na drugą część. Więc pytanie o kolejne gatunki. Mi się wydaje, że to się wszystko może zmienić. Nie wiem, co przyniesie czas, jakie będą pomysły, jakie będzie natchnienie.
0: Chodzi pani z notesem?
4: Tak, chodzę z notesem. W samochodzie, w schowku również mam notes. Na wyjazdy z przyczepą nie ruszam się bez zeszytów, bez notesów i bez laptopa. Czasami jest tak, że w ogóle go nie włączę, ale zawsze ta świadomość, że jest blisko, że jest długopis, że jest kartka, napawa mnie takim spokojem.
0: To gdzie najwięcej tych inspiracji przychodzi? W podróży czy w domu?
4: Chyba jest to takie wypośrodkowane.
0: To gdzie najlepiej się tej weny szuka? Kiedy ona najczęściej przychodzi? Albo jak ją odnaleźć?
4: Trudne pytanie, ale u mnie najlepiej się to sprawdza właśnie wieczorami, kiedy już dom cichnie, kiedy jest ciemno, ja sobie włączam lampeczkę i wtedy już tak jakby zatracam się w tym świecie bohaterów. Ale często też jest tak, że ja zasypiam i myślę sobie, na czym skończyłam ostatni rozdział i już tutaj moja wyobraźnia działa. I już się zastanawiam, co mogłoby być dalej, albo zadaję sobie pytanie, co by było gdyby. Czyli stawiam bohatera w dwóch różnych sytuacjach, stawiam przed nim tak jakby dwie drogi, którymi może pójść i zastanawiam się, co by było, gdyby wybrał tę lub tę drogę.
0: Długo trwa wymyślanie bohatera?
4: To też zależy. Zależy od książki, zależy od sytuacji. W tej trzeciej, ostatniej książce wydarzyło się coś, czego się kompletnie nie spodziewałam, czego sama na początku nie rozumiałam. Co się wydarzyło? Pisząc książkę, w pewnym musiałam ją odłożyć i zrobiłam to, bo czasami jest potrzebna taka przerwa, ale ta przerwa trwała jeden dzień, dwa, pięć, dziesięć, 14 i ja kompletnie nie wiedziałam, o co mi samej chodzi, dlaczego ja nie mogę do niej wrócić.
0: Ale zawsze to drugie spojrzenie coś daje.
4: Tak, ale to nie chodziło jeszcze o to, bo zaczęłam się zastanawiać, czy ja nie mam pomysłu, czy ja nie mam natchnienia, a to chodziło o coś zupełnie innego. Okazało się, że ja, autorka książki, którą sama wymyśliłam bohaterkę, ja jako matka nie zgadzałam się na zachowanie mojej bohaterki, nie dawałam jej zgody na to, co ona robi. To było dla mnie totalnym zaskoczeniem. Ta książka, którą sama napisałam, przeczołgała mnie emocjonalnie i mogę o tym Państwu powiedzieć szczerze. Więc proszę się przygotować, proszę przygotować chusteczki. Będzie też zabawnie, ale na pewno będzie też dużo emocji.
0: Zawsze mnie zastanawiało to, kiedy autor książki wymyśla postaci i kiedy one się pojawiają. Czy to już ma taki wcześniej narysowany plan na to, ile tych osób wystąpi w książce?
4: U mnie to ewoluuje, więc mam pomysł. Zanim siądę do pisania, to już mam pomysł, o czym chcę pisać. Natomiast tak jak było przy pierwszej książce, bohaterowie zaczynają żyć własnym życiem. Fabuła się tak jakby rozrasta. Dodaje elementy, o których wcześniej nie myślałam. Lub na przykład przy pierwszej książce było tak, że koniec miał być zupełnie inny. Ale nie mogłam tego zrobić. Czułam sercem, że zakończenie musi być takie, jakie w danej chwili czuję. Piszę sercem, więc piszę szczerze. Nie piszę książek, które wiem, że przynoszą tylko dochody, bo to nie jest moje. Więc moje książki są takie, tak jak wcześniej wspomniałam, pisane sercem, emocjami. Takie, które sama chciałabym czytać.
0: To jak już zamyka pani tę napisaną książkę, to jeszcze raz ją pani czyta?
4: Tak. W pierwszej kolejności daję sobie taki czas. Poleca tak się 4 tygodnie dać sobie takiego czasu na to, żeby o książce troszeczkę zapomnieć. Później się ją czyta od nowa i jest to doskonały moment na to, żeby poprawić ewentualne rzeczy, które mi się nie podobają, nabrać takiego dystansu i wtedy poprawić ewentualne jakieś tam błędy, ale też nie można tego robić za dużo, bo wtedy można popsuć całą książkę.
0: I bywa te wow. To ja to napisałam?
4: Dokładnie tak. Tak jest. I czasami czytam to zdanie jeszcze raz, że na pewno, no, że bardzo mi się to udało. Jestem bardzo zadowolona.
0: A dużo korekty następuje po tym ponownym przeczytaniu?
4: Już mniej. A to dlatego, że ja piszę ręcznie i każde przepisanie rozdziału jest już dla mnie takim sprawdzeniem. Jest to świetna metoda. Znaczy niektórzy mi mówią, że tracę czas, bo piszę najpierw w zeszycie, później to wszystko przepisuję, ale...
0: Ręcznie? Proszę, proszę. Tak.
4: Tak, to już moja trzecia książka i czwarta, piąta również są pisane ręcznie. Bardzo dobrze mi się tak pisze. Jest to udowodnione, że jedna z półkul mózgu jest odpowiedzialna wtedy za kreatywność i ja się absolutnie z tym zgadzam. Jeśli siadam do komputera, to mi to po prostu nie idzie, ale w momencie, kiedy już przepisuję 2, 3, 5, 10 stron, bywa tak, że ja już wtedy dopisuję. Ale już tak jakby umysł jest rozgrzany, rozgrzewka za mną i wtedy tak jakby mogę iść dalej.
0: Dużo kartek trafia do kosza?
4: Nie, ja wszystko mam. Nic
3: nic jeszcze nie wyrzuciłam. Ja lubię kreślić, mazać, więc sobie zaznaczam, co przepisałam. Często coś tam sobie też dodaję. Mam też wszystkie zeszyty, mam też wszystkie notesy, kartki, karteczki. Tak, to taka będzie moja pamiątka.
0: Czyli to takie analogowe archiwum powstawania książki.
3: Dokładnie tak. Zastanawiam się, ile tylko powstanie jeszcze.
0: Anna Siedlecka, autorka książki Trzecie już, połączona na zawsze. Trochę rąbka tajemnicy pani nam uchyliła, a do czytania oczywiście zachęcamy. Dziękuję za rozmowę.
3: Dziękuję bardzo.
2: Połączone na zawsze to już trzecia publikacja Anny Siedleckiej.
5: Magazyn lokalny.
2: Zaprasza Agata Bogucka. Czy napoje energetyczne, o których mówi się tak głośno, są aż tak niezdrowe? Zdaniem specjalistów takie produkty są przecież dla ludzi, ale jak w wielu przypadkach, wszystko wymaga umiaru w spożyciu, rozmawia Arek Michlewicz.
0: Przeciwdziałanie zmęczeniu, poprawa koncentracji i zwiększenie wydolności fizycznej. Pod takimi hasłami bardzo często reklamuje się napoje energetyczne. Czy one są zdrowe?
6: Paweł Chwaluk, jestem zastępcą dyrektora do spraw medycznych w szpitalu w Białej Podlaskiej. Jestem specjalistą toksykologii klinicznej, specjalistą chorób wewnętrznych. Pojęcie zdrowia jest pojęciem bardzo szerokim. Na pewno wszystko zależy od tego, jak dużo, jak często i czego oczekujemy. Na pewno nie mieszczą się w jakichś kategoriach zdrowej żywności, ale też nie demonizowałbym ich szkodliwości.
0: No, najczęściej młodzież sięga po te energetyki, ale również bardzo często kierowcy, na przykład busów, którzy potrafią w ciągu doby nawet i zgrzewkę wypić.
6: Musimy popatrzeć na skład energetyków, żeby mówić o ich walorach zdrowotnych w cudzysłowie, czy też o ich szkodliwości. A skład jest dosyć prosty. Główną substancją czynną w każdym energetyku jest kofeina. Na drugim miejscu znajdują się cukry, czy dwucukry. Ten cukier, który mamy w cukierniczce. No i mamy tam najczęściej aminokwas taurynę. Także tutaj jest to zwykle prosty skład. Czasem, oczywiście są tam jeszcze jakieś substancje, czy zapachowe, czy barwniki, czy też może być guarana jako źródło kofeiny, no ale to też możemy sprowadzić do kofeiny. W zasadzie, jeżeli mówimy o czynnych składnikach, to możemy do tych trzech sprowadzić, a więc kofeina, cukier i tauryna.
0: Co niektórzy mówią, że nie pij energetyków, bo sieją spustoszenie w organizmie.
6: Trudno mi się odnieść do takich haseł, bo co to znaczy spustoszenie w organizmie? No, myślę, że jeżeli byśmy mogli mówić o jakimś spustoszeniu, no to może też za dużo słowo, ale bardziej odnosiłoby się do sfery psychicznej.
0: W ten sposób. Czyli to nie szkodzi na nasze nerki?
6: Szkodzi tak, jak szkodzi cukier, jak szkodzi nadmiar cukru, szkodzi tak, jak szkodzi nadmiar kofeiny. Natomiast trudno polecać w ogóle napoje z cukrem. Wiemy o tym, że od pewnego czasu te napoje są obłożone podatkiem cukrowym, no i możemy tutaj oczywiście mówić, że jest to jakiś cel fiskalny i finansowy, ale przecież u podłoża wprowadzenia tego podatku były cele zdrowotne, no więc tutaj trudno mówić, że ten cukier jest okej, ale wszyscy go w jakichś ilościach albo prawie wszyscy używamy. Trudno wyeliminować zupełnie cukier z diety. Kofeinę spożywamy w herbacie, spożywamy w kawie, no więc też jest dosyć powszechnie przez nas używana. Tauryna też jest naturalnym składnikiem wielu produktów spożywczych, ale też w jakimś ograniczonym zakresie jest syntezowana przez nasz organizm, no więc jest to kwestia tak naprawdę ilości.
0: Wszystko jest dla ludzi, ale trzeba zachować umiar. Czy można zatruć się energetykami?
6: Można zatruć się energetykami, ale tutaj, jeżeli byśmy popatrzyli w kategorii toksyczności ostrej, to należałoby, jeżeli można takiego słowa użyć, należałoby, bo nie należy, ale to gdyby mówić o zatruciu ostrym, to oznaczałoby to spożycie bardzo dużych objętości tych energetyków, praktycznie niemożliwe możliwych tak naprawdę do spożycia. Dawka kofeiny w energetyku, w jednej puszce energetyku, to jest około 100 razy mniejsza od dawki śmiertelnej. No oczywiście też nie patrzmy na to, że zatrucie od razu jest śmiertelne i wszystko, co przeżywamy, to jest dla nas zdrowe. Gdzieś jeszcze między stanem zdrowia a śmiercią istnieje całe spektrum różnych innych uszkodzeń, spektrum choroby.
0: Bardzo często zdarza się i popularne jest dość mocno mieszanie energetyków z alkoholem.
6: W pewnym sensie kofeina i alkohol wywierają działania przeciwne na nasz przede wszystkim układ nerwowy i tutaj można powiedzieć, że to jest to takie samo połączenie jak połączenie alkoholu z inną formą kofeiny. Natomiast ja bym chciał zwrócić uwagę i chyba z mojego punktu widzenia to jest najważniejsze, to jest to, co już gdzieś tam zasygnalizowałem, że szkody psychiczne. Największy problem jest w tym, jeżeli uwierzymy, że my możemy jakimiś substancjami z zewnątrz regulować różne nasze potrzeby, takie, których się nie da uregulować substancjami z zewnątrz. No, choćby potrzeba wypoczynku, czy potrzeba snu, czy potrzeba jakiegoś relaksu, odprężenia. No, tutaj jest to fałszywa obietnica i tutaj upatruję tak naprawdę takie największe niebezpieczeństwo.
0: Czyli takie oszukanie umysłu.
6: Takie oszukanie umysłu i takie no, jakieś torowanie drogi do, jeżeli nie w tym wypadku prostego uzależnienia, to do innych uzależnień. Każde regulowanie jakąś substancją z zewnątrz swoich potrzeb, nie wiem, psychicznych, emocjonalnych, też jakichś społecznych, no jest ślepą uliczką tak naprawdę.
0: Tutaj mówi pan o cukrze. No wiadomo, cukier jest szkodliwy, ale bardzo często do tych energetyków trafiają substancje słodzące. To o nich się mówi, że one niekoniecznie są zdrowe.
6: No właśnie. Czy bardziej szkodliwa jest kola klasyczna, czy bardziej szkodliwa jest kola zero? Gdybyśmy popatrzyli chronologicznie, no to wprowadzenie słodzików miało w jakiś sposób zabezpieczać nas przed szkodliwym działaniem cukru. To była obietnica, że będzie słodko, ale nie będzie wszystkich tych konsekwencji związanych z cukrem, tych konsekwencji metabolicznych, tak, otyłości, miażdżycy, nadciśnienia i tak dalej. Natomiast no, cukier jest substancją znaną od dawna. Słodziki stosunkowo krótszą mają historię używania i no, pojawia się coraz więcej badań na temat właśnie szkodliwości słodzików, łącznie z przypisywaniem niektórym substancjom działania rakotwórczego.
0: Czyli acesulfam, sacharoza?
6: No właśnie, aspartam, tak.
0: Ale któreś z tych jest bardziej lub mniej szkodliwe substancji?
6: No nie chciałbym się tutaj wypowiadać na ten temat, bo tak jak mówię, są jakieś doniesienia i wszystko też zależy od, tak jak żeśmy na początku powiedzieli, to co jest jakby takim mottem toksykologii. Wszystko zależy od ilości. To już Paracelsus w średniowieczu powiedział, cóż jest trucizną, a cóż nie jest trucizną. Wszystko jest trucizną i nic nie jest trucizną, tylko dawka czyni truciznę. No jest to takie trochę oczywiście, można powiedzieć, mało konkretne, ale intuicyjnie no, możemy powiedzieć, że coś jest trucizną, a coś nie jest, nie odwołując się do jakichś liczb.
0: Czym tak naprawdę objawia się przedawkowanie kofeiny?
6: Przedawkowanie kofeiny objawia się niepokojem, drżeniem, przyspieszonym oddechem, ale to, czego najbardziej się obawiamy w takim już faktycznym przedawkowaniu kofeiny, to są zaburzenia rytmu serca, które są i skutkiem działania samej kofeiny, ale też mogą być następstwem wzmożonej diurezy i utraty, czyli utraty potasu z moczem. Tutaj te zaburzenia wodno-elektrolitowe, głównie niedobór potasu, prowadzą do ciężkich, a w skrajnych przypadkach do śmiertelnych zaburzeń rytmu.
0: Jest taka bezpieczna dawka energetyków?
6: No, czy jest bezpieczna dawka energetyków? Tak jak jest bezpieczna dawka kofeiny, można powiedzieć, bo...
0: Filiżanka dwie.
6: Czy możemy określić bezpieczną dawkę cukru? Tutaj miałbym większą trudność. Filiżanka dwie to na pewno nie jest za dużo. Natomiast też trzeba powiedzieć, że kawa to nie jest tylko tylko kofeina, a kofeina to jest tylko kofeina. My coraz więcej słyszymy doniesień o dobroczynnych właściwościach kawy w różnych aspektach, zapobiegania miażdżycy i w aspektach chorób wątroby, i trzeba powiedzieć, że to nie możemy sobie tego tak tłumaczyć, że to korzystne działanie to jest korzystne działanie kofeiny. To jest korzystne działanie kawy, która zawiera szereg różnych substancji, między innymi w kawie jest kofeina, ale są tam różne związki flawonowe, inne związki, które mają działanie przeciwutleniające, i to prawdopodobnie te związki odpowiadają za dobroczynne właściwości kawy. Więc tutaj, jeżeli miałbym proponować jakieś zastępstwo, jakiś wybór, no to uważam, że lepiej wypić filiżankę espresso niż wypić puszkę energetyka, zwłaszcza jeżeli będzie to filiżanka niesłodzona.
0: To muszę zapytać o komentarz na temat zakazu sprzedaży energetyków nieletnim.
6: No, trudno mi się wypowiadać na ten temat, bo nie wiem, jakie były tak naprawdę intencje ustawodawcy. Kiedy się patrzy na to, jak ta sprawa jest uregulowana w różnych krajach, nie mówię świata, ale choćby tylko Europy, to widać, że nie ma tutaj jednolitych regulacji. Od takich najbardziej restrykcyjnych stanowisk, jak w Polsce, bo zakaz sprzedaży energetyków osobom poniżej 18 roku życia to jest taki najbardziej restrykcyjny zakaz. On w wielu krajach obowiązuje, między innymi w krajach bałtyckich. Poprzez te regulacje prawne są, poprzez też ustawienie tej bariery wieku niżej na 16 czy 14 lat, no aż do zupełnej swobody sprzedaży energetyków, a co najwyżej z zakazem reklam kierowanych do osób nieletnich. Więc to tutaj gdzieś myślę, że nie wyważaliśmy, czy nasz ustawodawca nie wyważał otwartych drzwi, tylko gdzieś posłużył się jakimś wzorcem już istniejącym, akurat tym najbardziej restrykcyjnym. No trudno mi powiedzieć, dlaczego tak. Może trzeba było podjąć jakiś krok, może były właśnie jakieś informacje z rynku o tym, jak dużo się tego sprzedaje. Ja takich informacji nie mam, bo tak naprawdę, jeżeli chcemy dotrzeć do tego wszystkiego, co zawiera puszka energetyka, to nie ma problemu, żeby kupić i kofeinę, i cukier, i taurynę. Także tutaj można powiedzieć, że ten zakaz nie jest takim zakazem szczelnym, tak?
0: Wnioskuję, że nie jest pan zdecydowanym wrogiem energetyków.
6: Nie jestem wrogiem, ale nie jestem też entuzjastą. Powiem szczerze, że w życiu na palcach jednej ręki mogę policzyć, ile energetyków wypiłem. Nigdy nie czułem jakiegoś specjalnego przypływu energii. Nigdy też nie widziałem w nich jakichś walorów smakowych.
0: Ale to jest prawda czy mit, czy one dają energię i pobudzają do wysiłku fizycznego?
6: Myślę, że to jest bardzo indywidualne działanie. To tak jakbyśmy porozmawiali gdzieś w gronie przyjaciół, jak na ciebie działa kawa. I znajdziemy takich, którzy powiedzą, jak już wypiję po 16, to mam całą noc niespaną, a kto inny powie, mogę pić o północy, śpię i nic się nie dzieje. Także tutaj oczywiście, biorąc pod uwagę skład i działanie fizjologiczne tych składników, można spodziewać się jakiegoś krótkotrwałego przypływu energii, krótkotrwałego takiego usunięcia uczucia zmęczenia, ale to zaciągamy pewien dług. To nam snu naprawdę nie zastąpi ani odpoczynku.
0: Wszystko o energetykach. Bardzo dziękuję za rozmowę.
6: Dziękuję bardzo.
2: Energetyki w umiarkowanych ilościach może nie są groźne, ale niebezpieczeństwo pojawia się, gdy spożywamy je w nadmiarze. Wówczas jesteśmy narażeni na kołatanie serca, arytmie, a nawet ryzyko zawału serca. Coraz większym zainteresowaniem cieszy się strzelectwo sportowe w Białej Podlaskiej i całym powiecie bialskim. Jak mówią specjaliści, wpływ na większe zainteresowanie strzelectwem mają wydarzenia za wschodnią granicą oraz na Bliskim Wschodzie.
0: To już chyba rok, odkąd rozmawialiśmy na temat popularności strzelectwa w Białej Podlaskiej. To jak? Rozwija się czy zwija to strzelectwo?
7: Arkadiusz Popaski, prezes Klubu Strzeleckiego i Fundacji Guardian w Białej Podlaskiej. Rozwija się. Myślę, że nawet w tym momencie mamy tendencję zwyżkową do naszej ostatniej rozmowy. Coraz więcej osób w klubie zauważyłem, przynajmniej ostatnimi czasy. To jest taka tendencja wzrostowa, chyba związana z tym, co się dzieje na Bliskim Wschodzie, ostatnio i Ukraina i to pokazuje, że jednak powinniśmy się nauczyć posługiwać bezpiecznie bronią.
0: Czyli każdy jednak łaknie tej wiedzy.
7: To czy może nie każdy, no. Osoby na pewno zainteresowane i ci, którzy chcą nauczyć się posługiwać, niekoniecznie wszyscy będziemy powołani do wojska, niekoniecznie na chwilę obecną Ministerstwo Obrony jest w stanie nas przeszkolić, może jakieś takie programy niedługo pokażą się na rynku cywilnym dla cywili. Natomiast tutaj jesteśmy otwarci oczywiście, mamy też i bazę instruktorów, jesteśmy otwarci na to, żeby jakoś pomóc tym wszystkim, którzy chcą się nauczyć strzelać.
0: A teraz podobno jako fundacja otworzyliście ośrodek szkoleniowy?
7: Tak, 1 października 2025 roku otworzyliśmy w ramach struktur Fundacji Guardian ośrodek szkoleniowy Guardian. To też jest zarazem placówka kształcenia ustawicznego. Dzięki temu jesteśmy w stanie kształcić instruktorów strzelectwa, instruktorów nurkowania, wszelkiej maści instruktorów.
0: To też musieliście skądś zaczerpnąć kadrę.
7: No, do placówki kształcenia ustawicznego musieliśmy tutaj zatrudnić, przy czym to są kursy, wiesz, zatrudniliśmy na umowę zlecenie wykładowców, specjalistów w danej dziedzinie. No i dzięki temu możemy też kształcić, no i głównie się opieramy na kształceniu ochroniarzy.
0: I jest zainteresowanie?
7: Przez zimę jeszcze nie mieliśmy okazji rozpisać żadnego kursu, ale myślę, że wiosna sprzyja nam pogoda i za chwilę będziemy próbowali otworzyć jakiś kurs. Są chętnie teraz te firmy ochroniarskie, jednak potrzebują wyspecjalizowanych pracowników, którzy potrafią posługiwać się też bronią. W naszej placówce oczywiście, tak jak wspomniałem wcześniej, kadra instruktorska jest na wysokim poziomie.
0: A jeśli chodzi o samo zainteresowanie strzelectwem, rozumiem, że wciąż więcej mężczyzn interesuje się strzelectwem, ale ostatnio słyszałem, że kobiet też nie brakuje.
7: Dzisiaj podczas dyżuru, który pełnię na strzelnicy, podszedł do mnie człowiek, który przyszedł z dwoma kobietami, więc tendencja jest chyba dwie kobiety na jednego mężczyznę. Ale to tylko w dniu dzisiejszym. Natomiast w klubie na chwilę obecną przy prawie 200 członkach mamy około 30% kobiet.
0: Jeżeli chodzi o wasz klub, to z tego, co mi wiadomo, to dysponowaliście sporym magazynem broni. Czy on się rozrasta?
7: Tak. Nasz magazyn się ostatnio rozrósł też o broń automatyczną, czyli samoczynną broń, która w tym momencie jest nam niezbędna do właśnie szkolenia ochroniarzy. No i pierwszy nasz zakup to tutaj CZ-ka.
0: Właśnie patrzę, piękna sztuka.
7: CZ Scorpion Evo 3. Świetny pistolet maszynowy, strzelający i ogniem pojedynczym i oczywiście auto.
0: Ale to tak można? Automatyczne?
7: Tak, można. Można. W celu kształcenia pracowników ochrony wręcz nawet musimy posiadać w swoim arsenale taką broń. No i na chwilę obecną magazyn broni to prawie 50 sztuk różnego rodzaju broni. Aery, pistolety, strzelby, karabinki, kałaszników. No generalnie każdy coś znajdzie dla siebie.
0: Torów przybyło wam?
7: Tak. No w tamtym roku podczas pikniku naszego z okazji 10-lecia Klubu Strzeleckiego Guardian mogliśmy zademonstrować dwa tory 100-metrowe o szerokości 40 metrów, 20 metrów, więc tam można śmiało postawić naraz 30 strzelających. I będziemy się dalej rozrastać w przyszłości 300 metrów, także będziemy próbowali jeszcze rozszerzyć naszą działalność o strzelanie na dłuższym dystansie.
0: Wracając jeszcze do ilości członków klubu, to rozumiem, że jakąś macie tam określoną liczbę tych, którzy uczestniczą w waszym klubie, a jakie jest ogólnie takie zainteresowanie strzelaniem takim od czasu do czasu? Czyli ktoś niekoniecznie musi posiadać broń, ale przy waszym instruktażu, przy waszej opiece przyjeżdża sobie na strzelnicę i strzela. Każdy może strzelać.
7: Tak. W tym momencie to opieramy się na dyżurach, cotygodniowych dyżurach w niedzielę. Dzień wolny od pracy i naszych instruktorów i prowadzących strzelanie umożliwia, żebyśmy mogli tutaj dać postrzelać, no tak powiem kolokwialnie, osobom, które nie mają w ogóle do czynienia z bronią, a mają wolną chwilę, nie wiedzą, co ze sobą zrobić w niedzielę, więc śmiało tutaj zapraszamy, mogą przyjechać i pod okiem, nadzorem prowadzących instruktorów spróbować swoich sił w strzelectwie. Oczywiście to się wiąże też z tym, że tutaj jest to ograniczenie czasowe. Staramy się nie zakłócać ciszy niedzielnej okolicznym mieszkańcom, więc tak godzina 11 do godziny 17-18. Ktoś jest zawsze w niedzielę na dyżurze z bronią klubową. Serdecznie zapraszamy.
0: To jeszcze tak gwoli przypomnienia, jakie warunki trzeba spełnić, żeby wstąpić do klubu takiego strzeleckiego i faktycznie uprawiać strzelectwo sportowe.
7: Przede wszystkim trzeba sobie zrobić rachunek sumienia. Czy na pewno nie mam nic z prawem? Bo to jest istotne. Wydział postępowań administracyjnych, który jest uprawniony do wydawania pozwoleń na broń, przede wszystkim sprawdza, czy dany kandydat czegoś nie narozrabiał w życiu.
0: Ale to mówimy teraz o pozwoleniu na broń, a mówię, żeby członkiem klubu zostać.
7: No dobra, to członkiem klubu może zostać każdy, nawet osoba skazana, więc tutaj nie ma problemu. Wszelkie przywileje, dostępność do broni dużo łatwiejsza, dostępność do amunicji, prowadzących instruktorów strzelań. Generalnie to wszystko też wiąże ze sobą i ciągnie ze sobą koszty, no bo to praca prowadzącego strzelanie, amunicja, wiadomo, że to wszystko kosztuje, amortyzacja broni. To generuje koszty, ale nasi klubowicze mają te koszty tak naprawdę o połowę niższe. Więc przede wszystkim cięcie kosztów, możliwość rozwijania się. No, jeżeli ktoś dorośnie do momentu, kiedy stwierdzi, że jednak przyda mi się pozwolenie na broń, to jesteśmy też w stanie pomóc takiej osobie w uzyskaniu pozwolenia na broń i tutaj już pomagamy w tym, żeby każdy miał swoją broń, tak? Ja to nazywam swoje prawo jazdy, to dużo wtedy łatwiej można pojechać, kupić amunicję, można kupić sobie broń, jaką się chce, niekoniecznie taką, jaką mamy tutaj w dyspozycji klubu, ale jest możliwość pozwolenia na broń. To też jest koszt, ale to już nie są takie koszty, bo tam decyzje administracyjne rzędu 200 zł za wydanie pozwolenia. Każdy kandydat w klubie do pozwolenia na broń może uzyskać takie pozwolenie w ilości nawet do 30-40 sztuk.
0: Wspomniałeś, że w magazynie macie około 50 sztuk, to rozumiem, że nie przewozicie tego całego arsenału tutaj na strzelnicę w niedzielę, ale jeśli ktoś by był zainteresowany odpowiednim egzemplarzem broni, z którego chciałby postrzelać, to może to wcześniej wam zgłosić i wy tą broń zabierzecie i tutaj udostępnicie?
7: Tak, na naszej stronie internetowej rozpisane są, jakie mamy modele broni. A jeżeli ktoś jest zainteresowany danym konkretnym modelem, to oczywiście jesteśmy w stanie tu dowieźć i przeszkolić nawet z tej broni. No tak jak wspomniałeś, no to ciężko przewieźć to wszystko. Zresztą też i warunki, bezpieczeństwo i tak dalej, no wiąże się to z tym, że trzeba mieć oczy dookoła głowy i przewieźć tą broń. Jest do zrealizowania, nie wszystko przewozimy. Staramy się broń, która nie jest zdublowana, przewozić ją w pojedynczych egzemplarzach, ale takie najciekawsze egzemplarze broni, które mamy u siebie w magazynie, to pakujemy i przywozimy tutaj na strzelnicę. Może każdy sobie z tej broni korzystać.
0: Regularnie przeprowadzacie zawody strzeleckie. Czy tutaj to jest tylko i wyłącznie otwarte dla osób z patentem strzeleckim, z pozwoleniem?
7: Generalnie tak. Zawody pod egidą Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego, których jesteśmy organizatorem, wymuszają na nas, żeby zawodnik startujący posiadał przynajmniej patent strzelecki. Już nie mówię o licencji zawodniczej, ale przynajmniej patent strzelecki, czyli taki dokument, który daje nam zielone światło i dla sędziów ułatwia pracę na torze, bo wiadomo, że taka osoba jest przeszkolona, nie wiadomo, czego się po niej spodziewać. Aczkolwiek zawody, które organizujemy, w których biorą udział nasi zawodnicy, dopuszczamy też po naszym wewnętrznym przeszkoleniu, więc jeżeli ktoś chciałby wziąć udział w naszych zawodach, a takie zawody praktycznie organizujemy co miesiąc, po wstępnym przeszkoleniu jesteśmy w stanie dopuścić taką osobę do zawodów. Przypomnę też, że zawody tutaj mamy w różnych kategoriach. Są to już może nie kategoriach, tylko w rodzajach, bo mamy zawody dynamiczne i mamy zawody statyczne.
0: Jeżeli chodzi o zawody, mieliście odnotowany rekord zawodników.
7: Tak, w ubiegłym roku do naszych zawodów przystąpiło jednego dnia prawie 100 osób.
0: To bardzo dużo.
7: Bardzo dużo, tak. Nasi sędziowie nie wyrabiali się na osiach z pracą, więc było ciężko, ale tak, jesteśmy w stanie zorganizować takie zawody nawet na większą skalę.
0: A zdarzają się takie ekstremalne przypadki, bo w ferworze walki, w ferworze takich zawodów, że ktoś zapomni broni i zostawi na strzelnicy.
7: Nie, nie zdarzyło się tak niestety.
0: To znaczy stety.
7: Nie zdarza się, no każdy ma pozwolenie na broń. Jeżeli przyjeżdża z tą bronią, to pilnuje jej, no niestety. No i tak to jest, że...
0: Jak oka w głowie, trzeba strzec.
7: Dokładnie, nie da się tego pominać, nie da się zostawić broni.
0: A to ciekawe, bo ja już słyszałem o takich przypadkach.
7: No też słyszałem o różnych przypadkach, działając na rynku cywilnym, nie tylko cywilnym, przez kilkanaście lat. Różne rzeczy się działy, więc słyszałem o zawodach, na których odjechał jeden z zawodników z bronią na dachu, tak? Więc to też, no, już nie są naprawdę śmieszne rzeczy, to już poważna sprawa, bo czasami zdarzało się, że ktoś zgubił tą broń, ale na osi strzeleckiej, jeżeli komuś nawet z kabury wypadnie broń, to jest dyskwalifikacja, to jest niedopuszczalne. No i tak jak wspomniałeś, każdy pilnuje tego jak oka w głowie, zresztą wymaga tego i wymusza na nas ustawa o broni i amunicji. Każdy musi się zapoznać z tą ustawą, zdać odpowiednie i przejść szkolenia i zdać odpowiednie egzaminy i wtedy dopiero człowiek ma świadomość, co na nim ciąży, że jednak ta broń to jest oczko w głowie, to jest takie dziecko, które trzeba pilnować. Nie można byle gdzie zostawić, zawsze po powrocie do domu ta broń musi trafić do sejfu. Każdy posiadacz broni palnej musi przechowywać broń w sejfach, to są odpowiednie klasy sejfy, dobrze zabezpieczone, klucze muszą być też w odpowiedni sposób przechowywane, bez dostępu do osób trzecich, więc masa rzeczy spoczywa na takim strzelcu czy posiadaczu broni. No i trzeba uważać, alkohol też trzeba pilnować się na każdym kroku, bo jednak policja jest w stanie odebrać za każde złamanie prawa, takie większe w sumie, za każdą, może za wykroczenia nie, ale za złamanie prawa broń ląduje w depozycie policji, no i musimy się pilnować.
0: Skoro macie kobiety w klubie, to jak tam z celnością? Radzą sobie? Czasami wstydu panom przynoszą, jeżeli chodzi o trafianie w tarczę?
7: Ja to nazywam szczęściem początkującego. Czasami przyjeżdża jakaś para mieszana i facet oczywiście pokazuje, co on potrafi, a się potem okazuje, że kobieta więcej dziesiątek miała niż on. Dochodzi stres. Jeżeli chodzi o kobiety, to jest tak, że każdy, kto pierwszy raz przyjeżdża na strzelnicę i oddaje te strzały, to albo trafia, albo nie trafia. No to trzeba tak od razu ich sklasyfikować. A niektórzy potrzebują naprawdę dużo czasu na to, żeby się wyszkolić, żeby doprecyzować te strzały. Na to wpływa też i postawa strzelecka, i praca na broni, na języku spustowym, też predyspozycje psychofizyczne. Odpowiednio trzeba się psychicznie nastawić na to strzelanie. Też trzeba się wyciszyć, bo tutaj, jeżeli ktoś jest zestresowany, ma co innego w głowie, to strzelanie nie wyjdzie. To naprawdę wymaga koncentracji, no i skupienia się na tym, co się robi. Zresztą też i bezpieczeństwo, przede wszystkim bezpieczeństwo. No, obsługa broni, no i też oczywiście dobra kadra instruktorska. Trzeba to zwrócić uwagę na, kto jest szkolony i kto jest szkolonym, bo jest tej kadry teraz masa. Niektórzy coś wiedzą, byli w jakichś służbach, próbują uczyć, a to niekoniecznie wychodzi.
0: Dużo macie w klubie takich, nazwijmy to, orłów, którzy bez przerwy zdobywają podium?
7: Tak, musimy się pochwalić. Mamy kadrę, która jeździ na zawody. Głównie startujemy w zawodach dynamicznych. To jest taka nowa forma od ładnych paru lat już, która przyciąga większość naszej kadry zawodniczej. Są to strzelania dynamiczne, w których ważny jest czas. Faktor jest mierzony czas przez punkty i tak punkty przez czas i to jest dużo ciekawsze niż takie zwykłe strzelanie dynamiczne. I tak nasza kadra przywozi nam oczywiście puchary, medale, stają na podium. Możemy się pochwalić taką kadrą. W tym roku już zdobyliśmy w Bielsku Podlaskim na Triganach. Zdobyliśmy chyba już drugie, trzecie miejsce. Pierwszego nam się nie udało, ale drugie, trzecie. Guardian stoi na podium.
0: Wspominałeś, że w tamtym roku organizowaliście 10. piknik strzelecki, to znaczy, że będzie też 11. Co w takim razie na takim pikniku, czym zachęcacie, żeby tutaj was odwiedzali zainteresowani strzelectwem?
7: W tamtym roku obchodziliśmy okrągłą rocznicę 10-lecia istnienia klubu strzeleckiego Guardian, 5-lecia strzelnicy, nowej strzelnicy.
0: Czyli to było z okazji 10-lecia. Myślałem, że tak co roku piknik organizujecie. To był piknik z okazji 10-lecia. Dobrze, to już koryguję. Czy w tym roku wobec tego, bo nauczeni ubiegłym rokiem, organizować będziecie już tak cyklicznie?
7: W tamtym roku 10-lecie troszeczkę nas to podbudowało i zmotywowało do tego, żeby zorganizować coś cyklicznie. No i od tego roku, dokładnie 7 czerwca, zapraszamy wszystkich serdecznie na piknik Biała Strzela, który zorganizujemy na naszym obiekcie. Na każdej osi będzie dostępna broń, różnego rodzaju broń, będą wystawcy broni. Każdy będzie mógł sobie z zewnątrz postrzelać. Patronat honorowy. Udało nam się zdobyć prezydenta miasta Białej Podlaskiej, pana Michała Litwiniuka. Dostaliśmy też wsparcie finansowe na organizację tego pikniku, więc na pewno część osób chętnych załapie się też na strzelanie za darmo, więc serdecznie już tu w tym momencie zapraszamy. Przypominam, 7 czerwca, niedziela. Mam nadzieję, że pogoda dopisze.
0: To jeszcze tak na zakończenie. Jakieś plany na przyszłość?
7: Tak, rozwijać się. rozwijać klub.
0: Rozbudowatorów?
7: Znaczy rozbudowatorów będziemy pozyskiwać jeszcze nowe tereny pod dłuższe osie.
0: Dłuższe, czyli jakie?
7: 300 metrów. Myślę, że tutaj będziemy chcieli rozwinąć się o strzelanie długodystansowe, jeśli można to nazwać długodystansowe, ale na pewno dłuższym niż 100. Te 100-metrowe osie, które w tej chwili dysponujemy czterema osiami 100-metrowymi, dwoma 25-metrowymi, więc brakuje nam trochę tych dłuższych. Jest też duże zainteresowanie takim strzelaniem, więc spróbujemy. Na chwilę obecną chyba tyle, jeżeli chodzi o nasz klub. Cały czas staramy się pozyskać kadrę i pójść w kierunku szkolenia młodzieży. Tego tutaj nam brakuje. Każdy z nas gdzieś w tygodniu pracuje, więc też nie mamy możliwości szkolenia tej młodzieży. Aczkolwiek na chwilę obecną staramy się współpracować i tam też odsyłamy. To jest drugie liceum ogólnokształcące w Białej Podlaskiej imienia Emilii Plater. Nasz zaprzyjaźniony pan dyrektor jest klubowiczem w Guardianie, więc on tam rozwija strzelnicę pneumatyczną, wirtualną. Myślę, że na chwilę obecną tylko tutaj w tym kierunku możemy pójść i tam starać się wspomagać tą szkołę. Jeżeli się uda, to będziemy próbowali rozwinąć tą kadrę młodzików, bo tego brakuje. To jest nasz narybek. To jak rozwiniemy kadrę młodzieżową, to ta kadra później zasili szeregi seniorów w Guardianie i to tak się kręci.
0: I to był Arkadiusz Popławski, klub strzelecki Guardian. O działalności klubu dużo usłyszeliśmy i chyba możemy zaprosić też do członkostwa w klubie.
7: Tak, serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych strzelaniem. Opowiemy, powiemy i przeprowadzimy przez całą ścieżkę, jak uzyskać pozwolenie na broń. Zapisanie się do klubu to jest podpis na deklaracji, a dalej oczywiście we wszystkim pomożemy.
0: Dzięki za rozmowę.
7: Dzięki, Arku.
2: Popularność strzelectwa napędza także coraz większa liczba strzelnic oraz rozbudowana baza szkoleniowa. Oblicza się, że w ostatniej dekadzie zainteresowanie tą dyscypliną wzrosło nawet o kilkaset procent. SK2.

0: Jest to 9:00, zaczynamy newsy w SK2. Marcin Procki, dzień dobry. Strażacy dogaszają pogorzelisko w Puszczy Solskiej. Na miejscu działa dziś około 300 strażaków. Ogień objął tereny torfowe, w których występują zarzewia ognia ukryte w torfie. Jest zawiadomienie do prokuratury w sprawie matur. Złożył je dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Robert Zakrzewski, a dotyczy publikacji zdjęć arkuszy maturalnych. Więcej o tym nasz reporter Michał Skolimowski.
1: W trakcie egzaminów z języka polskiego, matematyki i języka angielskiego w mediach społecznościowych pojawiły się zdjęcia arkuszy egzaminacyjnych. W związku z tym dyrektor CKE zawiadamia prokuraturę. W pierwszych trzech dniach matur egzaminy unieważniono około 40 osobom, które wniosły na salę telefony. W takich przypadkach ponowne podejście do matury będzie możliwe dopiero za rok.
0: Wisła Kraków wraca do ekstraklasy. Biała Gwiazda przypieczętowała awans wczoraj wygraną 2-0 z Chrobrym Głogów. Po ostatnim gwizdku na stadionie przy ulicy Reymonta ruszyła wielka feta. Przypomnę, że Wisła z Ekstraklasy spadła 4 lata temu.
2: Ładne słowo na literkę S. Sobota. Jak ładnie to brzmi, prawda? A jeszcze lepiej brzmi sobota rano, bo wtedy przed nami cały weekend. I bardzo się cieszę, że razem go rozpoczynamy. Michał Hanczak, to jest Radio Śniadaniowe. No i mam jeszcze jedno ładne słowo na S. To spokój. I to jest tytuł hitu Natalii Nykiel, od którego zaczynamy. I w sumie tego też wam życzę na ten weekend. Spokoju.

0: Przychodzi taki dzień, że człowiek zaczyna mocno utożsamiać się z tekstem tej piosenki. To Ania Karwan i jej hit W to mi graj na antenie Radia SK2. O właśnie, W to mi graj. Mamy maj, pachnie bzem, mamy weekend, mamy też powracające co roku pytania.
1: Tak, odnośnie miesiąca maja, to ja się pytam. Gdzie są moje pieniądze z komunii? Kacper, lat 35.
0: Na to pytanie żaden filozof, nikt nie zna odpowiedzi. Ja również nie i dlatego tym tematem nie będę się dzisiaj zajmował, ale za to mam trochę innych tematów, które poruszę do godziny 13, a przede wszystkim będę wam fajnie grał najlepsze polskie hity, żeby dobrze was wprowadzić w ten weekend. To dla Kamila Bednarka urodzinowy weekend, bo jutro obchodzi urodziny i dlatego tego artysty na pewno dzisiaj nie zabraknie. Zresztą już teraz na dowód tego, co powiedziałem, jego duet z Mesają, czyli Szukając Szczęścia. SK2.

Słuchacie Radia SK2, to oczywiście była Bledka, jej hit pod tytułem Dwa dni, czyli dwudzionek, czyli weekend. Sobota i niedziela, najlepsze dwa dni w tym tygodniu. Bardzo się cieszę, że rozpoczynacie ten weekend razem z nami, z Radiem Śniadaniowym, w którym czasami sobie trochę wspominamy i teraz właśnie sięgnę po płytę, która wczoraj skończyła dokładnie 31 lat. 8 maja 1995 roku ukazał się jeden z ważniejszych albumów popowych polskich lat 90., czyli debiutancki album Edyty Górniak. Płyta pod tytułem Dotyk. Edyta była wtedy na szczycie. Po sukcesie w konkursie Eurowizji, przypomnę, w 1994 roku wyśpiewała nam drugie miejsce piosenką To nie ja. Zresztą ta piosenka również na płycie Dotyk się znalazła, no i pewnie też przyczyniła się do tego, że ten album pokrył się diamentem. Setki tysięcy egzemplarzy trafiło na legalu do słuchaczy, ale przypomnę, że były to też czasy piractwa, więc podejrzewam, że mnóstwo płyt zostało sprzedanych też na lewo jako kopie na stadionach. I tu akurat muszę się pochwalić, że miałem oryginalną kasetę magnetofonową, bo w 95 roku miałem komunię i jakimś cudem trochę kasy ocaliłem. I za to kupiłem sobie Walkmana i kilka kaset, między innymi właśnie Dotyk. No to u mnie odblokowuje ta piosenka, którą za chwilę zagram wspomnienia. Mam nadzieję, że u was również. Jestem kobietą, prosto z albumu Edyty Górniak, już ponad 30-letniego. SK2.

0: szczęśliwego Nowego Jorku. Tak nam śpiewał Artur Gadowski na antenie Radia SK2. Ja wam życzę po prostu szczęśliwego weekendu, dobrego, takiego, żebyście trochę odpoczęli. Ja nie odpoczywam, pracuję od samego rana i zerkam w kalendarz na przykład. Mam dzisiaj rocznicę okrągłą 60 lat temu. Pojawił się w telewizji pierwszy pilotażowy odcinek kultowego, legendarnego serialu polskiego. Nie mówię celowo tytułu, wystarczy, że zagram fragment piosenki z tego serialu i już większość z was pewnie będzie wiedziała, o który serial chodzi. Proszę bardzo.
1: Deszcze niespokojne potargały sam.
0: No oczywiście, 9 maja 66 roku premierę miał pilotażowy odcinek serialu Czterej pancerni i pies. I teraz pewnie część z was sobie wspomina swoje zabawy w Czterech pancernych i psa. No, ciekawe, kto był psem, a kto był rudym 102 w waszej paczce. Ale pewnie też są tacy, którzy w ogóle nie mają pojęcia, o czym ja mówię. To dla tych drugich, po krótkiej przerwie, nie Deszcze niespokojne, tylko Pomimo burz. Hit Antka Smykiewicza.
1: A to ważna gra.
2: SK2. Autopromocja.
3: Już we wtorek rusza mazurska majówka SK2.
4: Spędź razem z nami 3 odjazdowe dni, których już nie możemy się doczekać.
3: Hotel przy jeziorze, pyszna kuchnia, grill.
5: No i wspólne śpiewanie polskich hitów.
6: Cześć, tu Kuba i Kuba.
7: Zagramy dla was na mazurskiej majówce SK2.
3: Słuchaj w radiu SK2.
5: I obserwuj na naszym Instagramie.
3: SK2. Zakochaj się w polskiej muzyce.
8: Sponsorem konkursu jest producent Ranigastu SOS. Wyrobu medycznego na zgagę i niestrawność.
2: Autopromocja.
9: Reklama.
10: Castorama!
9: Teoria
10: i praktyka.
9: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
10: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
9: Tak?
10: No, aż 300 zł za każde wydane 2000. Castorama! Razem najlepiej. Akcja trwa do 18 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
11: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
12: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
13: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
14: Po czym najłatwiej poznać prawdziwego fachowca?
15: To jasne, po profesjonalnym sprzęcie. Zawodowcy wiedzą, co dobre.
14: I dobrze wiedzą, gdzie to kupić.
16: Dlatego najczęściej spotkasz ich w Brikomanie, gdzie zawsze znajdują profesjonalne produkty w hurtowych ilościach i cenach zmienionych na dobre. Jak ergonomiczna szlifierka kątowa Makita o mocy 720 W w cenie tylko 227 zł. Ty też zajrzyj do Brikomana i poznaj wszystkie ceny zmienione na dobre. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
17: Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu.
18: To będzie ostatnia reklama.
19: Sezon ogrodowy w pełni. Czas zadbać o swój ogród. W MB Mega Hurtowni, Twoim centrum narzędziowym, znajdziesz kosiarki, podkaszarki, pilarki i sprzęt do pielęgnacji zieleni. Dla amatorów i profesjonalistów w atrakcyjnych cenach i z fachowym doradztwem. MB Mega Hurtownia, centrum narzędziowe. Jana Pawła II 142 w Białej Podlaskiej. Większy wybór, hurtowe ceny dla każdego. Sprawdź nas.
9: I po reklamie.

coraz dłuższe, coraz cieplej było u mnie, coraz lżejsze miała suknie, lekko płynął wiosny strumień. Wreszcie nocy raz czerwcowej zobaczyłem ją jak śpi. Bez niczego zrozumiałem, lato, echże ty.

białe wiatry już zawiały. Wiosny, lata, wszystkie znaki, po niej tylko pozostały przymarznięte dwa leżaki. Stoją w oknie, wypatruję, nagle dzwonek u moich drzwi. Zima, zima, wchodź, że życie. Oczy się na parę chwil.

0: u Metznera miasto pachnie jak Gotham. Ja jednak się cieszę, że nasze miasto przynajmniej w niektórych częściach pachnie bzem. Za to też kocham maj. Już kilka chwil nam tylko zostało do godziny 10, a jeśli chodzi o Metznera i hit Gotham, to oczywiście można na niego głosować w gorącej polskiej 20 Radia SK2. To jest lista, którą wy układacie. Łukasz z Duńczyk grają wam w każdy piątek po 18. SK2.pl, tam głosujecie, tam też możecie sprawdzić całe wczorajsze notowanie, ale powiem wam, że na pierwszym miejscu wczoraj był sezon Dawida Podsiadły. Zobaczymy, jak będzie za tydzień. Za chwilę newsy z kraju i świata, a po 10 między innymi pamiętnik Dody wam zagram.
1: SK2. Reklama.
2: Na co dzień prowadzę cukiernię. Jeśli miałbym zdradzić swój sekretny składnik, który pomógł mi w biznesie obniżyć koszty, to byłoby to przeniesienie mojego starego kredytu do Alior Banku.
3: Przenieś do nas kredyt firmowy na bieżącą działalność i płać mniej. Marże obniżamy nawet o 50% i nie pobieramy prowizji za przyznanie kredytu. Decyzja o przyznaniu finansowania zależy od oceny wiarygodności i zdolności kredytowej firmy. Promocja dotyczy mikrofirm i trwa do końca czerwca tego roku. Regulamin dostępny na aliorbank.pl. Alior Bank.
4: Przepraszam, sąsiadko, może mógłbym tu pani trochę pomalować płot?
5: A skąd sąsiadowi taki pomysł wpadł do głowy?
4: A, bo byliśmy z żoną w Brickomanie i wzięliśmy impregnat do drewna. Nie dość, że w świetnej cenie, to jeszcze taki wydajny, że mi sporo zostało. A kolor sąsiadka, widzę, ma ten sam.
6: Nie wiemy, jaki kolor wybrał twój sąsiad. Dlatego w Brickomanie mamy aż 11 kolorów impregnatu do drewna Sadolin z 7-letnią ochroną w cenie tylko 134 zł za 4,5 litra. Zajrzyj do Brickomana i poznaj wszystkie ceny zmienione na dobre. Brickoman. Zmieniamy ceny na dobre.
7: Już od poniedziałku Allegro Smart Weeks. Festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
8: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Domek ogrodowy z dzwonkiem marki Smobi. 140 zł taniej, 359 zł. Najniższa cena z 30 dni, 499 zł.
9: Lidl, to się opłaca.
10: Już 30 lat Skoda Octavia pomaga w prowadzeniu biznesu. Z tej okazji mamy wyjątkową ofertę dla firm. Skoda Octavia w leasingu 100% lub leasingu niskich rat już od 727 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Skody.
11: Skoda. To będzie ostatnia reklama.
12: Castorama!
13: Teoria
12: i praktyka.
13: I po majówce, to co dobre szybko się kończy.
12: W teorii, bo w praktyce super okazje w Castoramie trwają. Tylko teraz aż 150 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na wszystkie produkty ogrodowe. Akcja trwa do 9 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
14: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
15: Agata Bogucka, zapraszam. Bielski Ratusz zaprasza w niedzielę na obchody święta 34. Pułku Piechoty. Wydarzenie będzie połączone z piknikiem wojskowym na Placu Wolności, mówi Michał Litwiniuk, prezydent.
16: Uroczystości rozpoczną się o godzinie 10.15 pod pomnikiem 34. Pułku Piechoty przy ulicy Warszawskiej.
15: Zarówno najmłodsi, jak i dorośli będą mogli podziwiać sprzęt wojskowy oraz skosztować pysznej grochówki.
17: Jest 10, zaczynamy newsy. Marcin Procki, zapraszam. Donald Trump nie wyklucza przesunięcia sił USA z Niemiec do Polski. Chodzi o kilka tysięcy amerykańskich żołnierzy. Pytany o to odpowiedział: Polska by tego chciała. Mamy świetne relacje z Polską, ja mam świetne relacje z prezydentem. Mówił Trump, który w ubiegłym tygodniu zapowiedział, że wycofa z Niemiec ponad 5 tysięcy wojskowych. Kolejne zakażenia w przedszkolu w Nowinach Wielkich w Lubuskiem. Salmonelle wykryto u 4 dzieci. W sumie bakterie stwierdzono już u 6 maluchów. Nadal nieznane jest źródło salmonelli. Sanepid w Gorzowie bada pobrane materiały i produkty. Kosztowna bójka piłkarzy Realu Madryt. Klub ukarał Federico Valverde i Aurelie Tchouameniego. Za swoją bójkę mają zapłacić po 500 000 euro. Obaj wyrazili już skruchę i przeprosili za swoje zachowanie.
0: Kolejne newsy w Radiu SK2 punktualnie o 11, a my rozpoczynamy kolejną godzinę naszej radiowej śniadaniówki. Jak w każdą sobotę rano, witam was serdecznie. Michał Hanczak z tej strony. Jak zawsze mam dla was trochę różnych tematów. Na przykład zabiorę was na wystawę neonów. Ale najpierw elektryczne gitary i Killer.

0: może was czymś dzisiaj jeszcze zaskoczę. No będę się starał, zobaczymy jak to wyjdzie. To jest Radio SK2, Michał Hanczak z tej strony, Radio Śniadaniowe, w którym jak w każdą sobotę wędrujemy z mikrofonem w różne fajne miejsca. Teraz też was zabieram na wycieczkę na tyły Mediateki w Łodzi. Spokojnie, nic niecnego tam się nie będzie działo. Tam można zobaczyć neony. Takie, które nawiązują do szyldów dawnych kin, które w Łodzi można było odwiedzać. To w końcu miasto filmowców, ze względu chociażby na słynną filmówkę, ale nie tylko. Jakie to były kina? No chociażby Bałtyk, Zachęta, Włókniarz, Polesie, Adria, ale co ja będę opowiadał? Na miejscu był nasz reporter Daniel Tekliński.
1: Skąd się wziął pomysł na taką ściankę?
2: Najpierw był pomysł na neony, żeby upamiętnić te kina. Robert Sobański, architekt miasta. Kino to sztuka. I to było chyba takie oczywiste działanie.
1: Jakie zobaczymy loga, jakie nazwy?
2: Kino Gdynia i kolejnych 16. Jestem w procesie archiwizacji. Moulin Rouge to za mgły wyciągałem. Zdziwiony, że takie kino było. Także mam nadzieję, że uda się te 35 ludzkich kin reaktywować w postaci neonu.
0: Jako fan neonów trzymam kciuki, żeby udało się zgromadzić ich jak najwięcej i być może Łódź będzie miała taką atrakcję jak Wrocław, słynną ulicę Ruską, gdzie można oglądać różne neony. I bardzo często potem można oglądać je na zdjęciach wszystkich, którzy się tam pojawiają. Warszawa z kolei ma swoje Muzeum Neonów, do którego też warto wpaść, może przy okazji jakiejś weekendowej wycieczki i czasu wolnego. Jeśli chodzi o Łódź, tyły Mediateki w pasażu między Moniuszki a Tuwima, tam już pierwsze kinowe neony można oglądać. A w Radiu SK2 można posłuchać dużo filmowych piosenek z polskich filmów, ale teraz akurat będzie o pogodzie. Chociaż tak naprawdę o uczuciach. Stan pogody od Anny Jurksztowicz. SK2.

0: ich troje.
1: Przez całe lato, ale też przez całą wiosnę jesteśmy z wami, gramy wam najlepsze polskie hity w Radiu SK2. To grupa Ich Troje, a teraz przed nami spotkanie z Sanach, która po pierwsze rozpoczęła stadionową trasę koncertową, a po drugie obchodziła pięciolecie wydania swojego drugiego albumu pod tytułem Irenka. To było przedwczoraj i pomyślałem sobie, że zagram wam z tej płyty i odkryję też kilka tajemnic tego albumu. No właśnie, wróćmy do 2021 roku, kiedy ukazywała się płyta Irenka. I wtedy wyszło na jaw, że Sanach, wiadomo, że na pierwsze imię ma Zuzia, a Irenka to jej drugie imię.
2: Po babci jest to drugie imię i po mojej prababci, bo się okazuje, że tych Irenek było u nas trochę i bardzo nie lubiłam tego imienia, jak byłam młodsza. Było tak, że zbliżałam się do końca komponowania całej płyty i czułam, że tam tak przeszłam przez wszystkie teksty, szukałam tego tytułu, bo ja jednak lubię znajdować w tekstach moich tytuły, tak jak je na imię Niewidzialna mam, proszę pana, wzięłam piosenki Królowa Dram z Królowej Dram, no i tak to u mnie wyglądało, a tutaj nie mogłam znaleźć tego tytułu i długo się zastanawiałam i tak na początku żartem to tak wyszło, że powiedziałam, że może ta Irenka, ho, ho, ho. I tak wszyscy się śmiali, ale potem obudziliśmy się następnego dnia i jeszcze następnego mieliliśmy ten temat i mówimy, to nazwijmy płytę Irenko. W sensie ja i moja ekipa, jakby ktoś nie wiedział z wytwórni.
1: Irenka oczywiście, tak jak wszystkie płyty Sanach, okazała się sprzedażowym hitem. To był najlepiej sprzedający się album w naszym kraju w 2021 roku, a Sanach dostała za ten album podwójną diamentową płytę. Ale nie ma się czemu dziwić, bo hitów na tej płycie sporo. Ten stan, etc. na disco, Kolońska i Szlugi, ale też Ale Jazz. I ten hit w duecie z Vito Bambino gram wam już teraz. Swoją drogą, jeszcze w tym miesiącu ukaże się limitowany winyl Sanach koncertowy z piosenkami zarejestrowanymi podczas ubiegłorocznych koncertów na PGE Narodowym w Warszawie. Tam będzie m.in. duet z Kasią Kowalską. Ale to zagramy, jak się ukaże. Teraz Ale Jazz od Vito Bambino i Sanach z płyty Irenka.

0: Dziewczyny z zespołu Lore zafundowały nam nowy hit Wszystko jedno, wszystko źle. Ja jednak mam nadzieję, że tak nie śpiewają tegoroczni maturzyści i że na ich egzaminach, które już częściowo za nimi, wszystko poszło dobrze, wręcz doskonale. Trzymam kciuki oczywiście za ustne i za kolejne pisemne egzaminy, jeżeli je w najbliższych dniach zdajecie, a za kilka chwil po krótkiej przerwie w Radiu SK2 Kuba i Kuba, czyli gwiazdy naszej mazurskiej majówki, bo jedni się uczą, a inni imprezują. No taka to sprawiedliwość na świecie. Zebraliśmy już ekipę słuchaczy, która w najbliższy wtorek pojawi się na Mazurach i między innymi z zespołem Kuba i Kuba, ale także z naszymi ludźmi, Kingą Barygą, Kamilem Noselem. Będzie odpoczywać, będzie się bawić, a my będziemy zazdrościć, podglądając w mediach społecznościowych, ale też słuchając specjalnych relacji z tej mazurskiej majówki. Może coś dobrego nam też skapnie. Słuchajcie nas uważnie w najbliższy wtorek.
1: SK2.

0: Limit dzienny 12 sztuk na kartę. Biedronka.
1: Na co dzień prowadzę cukiernię. Jeśli miałbym zdradzić swój sekretny składnik, który pomógł mi w biznesie obniżyć koszty, to byłoby to przeniesienie mojego starego kredytu do Alior Banku.
2: Przenieś do nas kredyt firmowy na bieżącą działalność i płać mniej. Marże obniżamy nawet o 50% i nie pobieramy prowizji za przyznanie kredytu. Decyzja o przyznaniu finansowania zależy od oceny wiarygodności i zdolności kredytowej firmy. Promocja dotyczy mikrofirm i trwa do końca czerwca tego roku. Regulamin dostępny na aliorbank.pl. Alior Bank.
3: Już teraz zgarnij twoje ekstra z Kaufland Kart Ekstra.
4: Od czwartku 7 maja do soboty 9 maja aktywuj kupon 60 zł rabatu na zakupy za minimum 499 zł z Kaufland Kart Ekstra. Tak, aktywuj kupon 60 zł rabatu na zakupy za minimum 499 zł z Kaufland Kart Ekstra. Kaufland.
5: Wiosna? Zadbaj o formę twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl.
6: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Wszystkie kawy, drugi tańszy produkt, 60% taniej. Orzechy nerkowca Ale 100-200 gramów, jedno opakowanie plus jedno gratis. I polskie pomidory malinowe luzem. Cena przed obniżką 19,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
3: Już teraz zgarnij twoje ekstra z Kaufland Kart Ekstra.
4: Od czwartku 7 maja do soboty 9 maja aktywuj kupon 60 zł rabatu na zakupy za minimum 499 zł z Kaufland Kart Ekstra. Tak, aktywuj kupon 60 zł rabatu na zakupy za minimum 499 zł z Kaufland Kart Ekstra. Kaufland.
9: Nadchodzi Kortowiada 2026, powered by Alior Bank. Festiwal, który otwiera muzyczne lato na Warmii i Mazurach. Trzy sceny, ponad 30 artystów i kilkanaście wydarzeń towarzyszących. W line-upie m.in. Guzior, Jan Rapowanie, Kacperczyk, Kizo, Maryla Rodowicz, Michał Szczygieł, Problem, Tymek, Wilki i Żabson. Karnety i bilety jednodniowe kupisz na stronie bilety.kortowiada.pl. Widzimy się od 28 do 30 maja w Olsztynie.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, Stokrotka.
12: Soczysty filet z piersi kurczaka, cena sprzed obniżki 23,99. Teraz tylko 14,99 za kilogram przy zakupach za minimum 99 zł. A polskie ogórki szklarniowe, cena sprzed obniżki 16,99. Teraz z aplikacją jedynie 4,99 za kilogram.
11: Tanio tutaj jest, Stokrotka.
13: I po reklamie.

0: Urszula w Radiu SK2. Za chwilę 11, za chwilę kolejne newsy z kraju i ze świata, ale zanim to, to ja też mam jeszcze newsa. No w sumie to pozdrowienia, bo kilka chwil temu mówiłem o maturzystach i Renata do mnie się odezwała na Messengerze Radia SK2, nasza słuchaczka, żebym koniecznie też pozdrowił młodszych kolegów maturzystów, czyli ósmoklasistów, bo przed nimi w najbliższym tygodniu sprawdziany. Więc oczywiście pozdrawiamy, niech moc będzie z wami. Dacie radę.
1: SK2. Reklama. Wszystko, czego dziś chcę.
2: To z kartą moje, Intermarché. Majonez Winiary, 700 ml, 9,99. A masło ekstra z Mlecznej Drogi, aż 3 w cenie jednego.
3: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
4: Po czym najłatwiej poznać prawdziwego fachowca?
5: To jasne, po profesjonalnym sprzęcie. Zawodowcy wiedzą, co dobre.
4: I dobrze wiedzą, gdzie to kupić.
6: Dlatego najczęściej spotkasz ich w Brikomanie, gdzie zawsze znajdują profesjonalne produkty w hurtowych ilościach i cenach zmienionych na dobre. Jak ergonomiczna szlifierka kątowa Makita o mocy 720 W w cenie tylko 227 zł. Ty też zajrzyj do Brikomana i poznaj wszystkie ceny zmienione na dobre. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
7: Świeżo tutaj jest. Wybór tutaj jest. Tanio tutaj jest.
8: Soczysty filet z piersi kurczaka. Cena sprzed obniżki 23,99. Teraz tylko 14,99 za kilogram przy zakupach za minimum 99 zł. A ser edamski. Cena sprzed obniżki 2,79. Teraz z aplikacją jedynie 1,69 zł za 100 gramów. Tak, tylko 1,69 zł.
7: Tanio tutaj jest. Stokrotka.
9: Uwielbiam rysowanie.
10: To słowa, których lakier twojego samochodu nigdy nie powie, bo lakier ma czuć się bezpiecznie. Jak na myjniach Orlen z pełnym płukaniem ciśnieniowym i gąbkowymi szczotkami. No i ma błyszczeć. Najlepiej podwójnie. Dlatego przyjedź na myjnię na Orlen. Do końca maja z kuponem w aplikacji Orlen Vitray. Dwa programy premium lub perfect masz w cenie jednego. Regulamin i listę stacji objętych promocją znajdziesz na vitray.pl/myjnia. Myjnie Orlen Protect Wash. Jakość, ochrona, bezpieczeństwo. Orlen.
11: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polskie pomidory malinowe. Teraz aż 60% taniej. To tylko 9,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 24,99. A krakus, szynka konserwowa 455 gramów. Teraz tylko 9,99 przy zakupie dwóch puszek. Najniższa cena z 30 dni 15,79. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
12: Szał letnich okazji w Pepco. Od każdego czwartku hity tygodnia w nowych cenach 20% taniej. W tym tygodniu minus 20% na hity z letniej kolekcji dla kobiet, a dodatkowe 10% rabatu w aplikacji. Szczegóły w regulaminie. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
13: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Masło Ekstra Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 88 groszy. Filet z piersi kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 24,80. Teraz tylko 14,99 za kilogram. A tylko w sobotę. Papryka czerwona luzem. Cena przed obniżką 17,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus.
14: Lidl. To się opłaca.
15: Castorama!
14: Teoria
15: i praktyka.
14: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
15: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
14: Tak?
15: No, aż 300 zł za każde wydane 2000. Castorama! Razem najlepiej!
6: Akcja trwa do 18 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
16: 3, 17, 41.
17: Co tak liczysz?
16: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 16 milionów w kumulacji.
17: O, ja też umiem liczyć.
18: 8, 11.
19: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 16 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
20: To będzie ostatnia reklama.
21: A co tam w Carrefourze?
22: Targi na Biału. Tylko teraz. Jogurt Fantazja Danon. Różne rodzaje w promocji 2+2 gratis. Skorzystaj. Oferta ważna do 9 maja. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
23: I po reklamie.
17: 11 na zegarach, zaczynamy newsy. Marcin Procki, zapraszam. Na stole około 44 miliardów euro do wydania na zbrojenia. Polska podpisała umowę pożyczkową w ramach SAFE. Na pieniądze i kontrakty z programu czeka m.in. Skarżyskie MESCO, producent broni i pocisków przeciwlotniczych.
18: Sprzęt, który wyprodukujemy, trafi do polskiej armii zgodnie z harmonogramem zawartym w umowach. W ramach projektu SAFE będziemy dostarczać nasz sprzęt również do innych krajów Unii Europejskiej.
17: Mówił Krzysztof Marwicki z MESCO SA. Firma to jeden z kluczowych podmiotów polskiej grupy zbrojeniowej. Sprawca był w przeszłości skazany za znęcanie się nad rodziną. To nowe ustalenia prokuratury po tragedii w Raszynie pod Warszawą. W jednym z mieszkań mężczyzna w obecności dwójki dzieci śmiertelnie postrzelił swoją byłą żonę, a następnie odebrał sobie życie. Były nadzieje, skończyło się na rozczarowaniu. Lech Poznań musi odłożyć świętowanie Mistrzostwa Polski. Kolejosz, który mógł zapewnić sobie w ten weekend tytuł, zremisował z Arką Gdynia 1-1. W grze o mistrzostwo pozostają więc goniące Lecha Górnik, który dziś zagra z Zagłębiem, i Raków, który wczoraj wygrał z Koroną.
0: Minuta po 11:00, to sobotnie przedpołudnie już. No a w te sobotnie przedpołudnia w Radiu SK2 rozmawiamy sobie często o życiu, ale w tej godzinie będzie o szyciu. To już za kilka chwil. Wcześniej Ewa Farna, Dawid Podsiadło i Bratanki. Michał Hanczak, dzień dobry.

0: Tańcząc do tego hitu można dostać zadyszki, ale śpiewając go razem z Halinką Mlynkową można nieźle poćwiczyć dykcję. Gdzie ten, który powie mi bratanki na antenie Radia SK2? Za chwilę, no niezłe bratanki, bo bracia po prostu. Jeremi Sikorski i Artur Sikorski, ten drugi dzisiaj ma urodziny, wszystkiego najlepszego. Zagra mi hit pod tytułem Młodość, ale wcześniej zaglądamy z mikrofonem do wyjątkowej pracowni. Ja bardzo lubię przedstawiać wam w tym programie ludzi, którzy mają jakąś zajawkę, jakąś pasję, czasami nietypową. No i taką ma pani Ewa Mysłek z Piotrkowa Trybunalskiego, która od lat cofa nas do XIX wieku. Tekstylnie, bo projektuje i szyje suknie z tamtego okresu. Potem one używane są na przykład podczas różnych rekonstrukcji historycznych, nie tylko w Polsce, ale i za granicą. Z mikrofonem u Ewy Mysłek był nasz reporter Rafał Różycki.
1: Tutaj właśnie naszywam aplikację, która jest antykiem i to będzie bluzka z 1910 roku.
2: Efekt będzie robił wrażenie.
1: Efekt będzie robił wrażenie i każdy projekt to takie dziecko trochę. To się dopieszcza, to się projektuje, a taka koronka, a nie, a to mi pasuje, a co ja do tego założę, a czy ja mam do tego kapelusz, a może trzeba zrobić. Cała masa jest takich decyzji. Każdy może tej historii tak naprawdę dotknąć i ją poczuć.
0: I tacy ludzie jak pani Ewa też są doskonałym materiałem na gwiazdę na antenie Radia SK2. Pozdrowienia oczywiście i kolejnych fantastycznych strojów życzę. Może i diabeł ubiera się u Prady, ale ci, którzy kochają rekonstrukcje historyczne i przenosiny do tamtej epoki, ubierają się u pani Ewy z Piotrkowa Trybunalskiego. SK2.

0: Roxy ma na koncie kolejną piosenkę z raperem. Kiedyś nagrała Falochron z Matą, a wczoraj ukazał się kawałek nagrany z White'em 2115. A to hit, który znamy od kilku tygodni, Na szeroką wodę. Ten też znajdzie się na jej nadchodzącym albumie, ta płyta w czerwcu, a Roxy ogłosiła przy okazji letnią trasę koncertową. Zagra ponad 60 plenerowych koncertów przez całą wiosnę i lato, także w wielu miejscach będzie można ją spotkać. Sprawdzajcie w jej mediach społecznościowych, czy czasem nie występuje w waszej miejscowości albo gdzieś w waszej okolicy. A tymczasem o zupełnie innej artystce. W kalendarzu dziś 9 dzień maja, a 11, czyli w poniedziałek, urodziny obchodzić będzie Kasia Klich. I tak sobie pomyślałem, że to dobra okazja, żeby przypomnieć sobie jej twórczość. Jej największym hitem w karierze był Lepszy model. Gram w takim razie z życzeniami, żeby nic się nie zepsuło, ani w domu, ani w życiu. I te życzenia w sumie dotyczą wszystkich was również.
1: SK2.

0: Tu Radio SK2, tu Michał Hanczak i Radio Śniadaniowe, czyli nasze cosobotnie spotkanie. Natalia Zastępa wyśpiewała hit Wracam do siebie. O, fajnie by było przed latem wrócić do formy, prawda? Kto tam od rana już trochę poćwiczył albo przeszedł na jakąś dietę ostatnio? Niektórzy zaraz powiedzą, że wrócić do formy. Jakie wrócić? Trzeba ją najpierw zrobić, żeby mieć do czego wracać. No wiadomo, każdy jest w innym miejscu, każdy jest w innej sytuacji, ale tak a propos wracania do formy i diety, i tego typu historii. Ostatnio trafiłem na ten popularny teleturniej z tą podłogą. Kojarzycie na pewno. No i tam była taka rozgrywka, która idealnie przypomniała mi to, co dzieje się w moim mózgu za każdym razem, kiedy sobie mówię, od teraz idę na dietę, od teraz dbam o formę. I wtedy zawsze słyszę takie głosy.
1: Pizza.
2: Kebab.
1: Hamburger.
0: Powiedzcie, że nie jestem sam i macie podobnie.
3: SK2. Autopromocja.
4: Już we wtorek rusza mazurska majówka SK2.
5: Spędź razem z nami 3 odjazdowe dni, których już nie możemy się doczekać.
4: Hotel przy jeziorze, pyszna kuchnia, grill.
6: No i wspólne śpiewanie polskich hitów.
7: Cześć, tu Kuba i Kuba.
8: Zagramy dla was na mazurskiej majówce SK2.
4: Słuchaj w radiu SK2
6: i obserwuj na naszym Instagramie.
4: SK2. Zakochaj się w polskiej muzyce.
9: Sponsorem konkursu jest producent Ranigastu SOS. Wyrobu medycznego na zgagę i niestrawność. Autopromocja.
10: Reklama. My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
11: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: Zobacz jak tanio, Maciek.
12: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
13: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 16 maja. Szczegóły na agatameble.pl.
14: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
15: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu kawa Jakobs Kronung mielona 500 gramów. Teraz tylko 28,99 przy zakupie dwóch opakowań. Najniższa cena z 30 dni 45,99. Produkt objęty limitem. A pistacje prażone Trader Joe's. Teraz w promocji dwa opakowania plus jedno gratis. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
16: Kochanie, chyba potrzebujesz nowych okularów.
17: A jak się połamią albo moja wada wzroku znowu się zmieni, i co wtedy?
16: To proste. Przyjdź do Vision Express i wybierz pakiet Vision Care Plus, a w nim bezpłatna wymiana soczewek przy zmianie korekcji wzroku, możliwość wymiany pary okularów bez dodatkowych opłat i rabat 33% na okulary na start. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin programu dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Do zobaczenia w Vision Express.
18: Super, super, super sobota w Kauflandzie. W tę sobotę szynka wieprzowa bez kości z Lady 10,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. A borówki amerykańskie opakowanie 300 gramów 12,99. Tak, borówki amerykańskie opakowanie 300 gramów 12,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
19: Niemożliwe to nie przeszkoda, to wyzwanie. Gdy mówią ci, że nie dasz rady, odpowiedź jest jedna. Patrzcie, jak to się robi. Wierz w siebie. Erste Bank Polska. Erste Bank Polska S.A. z siedzibą przy Placu Europejskim 3A, Warszawa. Dawniej Santander Bank Polska S.A. Materiał ma charakter marketingowy i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Szczegóły w placówce lub na erste.pl.
20: Szykuj się na Allegro Smart Weeks Festiwal Ultra Okazji. Tysiące markowych produktów do minus 50% tylko dla smartowiczów już od poniedziałku. A jak nie masz Allegro Smart, to wypróbuj za darmo.
21: Jak tak, to Allegro.
22: Wszystko, czego dziś chcę.
23: To z kartą Moje Intermarché. Majonez Winiary 700 ml 9,99. A masło ekstra z Mlecznej Drogi aż 3 w cenie jednego.
24: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
25: Co masz?
26: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
25: Chips Lays? Dzięki.
26: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
25: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
26: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
27: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
0: Już są! Dni Maj Media Markt. Nawet do 15% mniej przy zakupie minimum dwóch produktów z wielu kategorii. Tylko w Maj Media Markt. Szczegóły w regulaminie. Media Markt.
1: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum dwóch rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenie, torebki dopełniające look, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Domek ogrodowy z dzwonkiem marki Smobi. 140 zł taniej, 359 zł. Najniższa cena z 30 dni, 499 zł.
5: Lidl, to się opłaca.
6: I po reklamie.

0: wielki polski hit i wielka artystka. Alicja Majewska na antenie Radia SK2 tuż przed południem, ale za inną zupełnie Alicję będziemy trzymać kciuki w przyszłym tygodniu, bo przed nami tydzień eurowizyjny, a w tym roku w Wiedniu reprezentuje nas Alicja Szemplińska, która zaśpiewa piosenkę pod tytułem Pray. I choć początkowo bukmacherzy nie dawali jej za dużych szans nawet na awans do finału, to po pierwszych próbach, po tym jak pierwsze materiały trafiły do sieci, nagle te notowania zaczęły rosnąć i to jest bardzo dobra tendencja, niech taka się utrzyma i niech przełoży się rzeczywiście na uznanie całej Europy dla naszej fantastycznej wokalistki. Półfinał Eurowizji z Alicją w najbliższy wtorek, no i miejmy nadzieję, że potem finał w kolejną sobotę.
1: SK2. Reklama.
2: Dzień dobry, czy zastałam niskie ceny?
3: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
4: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 3,2% 1 litr, tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody Maxim na patyku, różne smaki w czekoladzie. Jedynie po 3,33.
2: Doskonale, kupujemy.
4: Sposób na twój dobry dzień?
3: Mamy to w Lewiatanie.
4: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
5: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
2: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
6: Oferta kredytu gotówkowego do 120 lat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
7: Już teraz zgarnij Twoje ekstra z Kaufland Kart Ekstra.
8: Od czwartku 7 maja do soboty 9 maja aktywuj kupon 60 zł rabatu na zakupy za minimum 499 zł z Kaufland Card Extra. Tak, aktywuj kupon 60 zł rabatu na zakupy za minimum 499 zł z Kaufland Card Extra. Kaufland.
9: Castorama.
10: Teoria
9: i praktyka.
10: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
9: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama. Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
10: Tak?
9: No, aż 300 zł za każde wydane 2000. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 18 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
11: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie, po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
12: Lidl, to się opłaca.
13: 3, 17, 41.
14: Co tak liczysz?
13: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 16 milionów w kumulacji.
14: O, ja też umiem liczyć.
15: 8, 11.
16: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 16 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.

0: to będzie ostatnia reklama.
1: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
2: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
3: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
4: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 16 maja. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
7: Agata Bogucka, zapraszam. Studenci, dajcie głośniej. Przed nami wasze święto, AWF-alia. Szykują się dwa dni sportowych emocji, koncertów i innych atrakcji. Impreza odbędzie się 20 i 21 maja. Zaczynamy tradycyjnym pochodem po klucze do miasta. Pierwszego dnia będzie także czas na sport, turnieje, atrakcje i dużo dobrej energii. Drugi dzień to koncerty w Parku Radziwiłłów. Nie może was zabraknąć.
8: Jest to 12, zaczynamy newsy. Marcin Procki, zapraszam. Kierowcy, ponad 2-kilometrowy korek na S17 na Mazowszu. To po tym, jak na wysokości Radiówka koło Wiązowny na jezdni w stronę Warszawy osobówka wypadła z trasy, dachowała i wpadła do rowu. Kierująca autem trafiła do szpitala. Piłkarz reprezentacji Polski Jan Bednarek napadnięty w Portugalii. Jak donosi portugalski dziennik Rekord, zawodnik FC Porto, wracając do domu z rodziną, zastał w nim włamywacza. Ten zaczął grozić mu nożem. Nikomu nic się nie stało, a złodziej uciekł z łupem o wartości około 150 tysięcy euro. Trwają matury, a w poniedziałek ruszą też egzaminy ósmoklasisty. Przed nimi 3 dni testów, jak przyznają.
9: Jest trochę stres, głównie matematyką, bo języki to ogarniam w sumie, ale matematyka jest dla mnie najcięższą.
10: Obawiam się lektury, jaka może być.
11: No, stresuję się. Egzamin jest trudny dla mnie.
8: Mówili ósmoklasiści z Bełchatowa, pisanie zacznie się od testu z języka polskiego.
12: No powiem wam, że nie mogę się doczekać, kiedy zagram wam hity, które przygotowałem na tę godzinę naszego spotkania, czyli Radia Śniadaniowego w Radiu SK2. Będzie piosenka księżycowa, na przykład od Various Manx, ale też ONA i Kiedy powiem sobie dość. Ale zaczynamy od Sun & Grace i Filipa Lato. To hit pod tytułem 100. Niech to będzie weekend na 100%. Michał Hanczak, dzień dobry.

0: Liwka, PZ, Jonathan, to oni stoją za tym właśnie hitem. Obejmuje noce na antenie Radia SK2. Wczesnym popołudniem, bo dopiero po 12 sobota się rozkręca, warto z niej skorzystać. A co robić? No takie porady, inspiracje czasami dla was mam. Na przykład można wybrać się do Escape Roomu. A jeżeli jesteście z Nowego Sącza albo okolic, to tam Escape Room powstał w piwnicach Sądeckiej Biblioteki Publicznej. Działa od czwartku do soboty, no a więcej na ten temat wie Dorota wcześniej z tej właśnie biblioteki.
1: Specjalna komnata w bibliotecznych podziemiach. I zapraszamy wszystkich odważnych po to, by odkryć jej tajemnicę, rozwiązać szereg zagadek. Zapraszamy grupy do 4 osób. Liczy się współpraca, liczy się logiczne myślenie. Jeżeli ktoś umie czytać ze zrozumieniem, to na pewno poradzi sobie z tymi zagadkami.
0: Można przyciągnąć ludzi do biblioteki za pomocą escape roomu? Dlaczego by nie? Chociaż tak sobie myślę, że w sobotę takim escape roomem dla niejednego faceta jest galeria handlowa, do której zaciągnęła go partnerka. Panowie, bądźcie dzielni, w końcu kiedyś z tej galerii wyjdziecie.

0: Bardzo fajnie słucha się Wiktora Waligury w radiu, prawda? To jego właśnie hit 4 pory roku wam zagrałem, ale teraz zagram wam hit od zupełnie innego artysty. Znacie go doskonale. On już skończył 18 na scenie, ale jutro skończy 35 lat w życiu. Po prostu będzie miał urodziny. 10 maja urodził się Kamil Bednarek. Za chwilę zagram jeden z jego hitów, ale wcześniej zapytałem Kamila, czy pamięta swój pierwszy występ. Taki pierwszy raz, kiedy stanął na scenie.
1: No to było liceum na przeglądzie piosenki angielskiej, bo byłem trochę niegrzeczny i pani, żebym miał lepsze zachowanie, to mnie wysyłała na takie konkursy, więc to był mój pierwszy raz na scenie.
0: Okej, czyli trochę zmuszony byłeś.
1: Trochę z przymusu, ale bardzo mi się podobało to.
0: Jak się okazuje, czasami z tego złego zachowania też wynikają dobre rzeczy, ale nie zachęcam do złego zachowania. Za to do słuchania Kamila Bednarka jak najbardziej. Jutro jego urodziny, ale już dziś od nas wszystkiego najlepszego, Kamil. Chwile jak te, już teraz. Eskad.

0: Może być urodzinowe, może być imieninowe, może być komunijne, a może z zupełnie innej okazji. U kogo dzisiaj jakieś party? No dobra, no u mnie. Nie będę już tego krył. Bardzo wam dziękuję tym, którzy pamiętali o moich urodzinach. Bardzo to miłe. Tak, tak, tak. To dzisiaj, ale nie ma się co nad tym rozczulać. Chociaż ja absolutnie uważam, że jestem jak wino, czego i wam życzę. Jak wino, czyli im starszy, tym droższy. Aniele, jak wino uderzasz do głowy. O, tak mi się od razu skojarzyło, więc za chwilę zagram. Mezo i Liber w Radiu SK2 pojawią się po krótkiej przerwie.
1: SK2. Reklama.
2: My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy Państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
3: Można poinformować po prostu.
4: Nie komplikuj. Mamy promocję na 1000 dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej, a do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
5: No w sumie.
6: Powtarzamy! W Agacie 1000 dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 16 maja. Szczegóły w sklepach i na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
8: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Wszystkie konserwy mięsne i ryby.

Moja Biedronka. Limit dzienny 4 sztuki, maksymalnie 2 z rabatem na kartę. Do tego wszystkie żele pod prysznic i płyny do kąpieli. Drugi tańszy produkt 80% taniej. Biedronka.

0: Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
1: W salonach Empik trwa festiwal polskiego obyczaju. Teraz aż 60% rabatu na drugą tańszą książkę polskich autorów. Do tego do 40% zniżki na wybrane zabawki. Od kreatywnych zestawów po gry planszowe. I 50% rabatu na drugi tańszy produkt z kolekcji Harry Potter. A na empik.com do minus 40% na artykuły sportowe i zabawki. W tym hulajnogi, rowery, zabawki ogrodowe i wiele więcej. Empik.
2: Castorama.
3: Teoria
2: i praktyka.
3: I po majówce. To co dobre, szybko się kończy.
2: W teorii, bo w praktyce super okazje w Castoramie trwają. Tylko teraz aż 150 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na wszystkie produkty ogrodowe. Akcja trwa do 9 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety. Dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Halo, cześć Ula. Słuchaj, wyskoczymy dzisiaj na weekend, co? No oczywiście, na tani weekend w Aldi.
7: Od czwartku kujawski olej rzepakowy, 1 litr. Teraz w promocji 2 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. A filety z tuńczyka w oleju słonecznikowym Golden Seafood 185 gramów. Teraz w promocji 2 puszki plus 2 gratis. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
8: I po reklamie.
9: Najlepsze polskie hity.
10: Polskie hity.
9: Polskie hity.
8: SK2.
9: SK2. SK2.
11: Mess Liber, Rastatolik, Seliner. Ja mam 20 lat, ty masz 20 lat, przed nami siódme niebo, więc taka skryta i niedostępna, proszę ciebie.

0: Stygnie lato w nowym hicie Kuby i Kuby, ale kiełbaski nie będą tak szybko stygły, będą gorące, no bo Kuba i Kuba będą grillować razem z naszymi słuchaczami podczas mazurskiej majówki. Ekipa zebrana, a ta majówka w najbliższym tygodniu. We wtorek słuchajcie uważnie Radia SK2, no i podglądajcie nas na Instagramie, bo tam mnóstwo relacji z tego wszystkiego, co będzie działo się na tej mazurskiej majówce właśnie. Może jakiś mini koncert Kuby i Kuby też się trafi i może my też będziemy mogli posłuchać. No za to trzymam mocno kciuki. Tymczasem życzę Wam dobrej reszty soboty. Za chwilę z Wami Antonina Van Dessel, Michał Hanczak. Do usłyszenia.
1: SK2. Reklama.
2: Dzień dobry, czy zastałam niskie ceny?
3: Mamy to od Lewiatanie tanie.
4: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 3,2% 1 litr, tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody Maxim na patyku, różne smaki w czekoladzie, jedynie po 3,33.
2: Doskonale, kupujemy.
4: Sposób na Twój dobry dzień?
3: Mamy to w Lewiatanie.
4: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
5: Sezon ogrodowy w pełni. Czas zadbać o swój ogród. W MW Mega Hurtowni, Twoim centrum narzędziowym, znajdziesz kosiarki, podkaszarki, pilarki i sprzęt do pielęgnacji zieleni. Dla amatorów i profesjonalistów w atrakcyjnych cenach i z fachowym doradztwem. MW Mega Hurtownia, centrum narzędziowe. Jana Pawła II 142 w Białej Podlaskiej. Większy wybór, hurtowe ceny dla każdego. Sprawdź nas.
6: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Wszystkie kawy, drugi tańszy produkt, 60% taniej. Orzechy nerkowca Alesto 200 gramów, jedno opakowanie plus jedno gratis. I polskie pomidory malinowe luzem. Cena przed obniżką 19,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl, to się opłaca.
7: Castorama!
2: Teoria
7: i praktyka.
2: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
7: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
2: Tak?
7: No, aż 300 zł za każde wydane 2000. Castorama! Razem najlepiej. Akcja trwa do 18 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Szał letnich okazji w Pepco. Już teraz promocja na koszulki z krótkim rękawem. Im więcej kupisz, tym mniej zapłacisz za każdą z nich. Skorzystaj już dziś z rabatu aż do 45%. Szczegóły i wyłączenia w regulaminie na pepco.pl. Pepco, pokochaj niskie ceny. I po reklamie.
10: Jest 13, zaczynamy newsy. Marcin Procki. Zapraszam. Wojskowy dron znaleziony w okolicach Bartoszyc w województwie warmińsko-mazurskim. Maszynę na polu w miejscowości Osieka znalazł przechodzień, który powiadomił policję. To około 20 km od granicy z Rosją.
11: Miejsce zostało zabezpieczone. Powiadomiliśmy inne służby, w tym wojsko, straż pożarną, prokuraturę wojskową.
10: Mówiła Marta Kabelis z policji w Bartoszycach, a jak przekazała żandarmeria wojskowa, to nieuzbrojony wojskowy bezzałogowiec przeznaczony do obserwacji. Tłumy przed siedzibą parlamentu Węgier czekają na dzisiejsze zaprzysiężenie nowego szefa rządu Petera Madziara. Na miejscu ustawiono telebimy, a nowy premier po uroczystości ma przemówić do zebranych. A w Krakowie świętowanie z okazji powrotu Wisły do Ekstraklasy. Zespół wczoraj zagwarantował sobie awans. Biała Gwiazda spadła 4 lata temu. Powrót do Ekstraklasy nie był łatwy, przyznaje trener Mariusz Jop.
12: Ogromna ilość wyrzeczeń, bardzo ciężka praca. Nikt nam tutaj nic nie dał za darmo. Wszystko, co osiągnęliśmy, to jest wynikiem poświęceń i pracy.
10: A Wisła zdominowała w tym sezonie rozgrywki pierwszej ligi, ponosząc tylko 3 porażki.
13: A na zegarach punktualnie godzina 13 w sobotę, 9 maja. To jest Radio SK2, które będzie Was prowadzić muzycznie przez cały weekend, gdzie grać będziemy Wam 100% najlepszych polskich hitów. Ja nazywam się Antonina Van Dessel. No i co? Startujemy z tą muzyką, bo wiem, że już nie możecie się doczekać, a będzie naprawdę bardzo dobrze. Dzień dobry.

bywa, że nie jestem szczery. Czasem zwyczajnie kłamię. Jestem próżny, pazerny. Dbam tylko o swoje, cztery litery. Bywam małostkowy, cyniczny i bezduszny. Osądzam bez litości, bez serca i miłości.

To taki przebój idealny na weekend. Monika Lewczuk, ty i ja. Tak fajnie buja, lekko i przyjemnie. No i teraz przejdziemy do trochę trudniejszego tematu, jakim jest pogoda. Dlatego, że jeżeli ktoś z was wyszedł z domu dzisiaj w krótkim rękawku, no to spokojnie, ja wiem, że już żałujecie, ale to jest norma, dlatego że to jest klasyka sezonu. Bo słuchajcie, przed nami zimna Zośka i zimni ogrodnicy. No i co to w ogóle jest? To są takie zjawiska i zimni ogrodnicy wypadają co roku 12-14 maja i to jest święty Pankracy, Serwacy i Bonifacy, jak doczytałam. A zaraz po nich jest finał tego czegoś, tego zjawiska i mamy zimną Zośkę, która przypada na 15 maja. I ponoć od tych dni zależy, jaka będzie reszta roku, jeżeli chodzi o pogodę. Więc jeżeli dzisiaj jest zimno, a słońca trochę jest, to jednak trzymamy bardziej kciuki za te kolejne dni, no bo jakie będą? Taki cały rok i takie całe lato, więc słuchajcie, no trzymamy kciuki za zimnych ogrodników i zimną Zośkę. A jeżeli chodzi o weekend, to dzisiaj już ta pogoda trochę się poprawia, a jutro ma być całkiem dobrze, więc w sumie nie tak źle z tą pogodą, no nie? SK2. A muzycznie teraz u nas bardzo dobrze. Myslowic dla ciebie w SC2.

0: bardzo pozytywny numer Bledka 2 dni w Radiu SK2, a słuchacze Radia SK2 odzywają się na radiowym Messengerze i nagrywacie mi głosówki i piszecie, co robicie w sobotę, co dobrego na obiad, a może jeszcze nie obiad. No i właśnie, u niektórych jeszcze nie obiad, ale posłuchajmy, co tam u Pauliny.
1: Cześć, słuchajcie, u mnie sobota jak zwykle pod znakiem sprzątania, a teraz dodatkowo moje dziecko, klasa pierwsza, doskonali umiejętność czytania i sprzątając kątem ucha słucham, co on czyta. I nagle pada słowo nietoperz. I tak myślę, skąd ten nietoperz? Przecież to nijak nie pasuje do fabuły. Nagle młody puka się w głowę i mówi, nie, mamo, nie nietoperz, tylko nie to przecież. Także pozdrawiam.
0: Paulina, my też Ciebie pozdrawiamy. Nietoperz made my day po prostu, ale powiem tak, szacun za podzielność uwagi. Sprzątasz i jeszcze słuchasz i pilnujesz wszystkiego. I pewnie jeszcze trzecią ręką, tą tajemniczą, którą mają wszystkie kobiety, gdzieś tam mieszasz obiad. Także Paulina, wielki szacun. No i teraz dla wszystkich, którzy w sobotę sprzątają, gotują i wykonują takie różne zaległości, których nie mogli zrobić w tygodniu, puścimy super nutkę. SK2. A co to będzie? Szymon Wydra i Carpe Diem? Teraz wiem. W SC2.

0: To był numer dobry. Małgorzata Ostrowska, Meluzyna, czyli historia podwodnej miłości z takim rockowym pazurem. I wiecie co? Sprawdziłam. Ta piosenka w tym roku kończy 41 lat. A cały czas bardzo dobrze się jej słucha. Numer powstał na potrzeby kultowego filmu Podróże pana Kleksa, a sama Małgorzata Ostrowska, która śpiewa tę Meluzynę, w filmie wcieliła się również w rolę królowej Aby. No i to taka historia. Ale ta piosenka była bardzo popularna w latach 80. My w SC2 gramy ją oczywiście, ale słuchajcie, drugie życie zyskała po latach, bo w 2018 roku Małgorzata Ostrowska zaśpiewała Meluzynę z Darią Zawiałow i również to jest mega, mega dobre. No są takie piosenki, które przez lata się nie starzeją, a my wszystkie te piosenki gramy w Radiu SK2, bo gramy w 100% po polsku. A za moment u nas Jeremi Sikorski, Wracam. SK2.
1: Autopromocja.
2: Już we wtorek rusza mazurska majówka SK2.
1: Spędź razem z nami 3 odjazdowe dni, których już nie możemy się doczekać.
2: Hotel przy jeziorze, pyszna kuchnia, grill.
3: No i wspólne śpiewanie polskich hitów.
4: Cześć, tu Kuba i Kuba.
5: Zagramy dla was na mazurskiej majówce SK2.
2: Słuchaj w radiu SK2.
1: I obserwuj na naszym Instagramie.
2: SK2. Zakochaj się w polskiej muzyce.
6: Sponsorem konkursu jest producent Ranigastu SOS. Wyrobu medycznego na zgagę i niestrawność.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
7: Nadchodzi Kortowiada 2026, powered by Alior Bank. Festiwal, który otwiera muzyczne lato na Warmii i Mazurach. 3 sceny, ponad 30 artystów i kilkanaście wydarzeń towarzyszących. W line-upie m.in. Guzior, Jan Rapowanie, Kacperczyk, Kizo, Maryla Rodowicz, Michał Szczygieł, Problem, Tymek, Wilki i Żabson. Karnety i bilety jednodniowe kupisz na stronie bilety.kortowiada.pl. Widzimy się od 28 do 30 maja w Olsztynie.
8: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
9: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Masło Ekstra Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 88 groszy. Filet z piersi kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 24,80. Teraz tylko 14,99 za kilogram. A tylko w sobotę. Papryka czerwona luzem. Cena przed obniżką 17,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus.
10: Lidl. To się opłaca.
11: Trawę kosisz? Dla rodziny grillujesz? W Bricomarsze super okazję upolujesz. Tylko do 16 maja. Kosiarka elektryczna 1300 W, jedynie 187. A grill prostokątny z pokrywą tylko 289. Sprawdź więcej okazji i nowości w aktualnej gazetce. Bricomarsze. Nasze ceny rządzą.
12: Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu.
13: Sezon ogrodowy w pełni. Czas zadbać o swój ogród. W MW Mega Hurtowni, twoim centrum narzędziowym, znajdziesz kosiarki, podkaszarki, pilarki i sprzęt do pielęgnacji zieleni. Dla amatorów i profesjonalistów w atrakcyjnych cenach i z fachowym doradztwem. MW Mega Hurtownia, centrum narzędziowe. Jana Pawła II 142 w Białej Podlaskiej. Większy wybór, hurtowe ceny dla każdego. Sprawdź nas.
14: Dzień dobry, czy zastałam niskie ceny?
15: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
16: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 3,2% 1 litr, tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody Maxim na patyku, różne smaki w czekoladzie, jedynie po 3,33.
14: Doskonale, kupujemy.
16: Sposób na twój dobry dzień?
15: Mamy to w Lewiatanie.
16: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
17: To będzie ostatnia reklama.
4: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
17: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
18: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
19: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 16 maja. Szczegóły na agatameble.pl.
20: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
21: I po reklamie.

wieczorami zmarnowany błądzę. Chciałbym coś poczuć, ale nie wiem co sam. Szukam i ciągle czekam na odpowiedź. Czy to miłość?

0: I tak właśnie gramy Wam w sobotę na kilka chwil przed godziną 15 w Radiu SK2. Po godzinie 15 my lecimy dalej z najlepszymi polskimi hitami i na początek Dawid Podsiadło, Skaldowie, Igo, także sami panowie, ale spokojnie, babeczki też potem będą, także zostańcie z nami. Playlista mega dobra. Słyszymy się za chwilę.
1: Reklama.

0: Szykuj się na Allegro Smart Weeks, festiwal ultra okazji. Tysiące markowych produktów do minus 50% tylko dla smartowiczów już od poniedziałku. A jak nie masz Allegro Smart, to wypróbuj za darmo. Jak tak, to Allegro.
1: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Wszystkie kawy, drugi tańszy produkt, 60% taniej. Orzechy nerkowca Alesto 200 gramów, jedno opakowanie plus jedno gratis. I polskie pomidory malinowe luzem. Cena przed obniżką 19,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl, to się opłaca.
3: W salonach Empik trwa festiwal polskiego obyczaju. Teraz aż 60% rabatu na drugą tańszą książkę polskich autorów. Do tego do 40% zniżki na wybrane zabawki. Od kreatywnych zestawów po gry planszowe. I 50% rabatu na drugi tańszy produkt z kolekcji Harry Potter. A na Empik.com do minus 40% na artykuły sportowe i zabawki. W tym hulajnogi, rowery, zabawki ogrodowe i wiele więcej. Empik.
4: Wiosna? Zadbaj o formę twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl.
5: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum dwóch rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenie, torebki dopełniające look, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: 3, 17, 41.
8: Co tak liczysz?
7: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 16 milionów w kumulacji.
8: O, ja też umiem liczyć.
9: 8, 11.
10: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 16 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
11: I po reklamie.
12: I mamy punktualnie godzinę 15 w sobotę 9 maja. Tu Radio SK2 i 100% najlepszych polskich hitów, a ja nazywam się Antonina Wandesel i mówię Wam dzień dobry. Po 15 oprócz tych najlepszych polskich hitów powiem Wam, jakie są sposoby na wiosenne prześlenie, bo teraz wiele osób słyszę, jak narzeka, więc powiem, jak poradzić sobie z tym. Zaczynamy.
13: Najlepsze polskie hity.
14: Polskie hity.
13: Polskie hity. SK2.
12: I na początek tej godziny super numer Dawid Podsiadło, najnowszy klip.

Rano i Pieprz i Sól wyśpiewała nam Kasia Kowalska. I czy wy nie macie tak czasem ostatnio, że jesteście trochę pieprz, trochę sól? Chodzi mi o to, że pomimo tej pięknej pogody za oknem, jesteście trochę przemęczeni, źle się czujecie. No i spokojnie, bo to jest normalne. To po prostu zwykłe przesilenie wiosenne. I specjaliści podpowiadają kilka prostych rzeczy, które mogą pomóc wrócić do formy. Niby nic, a ponoć robi robotę. Po pierwsze sen, bo organizm po zimie serio potrzebuje dużo regeneracji. Po drugie, trochę ruchu i najlepiej na świeżym powietrzu. Nawet taki zwykły spacer robi robotę. I po trzecie, więcej wody, lżejsze jedzenie, no i mniej życia na samej kawie. Czyli w sumie klasycznie, wyspać się, przewietrzyć i trochę o siebie zadbać. No, w sumie to brzmi banalnie, ale ciężkie to jest do zrealizowania, ale podobno działa, więc słuchajcie, może to jest plan od nowego tygodnia, od poniedziałku, żeby wdrożyć to w życie. A u nas zaraz Oskar Sims, co noc w SC2.

to w SC2 formacja nieżywych schabów i ich ławka. I o schabach trochę będzie, bo nasza słuchaczka Karolina napisała na radiowym messengerze, że posprzątała wczoraj i ma to już za sobą, a teraz szykuje się na obiad do teściowej, więc dzisiaj na luzie. No i właśnie może tam będzie jakiś schabowy. No i Karolina, taka teściowa to skarb. Jeszcze pewnie da słoiczki na wynos na jutro, więc żyć, nie umierać. Pozdrawiamy serdecznie.

0: No, ta wokalistka to maka wałgłosu. Ewa Farna, Ewakuacja. A ja przeczytałam, słuchajcie, nagłówek. Małgorzata Rozenek-Majdan szczerze o finansach. W trakcie pierwszego pół roku życia Henryk zarobił na studia. No, proszę, mamy poziom samodzielności w show biznesowych rodzinach. Po prostu level najwyższy. Najmłodszy syn, Gosi Rozenek, no podobno zdążył zarobić na studia i to zanim jeszcze na dobre zdążył się zastanowić, co w ogóle chciałby studiować. Chłopiec ma w tym momencie 6 lat, przypominam, a już pierwsze pół roku życia zarobił tyle pieniędzy. Można więc powiedzieć, że w jego przypadku klasyczne kiedyś to było kieszonkowe od rodziców, zostało zastąpione wersją premium. Kieszonkowe, ale z własnego dorobku. No a my, zwykli śmiertelnicy, możemy się tylko zastanawiać, czy w jego CV już teraz wpisuje się doświadczenie życiowe zaawansowane, czy coś innego. Jedno jest pewne, w tej rodzinie tempo dorastania zdecydowanie ma tryb mega przyspieszony.
1: SK2. Reklama.
2: Kochanie, chyba potrzebujesz nowych okularów.
3: A jak się połamią albo moja wada wzroku znowu się zmieni i co wtedy?
2: To proste. Przyjdź do Vision Express i wybierz pakiet Vision Care Plus, a w nim bezpłatna wymiana soczewek przy zmianie korekcji wzroku, możliwość wymiany pary okularów bez dodatkowych opłat i rabat 33% na okulary na start. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin programu dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Do zobaczenia w Vision Express.
4: Niemożliwe to nie przeszkoda, to wyzwanie. Gdy mówią ci, że nie dasz rady, odpowiedź jest jedna. Patrzcie, jak to się robi. Wierz w siebie. Erste Bank Polska. Erste Bank Polska S.A. z siedzibą przy Placu Europejskim 3A, Warszawa. Dawniej Santander Bank Polska S.A. Materiał ma charakter marketingowy i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Szczegóły w placówce lub na erste.pl.
5: Skoczysz do Carrefoura?
6: Tak, mają promkę. Drugi 80% taniej. Chipsy Crunch Chips od 130 do 140 gramów. 4,79 za opakowanie przy zakupie dwóch. Oferta ważna do 9 maja. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 7,19.
7: Keno kręci nas już 18 lat.
8: A my się rozkręcamy.
7: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
9: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
10: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
9: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
8: Ale to kręci.
7: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem, ale to kręci. Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.
11: Wiosna? Zadbaj o formę twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum dwóch rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenie, torebki dopełniające look, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo.
14: I po reklamie.

Właśnie wiem, jak sam trzymać dystans. Powoli hamuje we mnie puls. Parę ran zadanych z bliska, a ty jak plaster na mój ból. Szukałem wszędzie leku na moje rozdarte DNA, ale nic nie działa jak

0: Oj, piękny duet. Zagraliśmy wam na kilka chwil przed godziną 16. Vito Bambino i Zalia. Decyzje w Radiu SK2. Decyzje? No chyba proste są te decyzje, że z SK2 warto zostać po 16, bo u nas poleci dalej 100% najlepszej polskiej muzyki. I na początek Artur Gadowski, Ona jest ze snu. Ale będzie też Roxy, bracia, Baim, dużo, dużo dobrego. Więc koniecznie zostańcie.
1: Reklama.
2: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
3: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili, zobacz jak tanio, Maciek.
4: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
5: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 16 maja. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Domek ogrodowy z dzwonkiem marki Smobi. 140 zł taniej, 359 zł. Najniższa cena z 30 dni, 499 zł.
8: Lidl, to się opłaca.
9: Już od poniedziałku Allegro Smart Weeks. Festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
10: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
11: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
12: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
13: A właśnie, że pasuje.
14: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę, klik po kliku. Wejdź na cyfrowaforma.gov.pl/specjalistki i dowiedz się więcej.
15: Kampania realizowana w ramach Krajowego Planu Odbudowy, finansowana przez Unię Europejską Next Generation EU. Ministerstwo Cyfryzacji. Tu tworzymy przyszłość.
7: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Masło Ekstra Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 88 groszy. Filet z piersi kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 24,80. Teraz tylko 14,99 za kilogram. A tylko w sobotę. Papryka czerwona luzem. Cena przed obniżką 17,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus.
8: Lidl, to się opłaca.
16: 3, 17, 41.
17: Co tak liczysz?
16: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 16 milionów w kumulacji.
17: O, ja też umiem liczyć.
18: 8, 11.
19: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 16 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
20: To będzie ostatnia reklama.
21: Sezon ogrodowy w pełni. Czas zadbać o swój ogród. W MB Mega Hurtowni, twoim centrum narzędziowym, znajdziesz kosiarki, podkaszarki, pilarki i sprzęt do pielęgnacji zieleni. Dla amatorów i profesjonalistów w atrakcyjnych cenach i z fachowym doradztwem. MB Mega Hurtownia, centrum narzędziowe. Jana Pawła II 142 w Białej Podlaskiej. Większy wybór, hurtowe ceny dla każdego. Sprawdź nas.
8: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
0: Agata Bogucka, zapraszam. Bielski Ratusz zaprasza w niedzielę na obchody święta 34. Pułku Piechoty. Wydarzenie będzie połączone z piknikiem wojskowym na Placu Wolności, mówi Michał Litwiniuk, prezydent.
22: Uroczystości rozpoczną się o godzinie 10.15 pod pomnikiem 34. Pułku Piechoty przy ulicy Warszawskiej.
0: Zarówno najmłodsi, jak i dorośli będą mogli podziwiać sprzęt wojskowy oraz skosztować pysznej grochówki.
23: No i mamy godzinę 16 w sobotę. Antonina Wandesyl, Radio SK2 i porcja najlepszych polskich hitów. Słuchajcie, oprócz tych najlepszych polskich hitów po 16 powiem wam o współczesnym randkowaniu. A że sobota to taki dzień, że wiele osób randkuje, to warto być z nami.
8: Najlepsze, najlepsze, najlepsze polskie hity.
24: Polskie hity.
8: SK2.
23: Oczywiście muzykę mamy najlepszą, polską. Artur Gadowski, Ona jest ze snu. Już teraz w SC2.

0: Wiki Gabor, superhero w Radiu SK2. Miałam mówić o współczesnym randkowaniu, to powiem, ale powiem też szczerze, zupełnie szczerze, że sama trochę się już w tym gubię i w tych nowych pojęciach. Słuchajcie, przeczytałam o seagalingu, nowym trendzie określanym właśnie jako seagaling, z angielskiego oznacza to mewę i opisuje to zachowanie, w którym jedna ze stron nie jest zainteresowana związkiem, ale jednocześnie nie chce pozwolić partnerowi na stworzenie relacji z kimś innym. Taki pies ogrodnika, byśmy powiedzieli po polsku. Nazwa pochodzi od zachowania mew, które potrafią wykradać jedzenie innym, nawet jeżeli same nie są głodne. Robią to tylko po to, by nikt inny nie mógł z tego skorzystać. No, czyli widzicie, seagaling po polsku nie mewa, tylko pies ogrodnika. Ale słuchajcie, przestrzegam, że zanim wejdziecie w nową relację, uważajcie i tak myślę, że najlepiej zróbcie sobie słownik randkowania w 2026 roku, bo ja już się totalnie pogubiłam w seagalingach, ghostingach i innych dziwnych określeniach. Na pewno w jednym się nie pogubiłam, w polskiej muzyce i do tego wróćmy już teraz w Radiu SK2.
1: SK2.
0: Teraz u nas Bajm, Biała Armia. Bardzo dobry numer.

0: To był Ignacy, który czeka na znak. A my nie czekamy na znak, bo my już po weekendzie zabieramy Was na turbo super majówkę. Słuchajcie, majówka teoretycznie już ta taka prawdziwa za nami, ale taka turbo wypasiona dopiero przed nami, dlatego że my po weekendzie ruszamy z Wami na mazurską majówkę z radiem SK2. No i powiem tylko tyle, to naprawdę będzie najlepsza majówka ever. Słuchajcie, jedziemy ze słuchaczami na 3 dni i będziemy spać nad samym jeziorem. Ogniska do późnej nocy, lokalne jedzenie, chill, spa, no i do tego wszystkiego koncert Kuby i Kuby. I taki koncert nie tam na jakiejś scenie, tylko praktycznie na wyciągnięcie ręki specjalnie dla naszej ekipy. Do tego wszystkiego, jakby jeszcze tego wszystkiego było mało, warsztaty grillowe, klimat Mikołajek, widok na jezioro, no słuchajcie, po prostu żyć nie umierać. Człowiek siedzi z ekipą przy ogniu, no i nagle zorientuje się, że właśnie jest w najlepszym miejscu w Polsce, bo będziecie w najlepszym miejscu w Polsce. I najlepsze jest to, że jedziemy z Wami, z naszymi słuchaczami, którzy napisali nam, dlaczego właśnie oni powinni usiąść z nami przy mazurskim ognisku. No i naprawdę te niektóre historie były takie, że my już tutaj przebieramy wszyscy nogami, żeby poznać Was na żywo. Mazurska majówka z radiem SK2 już od wtorku, 12 maja w Mikołajkach, więc słuchajcie nas i śledźcie nasze media społecznościowe, a dodatkowo ja sprawdziłam, co tam w hotelu nad tym jeziorem będzie można zjeść. Sznytka z rakami, węgorz na ziemniakach z ogniska. Nie będę wymieniać dalej, bo już się cała obśliniłam. Ach, ale to będzie majówka. No będzie się działo od wtorku.
1: SK2. SK2.
0: Ale muzycznie to się dzieje u nas cały czas i już teraz kombi, nasze rendezvous w sobotę.

0: właśnie. Zrobiło się gorąco, a to wszystko za sprawą Sylwii Grzeszczak i jej numeru Dżungla. I ja powiem wam o pogodzie, bo i pogoda, jaka jest za oknem, każdy widzi, nie jest tak, jakbyśmy sobie tego życzyli. Niedziela ma być ładniejsza, ale słuchajcie, IMG, IW wydało ostrzeżenie pierwszego stopnia w 9 województwach, że tej nocy mogą być silne przymrozki i żeby też uważać mocno na drogach. I przymrozki mogą być w następujących województwach: dolnośląskie, zachodniopomorskie, pomorskie, warmińsko-mazurskie, wielkopolskie, kujawsko-pomorskie, mazowieckie, lubelskie i łódzkie. Tu wszędzie ostrzeżenie pierwszego stopnia o przymrozkach. Także uważajcie na siebie, a jeżeli chodzi o niedzielę i już niedzielę w ciągu dnia, to ma być zdecydowanie ładnie, dosyć słonecznie i nie wietrznie, więc będzie można skorzystać z pogody. Ale dzisiaj w nocy i nad ranem uważajcie na siebie, dlatego że temperatura przy gruncie może spaść nawet do minus 4 stopni. A my wracamy do muzyki, która na pewno was rozgrzeje o każdej porze roku i dnia. I teraz już u nas za moment poparzeni kawą 3. Byłaś dla mnie wszystkim.
1: SK2. Reklama.
2: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
3: Szykuj się na Allegro Smart Weeks, festiwal ultra okazji. Tysiące markowych produktów do minus 50% tylko dla smartowiczów już od poniedziałku. A jak nie masz Allegro Smart, to wypróbuj za darmo. Jak tak, to Allegro.
4: Już 30 lat Skoda Octavia pomaga w prowadzeniu biznesu. Z tej okazji mamy wyjątkową ofertę dla firm. Skoda Octavia w leasingu 100% lub leasingu niskich rat już od 727 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
5: Wiosna? Zadbaj o formę twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu.
8: I po reklamie.

0: królowa doda na kilka chwil przed godziną 17 w Radiu SK2. A po 17 na dobry początek Urszula, Sara James, Zbigniew Wodecki. Więc jak sami słyszycie, bardzo, bardzo różnorodnie i bardzo dobrze. Więc słyszymy się za momencik.
1: Reklama.
2: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
3: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
4: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
5: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 16 maja. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Czy to sezon ogrodowy, czy remontowy? Z Bricomarché zawsze będziesz gotowy. Tylko do 16 maja. Lawenda francuska w supercenie 8,99. A farba lateksowa Nobile Spory roku 2,5 litra tylko 34,99. Więcej okazji znajdziesz w nowej gazetce. Bricomarché. Nasze ceny rządzą.
8: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
9: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
10: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
11: A właśnie, że pasuje.
12: Idealnie pasujesz do nowych technologii. Bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę, klik po kliku. Wejdź na cyfrowaforma.gov.pl/specjalistki i dowiedz się więcej.
13: Kampania realizowana w ramach Krajowego Planu Odbudowy, finansowana przez Unię Europejską Next Generation EU, Ministerstwo Cyfryzacji. Tu tworzymy przyszłość.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: 3, 17, 41.
16: Co tak liczysz?
15: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 16 milionów w kumulacji.
16: O, ja też umiem liczyć.
17: 8, 11.
18: A teraz w Lotto, kumulacja rewelacja. Graj o 16 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
19: I po reklamie.
0: Powoli wybiła godzina 17 w Radiu SK2. To oznacza kolejną godzinę najlepszych polskich hitów. Antonina Vandessel i Radio SK2. I zapraszam was serdecznie. Będzie dużo dobrego, a dodatkowo po godzinie 17 powiem wam o nowej modzie w Polsce na bicie pewnego rekordu. Także zaczynamy.
20: Najlepsze polskie hity.
21: Polskie hity.
0: Na początek absolutny klasyk, klasyk, klasyk. Urszula, Na sen.

0: Lor, wszystko jedno, wszystko źle w Radiu SK2. I słuchajcie, ja czytam sobie o różnych rekordach, jakie lubią bić Polacy. Jest teraz taka nowa moda, taki nowy trend, mam wrażenie, że bijemy rekordy w zbieraniu puszek i butelek, które oddajemy do butelkomatów. W Krakowie padł nietypowy rekord związany z tym systemem kaucyjnym. Jeden z mieszkańców, Denis, który pracuje w klubie nocnym, oddał do butelkomatu około 5000 sztuk butelek, czytam, i puszek, za co otrzymał około... no prawie 2,5 tysiąca złotych. Cała akcja trwała prawie 4 godziny, ale uzyskane pieniądze mężczyzna przeznaczy na cele charytatywne. Więc słuchajcie, szacun. No i teraz jeszcze, gdzie zbierał te butelki? No to, jak wspomniałam, Denis pracuje w klubie i przez około 2 miesiące systematycznie zbierał odpady powstające w miejscu pracy. No, szacun, naprawdę wielki szacun, że odda to na cele charytatywne, a dodatkowo zobaczcie, pieniądze leżą niemalże na ulicy, a my bijemy kolejne rekordy.
1: SK2.
0: A teraz numer idealny na sobotę z jednej Polaki PZO.

Wiktor Waligura i Dryskul, cztery pory roku. Słuchajcie, sobotni wieczór zbliża się i przeczytałam coś takiego. Czy wiedzieliście, że jak samica ośmiornicy nie ma ochoty na zaloty, to dusi samca i go zjada? No, to tak tylko mówię i przypominam, gdybyście panowie chcieli ponarzekać na swoje partnerki, bo zawsze może być gorzej, moglibyście być uduszeni i zjedzeni. SK2. I piosenka idealna pod właśnie tę ośmiornicę, Kasia Cerkwicka. SOS, niektórzy panowie pewnie by chcieli zaśpiewać, a my posłuchajmy w SC2.

0: Oczywiście chyba nie muszę nikomu przedstawiać bratanki Czerwone Korale. Wykonała tę piosenkę Halina Młynkowa. No i słuchajcie, ten numer ma już ponad 25 lat i obejrzałam teledysk, bo jakoś tak się składa, że nigdy go nie widziałam. I warto, polecam wam obejrzeć ten teledysk. Ratam tego drania, który bluzkę mnie i ten żel na włosach mu się tak srebrzyście lśni. Paweł DeLong i wart jest obejrzenia. Dobry numer, piosenka, która króluje na polskich weselach, ale i wszystkich imprezach. Wszyscy znają, nawet jak się do tego nie przyznają, to każdy to zna i lubi. A za moment coś nowego i też dobrego. Miu Izalia, dopóki się nie znudzisz w Radiu SK2.
1: SK2. Autopromocja. Już we wtorek rusza mazurska majówka SK2.
2: Spędź razem z nami 3 odjazdowe dni, których już nie możemy się doczekać.
1: Hotel przy jeziorze, pyszna kuchnia, grill.
3: No i wspólne śpiewanie polskich hitów.
4: Cześć, tu Kuba i Kuba.
5: Zagramy dla was na mazurskiej majówce SK2.
1: Słuchaj w radiu SK2.
3: I obserwuj na naszym Instagramie.
1: SK2. Zakochaj się w polskiej muzyce.
6: Sponsorem konkursu jest producent Ranigastu SOS. Wyrobu medycznego na zgagę i niestrawność.
7: Autopromocja.
1: Reklama.
8: Nadchodzi Kortowiada 2026, powered by Alior Bank. Festiwal, który otwiera muzyczne lato na Warmii i Mazurach. 3 sceny, ponad 30 artystów i kilkanaście wydarzeń towarzyszących. W line-upie m.in. Guzior, Jan Rapowanie, Kacperczyk, Kizo, Maryla Rodowicz, Michał Szczygieł, Problem, Tymek, Wilki i Żabson. Karnety i bilety jednodniowe kupisz na stronie bilety.kortowiada.pl. Widzimy się od 28 do 30 maja w Olsztynie.
9: Już od poniedziałku Allegro Smart Weeks. Festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
10: Już 30 lat Skoda Octavia pomaga w prowadzeniu biznesu. Z tej okazji mamy wyjątkową ofertę dla firm. Skoda Octavia w leasingu 100% lub leasingu niskich rat już od 727 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
11: 3, 17, 40.
12: Co tak liczysz?
11: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 16 milionów w kumulacji.
12: O, ja też umiem liczyć.
13: 8, 11.
14: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 16 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
15: Sezon ogrodowy w pełni. Czas zadbać o swój ogród. W MB Mega Hurtowni, twoim centrum narzędziowym, znajdziesz kosiarki, podkaszarki, pilarki i sprzęt do pielęgnacji zieleni. Dla amatorów i profesjonalistów w atrakcyjnych cenach i z fachowym doradztwem. MB Mega Hurtownia, centrum narzędziowe. Jana Pawła II 142 w Białej Podlaskiej. Większy wybór, hurtowe ceny dla każdego. Sprawdź nas.
16: To będzie ostatnia reklama.
17: Co masz?
18: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
17: Chips Lays? Dzięki.
18: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
17: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
18: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
19: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
1: I po reklamie.

Jaram mnie jak tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie dla ciebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. W przeprosinach złożę życzenia urodzinowe.

0: Powoli zbliżamy się do godziny 18 i powoli będę się też z Wami żegnała. Ale spokojnie, bo zostawiam Was w bardzo dobrych męskich rękach, które już tutaj przez szybę do mnie machają. Zostawiam Was z Rafałem Adamczakiem, który po godzinie 18 w Radiu SK2 będzie grał dla Was dalej najlepsze polskie hity. Więc zostańcie. Antonina van Dessel, wysyłam Wam sobotnie wieczorne buziaki. Dobrego weekendu, trzymajcie się, pa.
1: Reklama. Już 30 lat Skoda Octavia pomaga w prowadzeniu biznesu. Z tej okazji mamy wyjątkową ofertę dla firm. Skoda Octavia w leasingu 100% lub leasingu niskich rat już od 727 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
2: Uwielbiam rysowanie.
3: To słowa, których lakier twojego samochodu nigdy nie powie, bo lakier ma czuć się bezpiecznie. Jak na myjniach Orlen z pełnym płukaniem ciśnieniowym i gąbkowymi szczotkami. No i ma błyszczeć. Najlepiej podwójnie. Dlatego przyjedź na myjnię na Orlen. Do końca maja z kuponem w aplikacji Orlen Witaj. Dwa programy premium lub perfekt masz w cenie jednego. Regulamin i listę stacji objętych promocją znajdziesz na witaj.pl/myjnia. Myjnie Orlen Protect Wash. Jakość, ochrona, bezpieczeństwo. Orlen.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: 3, 17, 41.
6: Co tak liczysz?
5: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 16 milionów w kumulacji.
6: O, ja też umiem liczyć.
7: 8, 11.
8: A teraz w Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 16 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
9: I po reklamie.
10: Niby jesteśmy po majówce, jednocześnie przed mazurską majówką, na którą SK2 zaprasza Was do Mikołajek już w najbliższy wtorek, ale mam nadzieję, że Wy sobie też w tę sobotę odpowiednio majówkujecie, a nasze najlepsze polskie hity temu sprzyjają. Sobotni przyjemny, mam nadzieję też leniwy wieczór, minęła 18. Rafał Adamczak to ja, dzień dobry wieczór, witajcie, Ania Dąbrowska w głowie, tak, zaczynamy tę godzinę.

Gdyby tak mieć w portfelu, w kieszeni albo na koncie to, o czym mrozu, prawda? To byśmy sobie mogli i fajny mieć plan i pomysł na weekend, i na wakacje, i generalnie na wszystko, nawet na remont. Bo wszystko by jakoś tak po prostu sobie pyk i poszło. Na niektórym tylko piosenki zostają, mi również. Te najlepsze polskie hity gramy wam w Radiu SK2. Miliony monet od mroza już za nami, to teraz Szklany Sufit, Three of Us. Później będzie Beata z odrobinę nostalgiczną i romantyczną piosenką Żal mi tamtych nocy i dni, a Beata dopiero co, bo w miniony poniedziałek świętowała swoje kolejne 18 urodziny, więc dla pani Beaty same serdeczności od Radia SK2.

Ależ duet, co? Jeremi Sikorski i Artur Sikorski. Młodość. Tak nazywa się ta piosenka, którą wam zagrałem. I to jest nowość na naszej playliście w Radiu SK2 wśród najlepszych polskich hitów. To teraz taki klasyczek dla tych, którzy z początkiem lat 2000 poznawali muzykę i pamiętają taki duet The Jet Set. Bo właśnie z tegoż pochodzi Sasza Strunin, która teraz u nas w Radiu SK2 w ten sobotni wieczór zaśpiewa To nic, kiedy płyną łzy.

0: Ja wcale nie będę ukrywał, bo jeżeli chodzi o ostatnie dni, ostatnie tygodnie, to jest jedna z moich najbardziej ulubionych nowości. Taka, która mnie pochłonęła totalnie. Bardzo lubię sobie posłuchać głośniej, odpowiednio. No tam oczywiście, gdzie mogę i gdzie nikomu to nie przeszkadza. A w przypadku Marisy i Odkochaj to nikomu nie przeszkadza, bo to po prostu bardzo dobry numer jest, więc mam taką nadzieję, że i u was było odpowiednio głośno. W sobotni wieczór, 9 maja, słuchacie Eski 2. U nas najlepsze polskie hity i za chwilę wideo i wszystko jedno.
1: Reklama.
2: Keno kręci nas już 18 lat.
3: A my się rozkręcamy.
2: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
4: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
5: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
4: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
3: Ale to kręci.
2: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem, ale to kręci. Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.
6: Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu.
7: Szykuj się na Allegro Smart Weeks, festiwal ultra okazji. Tysiące markowych produktów do minus 50% tylko dla smartowiczów już od poniedziałku. A jak nie masz Allegro Smart, to wypróbuj za darmo.
8: Jak tak, to Allegro.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: 3, 17, 41.
11: Co tak liczysz?
10: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 16 milionów w kumulacji.
11: O, ja też umiem liczyć.
12: 8, 11.
13: A teraz w Lotto, kumulacja rewelacja. Graj o 16 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
1: I po reklamie. Najlepsze polskie.

0: dwa.
1: Ciągle zbyt posępną mi świat odsłania twarz. Wytrwam jeszcze chwilę, jeśli zechcesz mi ją dać.

0: Jak ten wasz wieczór jest odrobinę romantyczny albo nostalgiczny, to dlatego postanowiłem, że ja temu będę sprzyjał, że sięgnę właśnie po ten numer, gdybyś był, zespołu Łzy. I tak wam zagram w Radiu SK2, bo u nas najlepsze polskie hity, a jednocześnie już powoli, powoli zbliżamy się do godziny 19. Jak jesteście umówieni z kimś na 19, to trzeba zagęszczać ruchy, no bo spóźnienie to nie, to zdecydowanie zbyt duże faux pas.
1: Reklama.
2: Keno kręci nas już 18 lat.
3: A my się rozkręcamy.
2: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
4: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
5: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
4: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
3: Ale to kręci.
2: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem, ale to kręci. Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.
6: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
7: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
8: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
9: A właśnie, że pasuje.
10: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę, klik po kliku. Wejdź na cyfrowaforma.gov.pl/specjalistki i dowiedz się więcej.
11: Kampania realizowana w ramach Krajowego Planu Odbudowy, finansowana przez Unię Europejską Next Generation EU, Ministerstwo Cyfryzacji. Tu tworzymy przyszłość.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: 3, 17, 41.
14: Co tak liczysz?
13: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 16 milionów w kumulacji.
14: O, ja też umiem liczyć.
15: 8, 11.
16: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 16 milionów złotych. W punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
1: I po reklamie.
0: Minęła godzina 19, to jest SK2, ja nazywam się Rafał Adamczak. Dzień dobry, wieczór, no co tam u was, jak tam sobota należy do udanych, czy dopiero się rozkręca i jeszcze nie wiecie, co o niej powiedzieć. Lady Punk, zostawcie Titanica, tak rozpoczynamy tę godzinę.

kwiat jabłoni od nowa. Jeżeli chodzi o kwiat jabłoni, to oni na razie jako kwiat tak troszeczkę schodzą z podium, schodzą tylko dlatego, żeby się na swoich solowych projektach skupić. I oto Kasia Sienkiewicz w tym mijającym tygodniu, co bardzo przeżywa i daje nam o tym znać chociażby w swoich socialach, dała nam swoją pierwszą solową piosenkę. Takie rzeczy. Oczywiście Kasi gratulujemy i bardzo mocno za nią kciuki trzymamy. Jacka też gorąco pozdrawiamy. Kwiat jabłoni od nowa za nami. Na Kasię solowo czekamy. A co? Żeby nie było, bardzo chętnie wam ją zagram w Radiu SK2. A teraz sięgam już po twórczość chłopaków z Mysłowic, czyli zespół Mysłowic, nie inaczej. Oni mają scenariusz dla moich sąsiadów, a potem będzie Wiktoria Kida, która będzie mieć dla nas piosenkę Naiwna Ja. To jest SK2, u nas najlepsze polskie hity.

Duet, który na polskim rynku muzycznym i polskiej scenie bardzo namieszał. Tam była szansa na dużo więcej i wspólnej twórczości, ale potem panowie się trochę z różnych względów i powodów poróżnili. Niestety, Borysewicz i Kukiz, jeśli tylko chcesz, a mogliśmy jeszcze tyle dobrego dostać muzycznie. Gramy najlepsze polskie hity, to jest SK2, to teraz Roxy, Błękit. Czekamy na nowości od tej pani, bo jakieś nowe numery wiszą w powietrzu. Jakaś nowa płyta wisi w powietrzu, o czym Roxy oficjalnie sama mówiła, będąc u nas w studiu SK2. Błękit już teraz, a później Kombi, kochać cię za późno.

to Gips i Strach w Radiu SK2. Pamiętajcie, że ekipę na mazurską majówkę do Mikołajek to my już mamy skompletowaną. Będą nasi słuchacze, będzie Kamil Nosel, będzie Kinga Baryga, będzie duet Kuba i Kuba. No i od najbliższego wtorku w Mikołajkach się będzie działo. Nie smućcie się, że może się nie udało. Wszystko usłyszycie w Radiu SK2. Będziemy się z nimi łączyć, będziemy to relacjonować również w naszych socialach, więc będzie to też do zobaczenia. I tak wspólnie razem, mam nadzieję, tę mazurską majówkę z Mikołajek i w Mikołajkach tutaj w Radiu SK2 przeżyjemy.

To są właśnie bohaterowie naszej mazurskiej majówki 2026, którzy od wtorku z naszą łezkowo-dwójkową ekipą i z naszymi kochanymi słuchaczami w Mikołajkach będą majówkować. Mam nadzieję, że komary nie będą jakoś tam skutecznie przeszkadzać. Kuba i Kuba, ten duet będzie z nami na mazurskiej majówce w Mikołajkach właśnie. Ten numer, który wam zagrałem, to Stygnie Lato i to jest nowość od Kuby i Kuby. To jest SK2, gramy najlepsze polskie hity, już za chwilę godzina 20. Ja wam bardzo dziękuję za ten wspólny, jakże przyjemny, wczesny sobotni wieczór.

SK2. Loki nakręcone, a z oczu pada deszcz. Lodowa

0: 2.
1: Czy ona z nim spała? Czy było barabara? Wielce ciekawi mnie.
2: Post.
1: Czy staje na zakazach? Czy płaci każdy mandat? Na pewno nie.
2: Post.
1: Czy płaci alimenty? Kupuje im prezenty? Nie wydaje mi się.
2: Post.
1: Czy dalej dużo ćpa? Jakie tatuaże ma? Co za człowieka wrak?
2: Post.

0: SK2 Biała Podlaska.
1: Siedzę w Raszynie i tęsknię za widokiem znad oceanu. Myślę o tym, gdzie chwilę temu byłem.